0: Ugrupowanie uzyskało 43,8% głosów, co w przeliczeniu daje partii 39 z 83 mandatów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Jak powiedział kapitan Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożar został opanowany, a strażacy dogaszają pogorzelisko.
2: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany, trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca zarządu związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
3: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. Krzysztof Mikuła oficjalnie już został prezesem Tramwajów Śląskich. Dziś Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Jak czytamy w komunikacie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego pracy. Między innymi udało się odblokować unijne dofinansowanie do inwestycji w Sosnowcu i Katowicach. Krzysztof Mikuła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, prawnik i samorządowiec związany z województwem Śląskim. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe. Bez opadów, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od tragedii w Tatrach Słowackich. Ciało polskiego turysty odnaleziono wczoraj w północnej ściance małego lodowego szczytu. 27-latek w niedzielę rano wyruszył z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. Ratownicy informują, że samochód zaginionego mężczyzny odnaleziono na parkingu na Łysej Polanie, a później słowacka policja ustaliła lokalizację jego telefonu. Ratownicy zobaczyli ciało turysty z pokładu śmigłowca, następnie przekazali je policji. Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy poparcia. Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6. Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owcę z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji i Korony Polskiej oraz Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum.
6: Choć nie ma jeszcze oficjalnej uchwały komisji dotyczącej odrzucenia kandydatury posła Bochenczaka, to lider Konfederacji Sławomir Mentzen już odwołał go z funkcji szefa lokalnych struktur i sytuację nazwał wizerunkową porażką partii. Oficjalnie komisja odrzuciła 3 zgłoszenia z powodu braku wymaganej liczby ważnych podpisów. Chodzi między innymi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, który już zapowiedział złożenie odwołania do Krajowego Biura Wyborczego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosnącym w Europie poparciem dla partii bagatelizujących zagrożenie ze strony Rosji. To reakcja na wygraną skrajnie prawicowej partii AfD w wyborach w niemieckiej Saksonii. Kaja Kallas przebywa na Litwie, obejmującej od przyszłego roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
7: Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła uwagę na zagrożenia, z którymi Europa ma coraz częściej do czynienia. Mowa m.in. o aktach sabotażu czy próbie ataku dronowego w niemieckim Lipsku. Jednocześnie na popularności zyskują partie, które są niejako ślepe na to zagrożenie i mówią, że nie powinniśmy nic w tej sprawie robić, ponieważ nas to nie dotyczy. Zaznaczyła

0: Kaja Kallas. Obawiam się więc, że możemy obudzić się w sytuacji, w której nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by móc odstraszać zagrożenia i się przed nimi bronić. Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius stwierdził, że rosnące poparcie dla skrajnych ugrupowań w Europie należy odczytywać jako ostrzeżenie dla tradycyjnych sił politycznych, że nie odpowiadają na oczekiwania wyborców lub robią to w niewystarczającym stopniu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To są aktualności jedynki.
2: W nich teraz kiepska wiadomość dla kierowców. Ceny paliw gwałtownie rosną. To efekt zaostrzenia się konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Mimo że na rynku panuje duża niepewność z dalszym rozwojem sytuacji, dr Iwa Augustyniak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uważa, że polska gospodarka jest coraz bardziej odporna na wzrost cen paliw.
3: Czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas to zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce.
2: Wciąż nie jest też pewne, jak podwyżki cen paliw wpłyną na inflację. A na koniec o spotkaniu po pół wieku. 50 lat temu zakończył się rejs Daru Pomorza do Ameryki, połączony z udziałem żaglowca w operacji Żagiel 76 w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy tego wydarzenia spotkali się wczoraj na pokładzie białej fregaty w Gdyni, by powspominać to niezwykłe wydarzenie. Dawni studenci, a dziś oficerowie i kapitanowie floty doskonale pamiętają regulamin obowiązujący wtedy na Darze Pomorza.
4: Regulamin pracy składa się z dwóch punktów. Punkt pierwszy, kapitan ma zawsze rację. Punkt drugi, jeżeli kapitan nie ma racji, patrz punkt pierwszy.
5: Wspaniałe wrażenia. Weszliśmy na trap, od razu zobaczyliśmy naszych kolegów. No i oczywiście jednych poznajemy bardziej, drugich mniej, ale jest super.
6: W tym rejsie między Santa Cruz de Tenerife na środku Atlantyku a Bermudami, Hamilton na Bermudach, obchodziły swoje 20 urodziny. Także to jest też taka moje osobiste wspomnienie z tego rejsu, nie?
2: W rejsie do Ameryki w 1976 roku Dar Pomorza przepłynął 14 tysięcy mil morskich, czyli 25 tysięcy kilometrów, w tym ponad 60% pod żaglami. Zużyto 30 ton żywności i 700 ton słodkiej wody. Rejs trwał 142 dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Przelotnie popada też w ciągu dnia na Pomorzu, a na termometrach zobaczymy od 22 stopni na północy, około 27 w centrum i do 30 na południowym zachodzie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się w obszarze wyżu z centrum 1025 hektopaskali nad Rumunii. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Tam wiatr południowy do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej. Zatoka Pomorska i Zatoka Gdańska. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 4 do 6, okresami w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później na północy 3 do 4, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 5 do 6, okresami porywy do 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 5 do 6, w porywach do 7, od południa słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 5 do 6, w porywach do 7, od południa słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Minęła 23. Politycy komentowali na naszej antenie wyniki wyborów lokalnych w Saksonii-Anhalt. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Krzysztof Mikuła oficjalnie został prezesem tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Garza mówił w Radiu Katowice, że zwycięstwo AfD w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt daje nadzieję na zmianę układu sił w Niemczech, a dalej i w całej Europie. We wczorajszych wyborach w tym niemieckim landzie AfD uzyskała prawie 44% głosów.
2: Jest szansa na to, że w całej Europie prawica zacznie grać główną rolę. Wszystkie stare układy troszeczkę runą. Oby to było z dobrocią dla Polski.
0: Natomiast senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec mówił, że euforia prawicy polskiej i europejskiej jest groźna.
3: Przestrzegam przed tą nadmierną euforią przy wygranych wyborach przez faszystów, przez nacjonalistów niemieckich, ponieważ oni już dzisiaj w stosunku do Polski swoje żądania stawiają co do granic ziem odzyskanych i tak dalej. Pójdą dużo dalej, ponieważ no, faszyści i skrajna prawica nie ma hamulców w egoizmach i szowinizmach narodowych.
0: Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalt wygrała Alternatywa dla Niemiec. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie uzyskało 43,8% głosów, co w przeliczeniu daje partii 39 z 83 mandatów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Jak powiedział kapitan Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożar został opanowany, a strażacy dogaszają pogorzelisko.
4: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany. Trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie

0: Nie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca zarządu Związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
1: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. Krzysztof Mikuła oficjalnie już został prezesem Tramwajów Śląskich. Dziś Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Jak czytamy w komunikacie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego pracy. Między innymi udało się odblokować unijne dofinansowanie do inwestycji w Sosnowcu i Katowicach. Krzysztof Mikuła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, prawnik i samorządowiec związany z województwem Śląskim. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Ja. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Roman Rzet, były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, usłyszał 2 zarzuty. Chodzi o udział w grupie przestępczej. Jej celem miało być oszukiwanie użytkowników giełdy kryptowalut na łączną kwotę prawie 8 milionów złotych. Sprawa dotyczy też przywłaszczenia środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy.
4: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
5: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych.
4: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
6: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
4: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: W czwartek Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się pakietem ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Poinformowała o tym szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda podczas wizyty w Olsztynie. Minister zdrowia powiedziała, że prace nad reformą są kontynuowane, a ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie rząd.
7: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na Stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
3: Wszystkie propozycje zapowiadane przez resort zdrowia w lipcu zostały utrzymane. Najważniejsze z nich to wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków, ograniczenie czasu pracy w służbie zdrowia i obowiązek zatrudnienia medyków co najmniej na pół etatu. Zastanawiali się, jak chronić ludzi, gospodarkę i infrastrukturę. W Sejmie odbyła się pierwsza w historii debata naukowców, przedstawicieli władz i organizacji społecznych o bezpieczeństwie klimatycznym Polski. Organizatorzy chcą, by wnioski z dyskusji stały się podstawą rekomendacji dla rządzących.
8: 2 lata po powodzi na południu Polski uczestnicy debaty ostrzegali, że Polska musi przygotować się również na przeciwne ekstremum.
9: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić, natomiast naszym problemem numer 1 jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej, temperatury rosną.
8: Mówiła profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z UW odpowiedzią na oba zagrożenia jest zatrzymanie wody tam, gdzie spada.
10: No jeżeli my tą wodę zatrzymamy w górze zlewni, na mokradłach i w lasach, w zmeandryzowanych, odtworzonych rzekach, ona będzie wolniej spływać i zatrzymywać się również w glebie, to nie będziemy mieli poniżej zagrożenia powodziowego po silnych ulewach, a ta woda będzie dłużej krążyć w krajobrazie, a więc będzie...

0: Będziemy mniej narażeni na suszę.
1: Rekomendacje z debaty mają zostać przekazane politykom i poszczególnym resortom. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Rodzina, przedstawiciele władz państwowych i świadkina pożegnali Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Był obdarzony wyjątkowym talentem, inteligencją i poczuciem humoru, wspomina aktorka Krystyna Janda.
4: Uwielbiałam, jak myślisz. Odwrotnie, ironicznie, prześmiewczo, jednocześnie inteligentnie, głęboko, odważnie. Od złości do śmiechu, od grozy do żartu, od czułości do nienawiści był u siebie milimetry.
3: Jan Frycz został pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Na koniec Niemcy. Wygrana AfD w regionalnych wyborach w Saksonii-Anhalt stworzyła trudną sytuację dla kanclerza Friedricha Merca. O znaczeniu tych wyborów naszemu reporterowi opowiedzieli eksperci.
5: Zwycięstwo skrajnej prawicy to trudna sytuacja dla rządu federalnego Niemiec, mówi Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
6: Już mamy głosy płynące z szeregów CDU, domagające się gruntownych zmian w rządzie. Nawet pojawiają się głosy domagające się ustąpienia kanclerza Merca.
5: Zdaniem badacza wygrana AfD to zły sygnał dla Polski.
6: Alternatywa dla Niemiec po pierwsze. Jest partią, która postuluje zbliżenie z Rosją.
5: Prawicowa partia sprzeciwia się też dostarczaniu pomocy wojskowej Ukrainie, a także domaga się rewizji oficjalnej polityki historycznej Niemiec. Za 2 tygodnie odbędą się w Niemczech wybory do Landtagu Mecklenburgii, Pomorza Przedniego oraz Izby Deputowanych Berlina. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Do rana w centrum i na wschodzie może popadać, na termometrach kilkanaście stopni. Opady deszczu utrzymają się też w ciągu dnia na Pomorzu. Temperatura maksymalna na wtorek to od 22 stopni na północy do 30 na południowym zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Politycy komentowali na naszej antenie wyniki wyborów lokalnych w Saksonii-Anhalt. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Krzysztof Mikuła oficjalnie został prezesem tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Garza mówił w Radiu Katowice, że zwycięstwo AfD w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt daje nadzieję na zmianę układu sił w Niemczech, a dalej i w całej Europie. We wczorajszych wyborach w tym niemieckim landzie AfD uzyskała prawie 44% głosów.
2: Jest szansa na to, że w całej Europie prawica zacznie grać główną rolę. Wszystkie stare układy troszeczkę runą. Oby to było z dobrocią dla Polski.
0: Natomiast senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec mówił, że euforia prawicy polskiej i europejskiej jest groźna.
3: Przestrzegam przed tą nadmierną euforią przy wygranych wyborach przez faszystów, przez nacjonalistów niemieckich, ponieważ oni już dzisiaj w stosunku do Polski swoje żądania stawiają co do granic ziem odzyskanych i tak dalej. Pójdą dużo dalej, ponieważ no, faszyści i skrajna prawica nie ma hamulców w egoizmach i szowinizmach narodowych.
0: Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalt wygrała Alternatywa dla Niemiec. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie uzyskało 43,8% głosów, co w przeliczeniu daje partii 39 z 83 mandatów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Jak powiedział kapitan Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożar został opanowany, a strażacy dogaszają pogorzelisko.
4: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany. Trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca zarządu związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
5: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. Krzysztof Mikuła oficjalnie już został prezesem tramwajów śląskich. Dziś

0: Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Jak czytamy w komunikacie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego pracy. Między innymi udało się odblokować unijne dofinansowanie do inwestycji w Sosnowcu i Katowicach. Krzysztof Mikuła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, prawnik i samorządowiec związany z województwem śląskim. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe. Bez opadów, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci...

0: Minęła 23. Politycy komentowali na naszej antenie wyniki wyborów lokalnych w Saksonii-Anhalt. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Krzysztof Mikuła oficjalnie został prezesem tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Garza mówił w Radiu Katowice, że zwycięstwo AfD w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt daje nadzieję na zmianę układu sił w Niemczech, a dalej i w całej Europie. We wczorajszych wyborach w tym niemieckim landzie AfD uzyskała prawie 44% głosów.
2: Jest szansa na to, że w całej Europie prawica zacznie grać główną rolę. Wszystkie stare układy troszeczkę runą. Oby to było z dobrocią dla Polski.
0: Natomiast senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec mówił, że euforia prawicy polskiej i europejskiej jest groźna.
3: Przestrzegam przed tą nadmierną euforią przy wygranych wyborach przez faszystów, przez nacjonalistów niemieckich, ponieważ oni już dzisiaj w stosunku do Polski swoje żądania stawiają co do granic ziem odzyskanych i tak dalej. Pójdą dużo dalej, ponieważ no, faszyści i skrajna prawica nie ma hamulców w egoizmach i szowinizmach narodowych.
0: Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalt wygrała Alternatywa dla Niemiec. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie uzyskało 43,8% głosów, co w przeliczeniu daje partii 39 z 83 mandatów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Jak powiedział kapitan Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożar został opanowany, a strażacy dogaszają pogorzelisko.
4: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany. Trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca zarządu Związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
5: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. Krzysztof Mikuła oficjalnie już został prezesem tramwajów śląskich. Dziś Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Jak czytamy w komunikacie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego pracy. Między innymi udało się odblokować unijne dofinansowanie do inwestycji w Sosnowcu i Katowicach. Krzysztof Mikuła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, prawnik i samorządowiec związany z województwem Śląskim. Jeszcze o pogodzie, w nocy zachmurzenie.

0: Zmrożenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe. Bez opadów, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska poderwała myśliwce z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainie. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. Uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne i samochód, poinformował w mediach społecznościowych mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko. Rosyjski atak wywołał też pożar magazynu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, poinformował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut BitBay, czyli późniejszego Zonda Krypto, usłyszał zarzuty w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia w ramach tej grupy środków klientów giełdy. Romanowi Rzet grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny Policji Jarosław Szymczyk.
3: Proces toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogły ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Być może właśnie z tego powodu Jarosław Szymczyk już po wyjściu z sądu nie chciał rozmawiać z mediami.
4: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście Państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
3: Proces miał ruszyć w ubiegłym roku, jednak wyznaczone terminy były odwoływane, m.in. przez brak odpowiedniej sali i zwolnienia lekarskie. O tym, że proces ruszył, poinformowała po zakończeniu rozprawy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
3: Podczas pierwszej rozprawy wyjaśnienia złożył oskarżony. Kolejny termin wyznaczono na grudzień. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
2: Na razie nie będzie tańszych kredytów, przewidują ekonomiści. Po wakacyjnej przerwie Rada Polityki Pieniężnej spotka się, by zdecydować o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że stopy nie spadną, bo ceny rosną zbyt szybko.
7: Perspektywa ewentualnych obniżek stóp procentowych oddala się na skutek tego, że inflacja zaskakuje nas negatywnie, czyli okazuje się być wyższa niż prognozowano i też perspektywy na kolejne miesiące zmieniły się na niekorzyść.
2: Dwudniowe posiedzenie Rady rozpocznie się dziś, a jutro poznamy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Po wyraźnej porażce chadeckiej partii CDU i zdecydowanym zwycięstwie skrajnie prawicowego AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt, eksperci od polityki niemieckiej z coraz większą uwagą analizują sytuację w dwóch innych regionach. Za niespełna dwa tygodnie lokalne władze wybiorą mieszkańcy Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego.
8: Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu przewiduje, że w przypadku kolejnych regionalnych wyborów nie będzie tak dużego zaskoczenia.
9: W wypadku Mecklenburgii i Pomorza Przedniego tutaj rywalizacja się toczy między AfD i SPD. Tu premier Manuela Schwesig dość silną ręką kieruje lokalną polityką.
8: A to, zdaniem eksperta, solidna przeciwwaga dla alternatywy dla Niemiec.
9: Niemniej jednak sygnał płynący z Saksonii-Anhalt jest bardzo korzystny dla AfD.
8: Co może sprawić, że skrajnie prawicowa partia będzie zyskiwać w sondażach. Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego ocenia, że najbliższe wybory w stolicy kraju z pewnością nie będą przełomowe dla AfD.
10: W Berlinie nie, w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim już bardziej, tak? Tam co prawda nie ponad 40%, ale powyżej 30% ma AfD. To może być fala wznosząca dla tego ugrupowania.
8: Kolejne wybory w Niemczech odbędą się 20 września. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Przed nami ciepły dzień, jak na wrzesień.

0: Opady deszczu możliwe tylko na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 30 na południowym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Politycy komentowali na naszej antenie wyniki wyborów lokalnych w Saksonii-Anhalt. Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Krzysztof Mikuła oficjalnie został prezesem tramwajów śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Garza mówił w Radiu Katowice, że zwycięstwo AfD w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt daje nadzieję na zmianę układu sił w Niemczech, a dalej i w całej Europie. We wczorajszych wyborach w tym niemieckim landzie AfD uzyskała prawie 44% głosów.
2: Jest szansa na to, że w całej Europie prawica zacznie grać główną rolę. Wszystkie stare układy troszeczkę runą. Oby to było z dobrocią dla Polski.
0: Natomiast senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec mówił, że euforia prawicy polskiej i europejskiej jest groźna.
3: Przestrzegam przed tą nadmierną euforią przy wygranych wyborach przez faszystów, przez nacjonalistów niemieckich, ponieważ oni już dzisiaj w stosunku do Polski swoje żądania stawiają co do granic ziem odzyskanych i tak dalej. Pójdą dużo dalej, ponieważ no, faszyści i skrajna prawica nie ma hamulców w egoizmach i szowinizmach narodowych.
0: Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu w Saksonii-Anhalt wygrała Alternatywa dla Niemiec. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie uzyskało 43,8% głosów, co w przeliczeniu daje partii 39 z 83 mandatów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nikt nie został poszkodowany w pożarze na złomowisku w Chorzowie. Jak powiedział kapitan Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożar został opanowany, a strażacy dogaszają pogorzelisko.
4: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany. Trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Przeprowadzone w związku z pożarem badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Regulacje prawne i zasady finansowania drużyn młodzieżowych w ochotniczych strażach pożarnych w Polsce były głównym tematem ostatniego spotkania zarządu Związku Gmin Wiejskich w Warszawie. Przepisy w tej materii są niejednoznaczne, co może spowodować powiększenie luki pokoleniowej nie tylko w strażach pożarnych, powiedziała Radiu Katowice wiceprzewodnicząca zarządu Związku, burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
5: Poruszyłam temat uporządkowania i ujednolicenia przepisów, które dotyczą funkcjonowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przepisy prawne są tutaj niejednoznaczne. Przygotowałam materiały dotyczące, żeby ujednolicić przepisy w całej Polsce dotyczące finansowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. To są nasze zasoby na przyszłość. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość rozwijania swojej pasji. Potrzebujemy ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.
0: W gminie Strumień w młodzieżowych drużynach pożarniczych aktywnie działa ponad 150 dziewcząt i chłopców. Krzysztof Mikuła oficjalnie już został prezesem tramwajów śląskich. Dziś Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko. Od 9 czerwca był delegowany do pełnienia obowiązków na 3 miesiące. Jak czytamy w komunikacie, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego pracy. Między innymi udało się odblokować unijne dofinansowanie do inwestycji w Sosnowcu i Katowicach. Krzysztof Mikuła to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, prawnik i samorządowiec związany z województwem śląskim. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie początkowo całkowite i duże, nad ranem przechodzące w małe. Bez opadów, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska poderwała myśliwce z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainie. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. Uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne i samochód, poinformował w mediach społecznościowych mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rosyjski atak wywołał też pożar magazynu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, poinformował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej podejrzany w sprawie giełdy kryptowalut BitBay, czyli późniejszego Zonda Krypto, usłyszał zarzuty w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia w ramach tej grupy środków klientów giełdy. Romanowi Rzet grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk.
1: Proces toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogły ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Być może właśnie z tego powodu Jarosław Szymczyk już po wyjściu z sądu nie chciał rozmawiać z mediami.
2: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście Państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
1: Proces miał ruszyć w ubiegłym roku, jednak wyznaczone terminy były odwoływane, m.in. przez brak odpowiedniej sali i zwolnienia lekarskie. O tym, że proces ruszył, poinformowała po zakończeniu rozprawy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
3: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Podczas pierwszej rozprawy wyjaśnienia złożył oskarżony. Kolejny termin wyznaczono na grudzień. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Na razie nie będzie tańszych kredytów, przewidują ekonomiści. Po wakacyjnej przerwie Rada Polityki Pieniężnej spotka się, by zdecydować o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że stopy nie spadną, bo ceny rosną zbyt szybko.
5: Perspektywa ewentualnych obniżek stóp procentowych oddala się na skutek tego, że inflacja zaskakuje nas negatywnie, czyli okazuje się być wyższa niż prognozowano i też perspektywy na kolejne miesiące zmieniły się na niekorzyść.
0: Dwudniowe posiedzenie Rady rozpocznie się dziś, a jutro poznamy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Po wyraźnej porażce chadeckiej partii CDU i zdecydowanym zwycięstwie skrajnie prawicowego AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt, eksperci od polityki niemieckiej z coraz większą uwagą analizują sytuację w dwóch innych regionach. Za niespełna dwa tygodnie lokalne władze wybiorą mieszkańcy Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego.
6: Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu przewiduje, że w przypadku kolejnych regionalnych wyborów nie będzie tak dużego zaskoczenia.
7: W wypadku Mecklenburgii i Pomorza Przedniego tutaj rywalizacja się toczy między AfD i SPD. Tu premier Manuela Schwesig dość silną ręką kieruje lokalną polityką.
6: A to, zdaniem eksperta, solidna przeciwwaga dla alternatywy dla Niemiec.
7: Niemniej jednak sygnał płynący z Saksonii-Anhalt jest bardzo korzystny dla AfD.
6: Co może sprawić, że skrajnie prawicowa partia będzie zyskiwać w sondażach. Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego ocenia, że najbliższe wybory w stolicy kraju z pewnością nie będą przełomowe dla AfD.
8: W Berlinie nie, w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim już bardziej, tak? Tam co prawda nie ponad 40%, ale powyżej 30% ma AfD. To może być fala wznosząca dla tego ugrupowania.
6: Kolejne wybory w Niemczech odbędą się 20 września. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami ciepły dzień, jak na wrzesień. Opady deszczu możliwe tylko na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 30 na południowym zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio.

Tu Radio Dźwięk.

0: Niesamowici ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Nie było poszkodowanych ani podwyższonego stężenia toksycznych substancji w powietrzu. Wczoraj paliło się złomowisko samochodów w Chorzowie. W związku ze zdarzeniem wydano alert RCB dla mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Zamknij okna i drzwi, duże zadymienie. Jeśli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Wiadomość o takiej treści otrzymali mieszkańcy. Do późnej nocy trwało dogaszanie pogorzeliska. Jest porozumienie w sprawie warunków pracy w zakładzie oczyszczania miasta w Mysłowicach. Po wielu godzinach rozmów związkowcy zakończyli spór zbiorowy. Porozumienie zakłada m.in. wpisanie do regulaminu wynagradzania dwóch rocznych nagród. Charytatywna sztafeta z Bytomia do Częstochowy dotarła wczoraj po południu do celu. Jej uczestnicy od rana pokonali ponad 60 kilometrów, by promować budowę domu całodobowego wsparcia. Ma w nim znaleźć schronienie 30 osób niepełnosprawnych, których rodzice nie mogą już sprawować nad nimi opieki. Zabytkowy młyn w pszczyńskim Skansenie przechodzi renowację. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej pozyskała ponad 150 tysięcy złotych dofinansowania na ten cel od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Młyn z Bojszów jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów zagrody wsi pszczyńskiej. Zanim trafił do Skansenu, stał nad Gostynką. W latach 1977-2008 działała w nim gospoda.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk.
2: I Andrzej Kocjan. Rosja zaatakowała Kijów, polskie wojsko poderwało myśliwce, RCB wysłało alert, został już jednak odwołany.
3: Jest to decyzja sądu w sprawie Romana Żad, były wspólnik założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, trafi do aresztu.
2: Niespodziewana porażka Igi Świątek. Polka odpadła z US Open po przegranej w 1/8 finału z Chinką.
4: Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać.
2: A więcej za chwilę w aktualnościach sportowych.
3: Polskie myśliwce w akcji i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjskie rakiety znów spadają na Kijów.
2: W związku z atakami RCB wysłało ostrzeżenie do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zaapelowało o zachowanie czujności i śledzenie komunikatów. Przed godziną 5 alert odwołano.
3: Rosja wznowiła nocne ataki na Kijów po kilkudniowej przerwie. Alarmy powietrzne ogłoszono też w innych regionach Ukrainy.
2: Nasze wojsko także poderwało myśliwce. Dowództwo operacyjne po godzinie 3 poinformowało, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy rozpoczęto operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zastrzegło, że działania te mają charakter prewencyjny.
3: Według władz Kijowa Rosja zaatakowała pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. Co najmniej 6 osób zostało rannych.
2: Roman Żad, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto, trafi do aresztu. Jest na to zgoda sądu.
3: Informuje o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay. Poprzedniczki Zonda Krypto usłyszał zarzuty.
2: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała oszukać użytkowników giełdy kryptowalut na prawie 8 milionów złotych. O szczegółach Michał Makowski.
5: Prokuratura twierdzi, że Roman Żad razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
6: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
5: Mówi prokurator Anna Adamiak. Roman Żad nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
7: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
5: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Żad może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Były komendant główny policji przed sądem ruszył wielokrotnie odraczany proces Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika.
2: Sąd wyłączył jego jawność, dlatego media nie mogły wejść na salę. Sam oskarżony też nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy.
8: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
3: Granatnik wybuchł 4 lata temu, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie Komendy Głównej Policji.

0: Został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom.
1: To są aktualności jedynki.
2: 8 zł za litr benzyny 95 na horyzoncie. Ceny paliw wystrzeliły.
0: To efekt niespokojnej sytuacji wokół cieśniny Ormus i drożejącej ropy na światowych giełdach. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl nie ma dobrych informacji dla kierowców.
3: Niestety to podejście pod 8 zł dla benzyny 95-oktanowej i w rejon 9 zł za diesla, może jeszcze nie samo 9 zł, ale 8,80 to jest niestety zupełnie realny scenariusz na najbliższe kilka dni.
2: Na razie końca konfliktu amerykańsko-irańskiego nie widać. Władze w Teheranie zapowiedziały, że w najbliższych dniach ogłoszą nową strefę zamkniętą w Zatoce Perskiej i pokażą mapy nowego korytarza żeglugowego przez cieśninę Ormus.
0: Kolejny krok w przygotowaniach do budowy trasy rowerowej, która ma połączyć Łódź z Warszawą.
2: Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przygotowanie planów i danych technicznych przyszłej trasy. Więcej na ten temat Jakub Jędrzejewski.
4: Planowana trasa ma być wygodnym połączeniem rowerowym między Łodzią, Andrespolem, Koluszkami i dalej Skierniewicami oraz Warszawą. Ma służyć nie tylko turystom i osobom jeżdżącym rekreacyjnie, ale także mieszkańcom miejscowości położonych na trasie. Z rowerowej infrastruktury mają korzystać m.in. mieszkańcy Koluszek, Rogowa, Lipiec Rejmontowskich, Makowa, Łodzi i Skierniewic. Dzięki połączeniu z trasą po stronie Mazowsza możliwy będzie dalszy przejazd w kierunku Warszawy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek w nieprawdopodobnych okolicznościach odpadła z wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka w pierwszym secie prowadziła 5-0 z Chinką Zheng. Następnie miała 3 piłki setowe. Rywalka jednak odrobiła stratę, ostatecznie wygrywając w dwóch setach 7-5, 6-3. O szczegółach Jan Pachlowski.
6: Już w drugim meczu z rzędu mistrzyni olimpijska z 2024 roku zdała odwrócić losy seta, w którym przegrywała 0-5 i ostatecznie zwyciężyć. Wcześniej w identycznych okolicznościach Chinka wygrała w trzeciej rundzie z Amerykanką Madison Keys. Oczywiście zaczęłam ten mecz bardzo słabo. Później jednak odnalazłam swój rytm na tym centralnym korcie, na którym dawno nie grałam. Byłam skupiona na każdym punkcie. Z każdą chwilą zaczynałam grać lepiej. Zapomniałam nawet, jaki jest aktualny wynik meczu. Tak byłam skupiona. Mówiła zaraz po ostatniej piłce tenisistka z Chin. Świątek rozpoczęła mecz w sposób równie groźny dla rywalki, co powolny był start samej Zheng. Szybko zbudowała przewagę, prezentując cierpliwy tenis, ten sam, który zapewni jej tytuł w Canadian Open, posyłając precyzyjne uderzenia z forehandu tuż przy liniach bocznych, jednak potem Zheng weszła w ten mecz i go kontrolowała. Dla naszej tenisistki to bardzo bolesna porażka.
5: Świątek była ostatnią reprezentantką Polski w tegorocznym US Open. W piłkarskiej ekstraklasie rozegrano wczoraj dwa mecze siódmej kolejki. Zagłębie Lubin zremisowało z Wieczystą Kraków 1-1, a Pogoń Szczecin po takim samym wyniku podzieliła się punktami z Wisłą Płock. Piłkarz Gaziantepu Kacper Kozłowski zdobył dwie bramki w wyjazdowym meczu z Göztepem, wygranym 4-2 w czwartej kolejce tureckiej ekstraklasy. To jego pierwsze trafienia w sezonie. A na Półwyspie Apenińskim Fabio Grosso z Fiorentiny został pierwszym trenerem, który w tym sezonie stracił pracę w 5 czołowych ligach piłkarskich Europy. Jego zespół przegrał pierwsze 3 spotkania we włoskiej ekstraklasie, w tym w sobotę z Torino. Zastąpił go Paolo Vanoli.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
0: Dzisiaj bezchmurnie lub zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami wzrastające do dużego. Wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach maksymalnie 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 30 stopni na południowym zachodzie, a więc gorąco. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i na obszarach podgórskich, okresami porywisty.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza jest teraz bardzo dobra, na południu kraju przeważnie dobra, jedynie w Krapkowicach umiarkowana. Około 30% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych.

0: lokalnych źródeł. W lasach Małopolski, Śląska, Opolszczyzny występuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju zagrożenie jest małe lub nie występuje.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: A na drogach tempo spacerowe, czy niekoniecznie? Autoradio, Dorota Stabik.
4: Na razie jeszcze nie, na razie jeszcze ruch spokojny i stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć już jest też kilka miejsc, w których zdejmujemy nogę z gazu. Ciaśniej jest na przykład na trasie 86 na wysokości Będzina i na drodze 44 na wysokości Tyskich Urbanowic. Tłoczniej też na południu regionu, na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą. Od dzisiaj z kolei to dobra informacja od południa. Kierowcy mają mieć możliwość skorzystania z łącznicy pomiędzy ulicą Jagiełły a węzłem Bieruń. Bez utrudnień mają poruszać się także samochody po trasie S1 w stronę Bielska-Białej. Tym samym udostępniony zostanie cały nowy układ drogowy powstały w ramach budowy odcinka S1 Bieruń-Oświęcim i obwodnicy Bierunia. To myślę, że też można zaliczyć pod te informacje, że to będzie dobry dzień dla kierowców.
3: Jak najbardziej.
4: 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
3: Bardzo dziękujemy.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
2: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

That's happiness for me. I'm happy.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Informacje Radia Katowice w skrócie, Agnieszka Tatarczyk.
2: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego wydało nad ranem RCB. Został już odwołany. Lotnisko w Lublinie czasowo wstrzymało pracę. Pociski balistyczne Rosji spadły m.in. na Kijów. Dobiega końca proces Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Duchowny został oskarżony o przestępstwa seksualne na szkodę dzieci. Prokuratura zarzuciła mu 10 czynów. 9 z nich to przestępstwa seksualne. Ostatni zarzut dotyczy posiadania dziecięcej pornografii. Mężczyzna przebywa w areszcie. Grozi mu do 30 lat więzienia. Gliwice, Świerklaniec, Imielin i Pawłowice to kolejne gminy z województwa śląskiego, które stworzą centra usług społecznych. Ich przedstawiciele odebrali w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim listy intencyjne. Placówki mają zostać otwarte w 2029 roku, a na ten cel przeznaczono 16 milionów złotych. Centra umożliwiają załatwianie spraw i uzyskanie pomocy z różnych obszarów, jak rodzina, zdrowie, kultura, edukacja w jednej placówce, bez konieczności odwiedzania wielu urzędów. I teraz jeszcze informacja dla słuchających nas na częstotliwości 102,2 FM od godziny 8 do 17. Mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze programu Radia Katowice. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Kosztowach. Wciąż można słuchać nas na 101,2, 103 czy 98,4 FM. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 września, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
5: Poderwane myśliwce i kolejny alert RCB powodem atak Rosji na Ukrainę.
6: Prokuratura odpowiada na zarzuty PiS-u w sprawie premiera Tuska. To dzięki przepisom Ziobry mógł ujawnić protokoły z przesłuchania.
5: Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Na ławie oskarżonych były szef policji.
6: Kolejny tego ranka alert RCB odwołany. Ostrzeżenie ponownie otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo. Śledź

0: Komunikaty napisano.
1: Wcześniej alert ogłoszono po godzinie 4 i odwołano przed 5.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. RCB apeluje do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, by na bieżąco śledzili komunikaty. Alerty otrzymały osoby mieszkające w kilkunastu powiatach na terenie tych dwóch województw. Celem rosyjskiego ataku stał się ponownie Kijów. Wśród rakiet, których użyli Rosjanie, były trudne do strącenia pociski balistyczne. Część dronów zaś to szybkie drony odrzutowe. Nad miastem unoszą się słupy dymów. Pociski bądź ich odłamki trafiły w kilku dzielnicach miasta. Uszkodzone zostały elementy infrastruktury, ale także budynki mieszkalne. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To prokurator generalny Waldemar Żurek wydał pisemną decyzję o ujawnieniu organom władzy publicznej części materiałów ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto, poinformowała rzeczniczka prokuratury generalnej prokurator Anna Adamiak. To odpowiedź na zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska w związku z cytowaniem protokołów przesłuchań z sejmowej mównicy.
1: Jak podkreśliła rzeczniczka, szef resortu skorzystał z zapisów wprowadzanego do prawa przez ministra sprawiedliwości za rządów PiS.
3: Za czasów już minionych z inicjatywy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wprowadzono taki zapis, żeby prokurator generalny, nawet nie korzystając ze zgody prokuratora prowadzącego postępowanie, mógł taką informację upublicznić.
0: W piątkowym wystąpieniu w Sejmie Donald Tusk zacytował fragmenty zeznań obciążające Zbigniewa Ziobrę, jednocześnie bezskutecznie przekonując Sejm do odrzucenia prezydenckiego weta wobec ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek będzie dziś o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
0: Po wielu próbach udało się rozpocząć proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny Jarosław Szymczyk.
4: Proces toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogły ujawnić, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Być może właśnie z tego powodu Jarosław Szymczyk już po wyjściu z sądu nie chciał rozmawiać z mediami.
5: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście Państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
4: Proces miał ruszyć w ubiegłym roku, jednak wyznaczone terminy były odwoływane, m.in. przez brak odpowiedniej sali i zwolnienia lekarskie. O tym, że proces ruszył, poinformowała po zakończeniu rozprawy prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
6: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji.
4: Podczas pierwszej rozprawy wyjaśnienia złożył oskarżony. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Stały Komitet Rady Ministrów w czwartek zajmie się pakietem ustaw dotyczących reformy zdrowia, poinformowała szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków, ograniczenia czasu pracy w ochronie zdrowia czy obowiązek zatrudniania medyków na co najmniej pół etatu.
7: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
0: Ministra dodała, że w projektowanych zmianach utrzymane zostały wszystkie propozycje, które resort zapowiadał w lipcu.
1: 12-latka z Lublina została wyróżniona przez komendanta Komisariatu III Policji w Lublinie.
0: Dziewczynka znalazła portfel, w którym było kilka tysięcy złotych oraz dokumenty, mówi podinspektor Kamil Gołębiowski.
8: Przy ulicy Krochmalnej znalazła portfel. Jak się okazało, w środku znajdowały się dokumenty oraz duża suma pieniędzy. Mimo pokusy, jaka mogła pojawić się w tej chwili, dziewczynka nie zawahała się i od razu znalezisko przekazała policjantom. Dzięki jej dojrzałej postawie właściciel niedługo będzie mógł odzyskać swoje mienie.
1: A dziewczynce wręczono wiklinowy kosz pełen słodyczy.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jak to kosz słodyczy, a co z dietą planetarną?
11: A właśnie, no ale powiem ci, że no kilka takich słodyczy z tego kosza bym sobie o poranku wziął.
10: O, każdy by spróbował najpewniej chętnie i jeszcze do tego trochę energii złapał. A energię daje też sport i Norbert Michalak.
11: Iga Świątek niestety nie gra już w wielkoszlemowym US Open. Polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wenzhen 5-7-3-6 i odpadła w 1/8 finału nowojorskiego turnieju. Mecz miał zaskakujący przebieg. Polka prowadziła w pierwszym secie 5-0 i miała piłki set

0: gotowe, by przegrać kolejne 7 gemów i oddać tę partię rywalce.
1: I to, jaki miałam plan i taktyka, jakby miały sens, gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem.
0: Porażka Świątek oznacza, że w najnowszym notowaniu WTA polska tenisistka spadnie na 9 miejsce. Po raz ostatni tak nisko była w notowaniu w 2022 roku. Remisy na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1. To trzeci z rzędu remis sportowców oraz piąty kolejny mecz nawciarzy bez wygranej. W Krakowie taki sam wynik osiągnęła Wieczysta w meczu z Zagłębiem Lubin. Bramki wpadły w końcówce spotkania. W 87 minucie gola dla Lubinian strzelił Aleks Ławniczak, a w doliczonym czasie punkt dla Wieczystej uratował Chorwat Duje Dujmowicz. W ligowej tabeli prowadzi Lech. Po jednym punkcie do mistrza Polski tracą druga Legia i trzeci Górnik. W Turcji Polacy nie tylko dobrze czują się na wakacjach, ale również na piłkarskich boiskach tureckiej ekstraklasy. Kacper Kozłowski zdobył 2 bramki dla Gaziantep w wyjazdowym meczu z Göztepe wygranym 4-2 w czwartej kolejce tureckiej ekstraklasy. To jego pierwsze trafienie w sezonie. W tym samym zespole gra również bramkarz Kacper Tobiasz, który w 30 minucie obronił rzut karny.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W dniu dobrej wiadomości pan synoptyk gwarantuje niemal same dobre wieści. Dziś będzie słonecznie i ciepło od 22 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 31 na Dolnym Śląsku. Jutro 30 plus na wschodzie i południu kraju. Zachmurzy się dopiero wieczorem, to dziś na północy i tylko wieczorem może popadać na Pomorzu.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na kolizję w Bielsku Białej na skrzyżowaniu Żywieckiej i Górskiej. Tam mogą być kłopoty z przejazdem. Korek na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca drogą 86. Tłok też na tej trasie na pasach do Sosnowca między węzłami Murckowska i Bagienna. Tam dodatkowo kierowcy także sygnalizują o kolizji. Zwalnia wjazd od Tychów na wysokości Giszowca i kolejka samochodów na wyjeździe z samych Tychów w rejonie Czułowa. Zderzak w zderzak jadą kierowcy Wiślanką do centrum Katowic. Nogę z gazu trzeba zdjąć na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i na pętli Brynowskiej. Korek też na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Wjeżdżający do Katowic DTS-ką od Gliwic zwalniają na wiadukcie nad Bracką. Zatłoczony też wjazd do miasta od Siemianowic Śląskich i kolejki samochodów na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowicę Łowską i Francuską. 691-400-400. Czekamy na...
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Informacje Radia Katowice w skrócie. Agnieszka Tatarczyk.
2: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego wydało nad ranem RCB został już odwołany. Lotnisko w Lublinie czasowo wstrzymało pracę. Pociski balistyczne Rosji spadły m.in. na Kijów. Dobiega końca proces Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Duchowny został oskarżony o przestępstwa seksualne na szkodę dzieci. Prokuratura zarzuciła mu 10 czynów, 9 z nich to przestępstwa seksualne. Ostatni zarzut dotyczy posiadania dziecięcej pornografii. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu do 30 lat więzienia. Gliwice, Świerklaniec, Imielin i Pawłowice to kolejne gminy z województwa śląskiego, które stworzą centra usług społecznych. Ich przedstawiciele odebrali w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim listy intencyjne. Placówki mają zostać otwarte w 2029 roku, a na ten cel przeznaczono 16 milionów złotych. Centra umożliwiają załatwianie spraw i uzyskanie pomocy z różnych obszarów, jak rodzina, zdrowie, kultura, edukacja w jednej placówce, bez konieczności odwiedzania wielu urzędów. I teraz jeszcze informacja dla słuchających nas na częstotliwości 102,2 FM od godziny 8 do 17. Mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze programu Radia Katowice. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Kosztowach. Wciąż można słuchać nas na 101,2, 103 czy 98,4 FM. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 września, jest 8.

0: Już ósma. O tej porze na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
1: Alerty już nie obowiązują. Nad ranem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny trafiły SMS-y z RCB.
2: Sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet. Ma to związek z aferą zonda krypto.
1: Susza hydrologiczna dobija polskie rzeki i jeziora.
2: Niespokojna noc i poranek dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dwukrotnie. Otrzymywali oni alerty RCB. Podkreślano w nich, że sytuacja jest monitorowana i apelowano o śledzenie komunikatów.
1: Ostatni alert miał miejsce po godzinie 6 i 20 minut później został odwołany. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że w tej chwili alerty już nie obowiązują.
3: W godzinach nocnych uruchomiliśmy pierwszą kampanię wysyłkową. Ona zakończyła się po kilku minutach. Około 2 godziny później ponownie otrzymaliśmy informacje z Centrum Operacji Powietrznych w związku z potencjalnym zagrożeniem. Uruchomiliśmy kampanię wysyłkową, jednak to zagrożenie zostało już odwołane.
2: W Kijowie ogłaszano alarmy powietrzne i słychać było eksplozje. Co najmniej 2 osoby zginęły. Wśród rakiet, których użyli Rosjanie, były trudne do strącenia pociski balistyczne.
1: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, poinformował w nocy w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Roman Rzet był wieloletnim współpracownikiem Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na zonda krypto. Mężczyzna został zatrzymany w związku z obawą ucieczki z kraju.
1: Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia blisko 8 milionów złotych. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia.
4: Roman Rzet podczas przesłuchania nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Podejrzani manipulowali systemem giełdy, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
5: Chodziło o oszustwa komputerowe. Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych z pokrzywdzeniem inwestorów.
4: Prokuratura uzasadnia konieczność aresztu obawą matactwa oraz próbą opuszczenia kraju przez podejrzanego.
5: Prokurator uzyskał informację, że może dojść do opuszczenia terytorium polskiej osoby, co do której zamierzał przedstawić jej zarzuty.
4: Piotr Durys, Polskie Radio.
2: O 8.13 minister sprawiedliwości będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
1: Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy z poparciem.
2: Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6 kandydatów. Michała Drewnickiego z PiSu, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z partii Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej oraz Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum.
1: Komisja nadal weryfikuje podpisy pod listami poparcia dla posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek i posła Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
6: Mam jeszcze wątpliwości co do niektórych list poparcia i je dokładnie po prostu sprawdzamy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jeszcze też od Urzędu Miasta tych list od pana Pietrzyka. No i te 2 pozostałe, pani Darii Gosek-Piołek, to jeszcze weryfikujemy. No i tą drugą też jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie weryfikacji.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września.
1: Kielce po raz 34 otwierają podwoje przed sektorem zbrojeniowym oraz polską armią. Ruszają targi obronne.
2: Prezes Kieleckich Targów Andrzej Mochoń mówi, że ważnym aspektem tegorocznych targów będą technologie dual use.
7: To jest duża szansa dla polskiej gospodarki, bo dual use to jest nic innego jak to, że firmy, które dotychczas miały wyroby tylko na rynek cywilny, dostrzegają szansę w produkcji na rynek wojskowy, dostosowują część produkcji, czasami się w ogóle przestawiają.
1: Nie zabraknie systemów bezzałogowych, rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zaawansowanych systemów łączności oraz nowoczesnych materiałów.
2: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary odnotowano 98 cm.
1: Niskie stany wód występują również na innych odcinkach rzeki, a MGW ostrzega przed suszą hydrologiczną.
8: Niski poziom największej polskiej rzeki jest jednym z widocznych skutków pogłębiającego się deficytu wody.
9: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić. Natomiast naszym problemem numer 1 jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej. Temperatury rosną.
8: Mówi profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, że stan rzek zależy także od zasobów ukrytych pod powierzchnią ziemi.
10: Niski poziom rzek wynika z niskiego poziomu wód podziemnych. Rzeki nie biorą się tylko ze źródła. Większość wody do rzeki dociera poprzez wymianę z wodami podziemnymi.
8: Zdaniem naukowców sytuację pogarszają odwadniające melioracje, rosnąca temperatura oraz nadmierny pobór wód podziemnych. Wśród potrzebnych działań wymieniają odbudowę mokradeł, ochronę lasów i renaturyzację rzek.

0: Jan Olencki, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na zegarach 8:05, czas na sport, Norbert Michalak.
4: Przykrą niespodziankę w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open sprawiła Iga Świątek. Polka przegrała z mistrzynią olimpijską Qin Wenzhen 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Raszynianka grała z Chinką, która 2 lata temu również sensacyjnie pokonała ją w pamiętnym półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Spotkanie w US w Nowym Jorku trwało 1:53. Polskie piłkarki znakomicie rozpoczęły Mistrzostwa Świata U20, które rozgrywane są w naszym kraju. Na inaugurację w Katowicach pewnie pokonały w weekend Argentynki 3-0. Dziś w kolejnym meczu zagrają z Meksykiem, zespołem podobnym do Argentyny, więc kibice czekają na powtórkę. Mimo to trener kadry Marcin Kasprowicz przestrzega przed zbytnim hura optymizmem.
5: Oczywiście jest euforia, jest zadowolenie, ale trzeba to bardzo spokojnie i bardzo tak z respektem podejść, bo mecz meczowi nierówny, a to jest turniej. Turniej jest bardzo wymagający. My się tutaj nikogo nie boimy, natomiast naprawdę z respektem i z dużą pokorą podchodzimy.
4: Początek meczu Polska-Meksyko o 18. Polskie siatkarki, mimo że bez medalu, to starczą, wróciły z Mistrzostw Europy. Polki w turnieju zajęły bardzo dobre 4. miejsce. Po powrocie do kraju spotkały się z mediami i była to okazja do podsumowania sezonu reprezentacyjnego, mówi kapitan drużyny Magdalena Stysiak.
6: Ja myślę, że musimy się cieszyć. Musimy się cieszyć z tego, co osiągnęłyśmy, z tego 4. miejsca, bo na nie zasługujemy. Zasługujemy pod takim względem, że do tej czołówki pierwszej trójki nam jeszcze troszkę brakuje, ale z roku na rok potwierdzamy to, że potrafimy wygrać regularnie z reprezentacją Niemiec, z reprezentacją Holandii, z tą czołówką, która tuż jest za nami, z którą możemy rywalizować na tym poziomie. To cieszy.
4: Po raz ostatni Polki stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Wtorek będzie słoneczny i ciepły, a na Dolnym Śląsku to nawet gorący, 31 stopni możliwe dziś na przykład we Wrocławiu. Jutro program 30+ obejmie południe i wschód Polski.
2: Na program
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na kolizję w Bielsku Białej na skrzyżowaniu Żywieckiej i Górskiej. Tam mogą być kłopoty z przejazdem. Korek na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca drogą 86. Tłok też na tej trasie na pasach do Sosnowca między węzłami Murckowska i Bagienna. Tam dodatkowo kierowcy także sygnalizują o kolizji. Zwalnia wjazd od Tychów na wysokości Giszowca i kolejka samochodów na wyjeździe z samych Tychów w rejonie Czułowa. Zderzak w zderzak jadą kierowcy Wiślanką do centrum Katowic. Nogę z gazu trzeba zdjąć na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i na pętli Brynowskiej. Korek też na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Wjeżdżający do Katowic DTS-ką od Gliwic zwalniają na wiadukcie nad Bracką. Zatłoczony też wjazd do miasta od Siemianowic Śląskich i kolejki samochodów na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowicę i francuską. 691-400-400. Czekamy na...
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku.

0: i jest 9. Do końca roku będzie wiadomo, czy irlandzka linia lotnicza wybierze Sosnowiec na miejsce centrum serwisowania silników, mówił w Radiu Katowice prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 54-latek z Dąbrowy Górniczej zlecił zabójstwo kilku osób. Centralne Biuro Śledcze Policji udaremniło zamachy, a mężczyzna trafił do aresztu. Śląskie obchody Światowego Dnia Fizjoterapii. W Ustroniu można dziś będzie dowiedzieć się, jak uniknąć udaru.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Do końca roku mamy poznać decyzję Ryanaira w sprawie wyboru miejsca, w którym powstanie Centrum Serwisowania Silników Lotniczych o wartości 500 000 000 euro, poinformował w Gościu Poranka Radia Katowice prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Żelazny. O tę inwestycję Sosnowiec rywalizuje z lokalizacją w Hiszpanii. Województwo śląskie ma w tej rywalizacji mocne atuty, w tym przygotowane kadry. Mamy nadzieję, że to, co przedstawiamy inwestorowi w cotygodniowych spotkaniach, wpłynie na jego decyzję, mówił gość rozgłośni.
2: A więc zarówno oczywiście zasoby ludzkie, które będą gotowe do pracy w takim centrum, jak i oczywiście

0: oczywiście nasza lokalizacja, nasze położenie, nasze związki bliskie także z GDL-em i parę innych czynników, które są związane z, no, mówiąc krótko, potencjałem regionu, oczywiście także od strony infrastrukturalnej, spowodują, że ostateczna decyzja będzie na tak właśnie w Sosnowcu.
1: Rafał Żelazny przekonywał, że kadry, które zasilą potencjalną inwestycję, są kształcone m.in. na uczelniach technicznych w Śląskiem.
0: Oczywiście jest także dosyć duże pole dla szkół średnich, które mogą także zasilić przyszłe miejsca pracy w tym zakresie. I coś, co do tej pory może było mniej widoczne na rynku, a mianowicie pewne tak zwane mikroszkolenia.
1: To, jak wyjaśnił Rafał Żelazny, kilkunastomiesięczne kursy przygotowujące do pracy w zakładzie. Cała rozmowa jest do wysłuchania i obejrzenia na stronie radio.katowice.pl. Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał zlecać przestępstwa, został zatrzymany. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu rodzinnego i działania policjantów. Nawiązał kontakt z mężczyzną znanym w przestępczym świecie w regionie i za jego pośrednictwem chciał zlecić serię zabójstw byłej żony, członka jej rodziny, sędziego i dwóch policjantów. 54-latek precyzyjnie określał sposób działania. Jedna z potencjalnych ofiar miała zginąć w wyniku pożaru w jej miejscu zamieszkania. Decyzją sądu mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Bezpłatne pomiary, porady i nauka rozpoznawania objawów udaru mózgu dziś w Ustroniu. W Instytucie Zdrowia organizowane są Śląskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii. Od 10 do południa z przygotowanych bezpłatnych stanowisk mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Specjaliści z Krajowej Izby Fizjoterapeutów będą też uczyć rozpoznawania objawów udaru według protokołu FAST i pokażą, jak bezpiecznie kontrolować wysiłek, wyjaśnia Izabela Leśkiewicz z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.
3: Dostępna jest bezpłatna strefa diagnostyczno-pomiarowa, w której można m.in. sprawdzić skład masy swojego ciała oraz zmierzyć ciśnienie i tętno. W specjalnej strefie porad i edukacji można porozmawiać ze specjalistami i uzyskać informacje dotyczące profilaktyki.
1: Obchody mają także aktywny charakter. Fizjoterapeuci razem z pacjentami wyruszą o godzinie 11 na marsz po terenie uzdrowiska. Po południu Śląskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii przeniosą się do Katowic. Tam zaplanowano część naukową poświęconą udarom mózgu, chorobom naczyniowym i neurorehabilitacji. Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Jura Pride. To 5. edycja wydarzenia, którego celem jest docenienie osiągnięć gospodarczych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz inicjatyw wpływających na rozwój lokalnych wspólnot i budowanie pozytywnego wizerunku regionu. Nagrody zostaną wręczone w kilku kategoriach. Kandydatów można zgłaszać do połowy października, a szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy. Do 29 stopni mają dziś wskazać termometry w regionie. Do tego dużo słońca i bez opadów, a jutro będzie podobnie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 9:00, dziś wtorek, 8 września. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
8: Możemy mówić o mafii. Minister Sprawiedliwości opowiadał w Trójce o powiązaniach Zonda Krypto z politykami prawicy.
9: Nocny atak na Ukrainę świadczy o tym, że w Rosji nie ma woli negocjacji pokojowych, tak uważa wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki.
8: Rano czasu polskiego weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie towary.
9: W momencie, kiedy przestępcy docierają do polityków tak skutecznie, że ci przyjmują od nich pieniądze, to możemy mówić o mafii, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w bezuników rozmowie politycznej w Trójce.
8: Jako przykład minister podał fundację Zbigniewa Ziobry, która przyjęła od ówczesnego szefa giełdy Zonda Krypto

0: 450 tysięcy złotych.
1: Jeżeli widzimy Fundację Krzak, a tak można nazwać tą fundację Zbigniewa Ziobry, no bo nie pokazała ani milimetra jakiejś swojej działalności. Czyżby była zrobiona tylko po to, żeby przyjmować gotówkę od szemranych biznesmenów powiązanych tak naprawdę z mafiozami? No to można było mówić o państwie mafijnym, to się tworzyło. A jeszcze największą hipokryzją było to, że to są politycy, którzy szli pod sztandarami Prawa i Sprawiedliwości, czyli takiego pokazywania, my tutaj robimy porządki.
2: Ziobro przyznał, że przyjęcie pieniędzy od Przemysława Krala było błędem, ale zapewniał, że nie znał podejrzanej przeszłości prezesa Zonda Krypto. Cała rozmowa z ministrem Żurkiem do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube.
0: Nocny atak na Ukrainę świadczy o tym, że w Rosji nie ma rzeczywistej woli negocjacji pokojowych, mówi wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Do zmasowanego ostrzału doszło dwa dni po wizycie w Moskwie i w Kijowie amerykańskich wysłanników.
3: My od dłuższego czasu mówiliśmy, że Rosja nie wykazuje chęci negocjacji w dobrej wierze i tego rodzaju działania tylko potwierdzają to, że Rosja nie jest gotowa do faktycznych negocjacji. Natomiast myślę, że wszyscy powinniśmy liczyć na to, że ci amerykańscy negocjatorzy jednak odniosą sukces. Na to też liczy sama Ukraina.
2: W nocnym ataku na Kijów zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych.
0: W związku z atakami Polska poderwała myśliwca, a RCB dwa razy wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Alerty odwołano, a samoloty wróciły do bazy.
2: Pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi w województwie dolnośląskim. Strażacy szybko opanowali ogień, ale ze względu na ilość i rodzaj składowanego materiału akcja może potrwać nawet kilka dni. To nie pierwszy pożar w tym miejscu, podkreślają mieszkańcy.
4: Ostatnio jak się paliło w 2023, to dwa tygodnie tu siedzieli. A nie kto tego pilnował? Ja wiem, słyszałem, że tu nawet opony dowozili jeszcze. Samo to się nie zapaliło prawdopodobnie, nie? Aż takich upałów nie było, nic, żeby to takie samo zapłonu dostało czy coś.
0: Mieszkańcy pytają, dlaczego składowisko wciąż funkcjonuje mimo wcześniejszych postępowań i apeli o jego uprzątnięcie. Samorząd przekonuje, że wielokrotnie wzywał właściciela do usunięcia opon, jednak bezskutecznie.
2: O północy czasu lokalnego, czyli o 6 rano czasu polskiego, weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie towary. To odpowiedź na sierpniową decyzję Donalda Trumpa, który obłożył takim samym cłem kanadyjskie towary po zerwaniu rozmów handlowych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
5: Kanadyjskie cła objęły towary warte blisko 20 miliardów dolarów. Stawki wynoszą 15, 25 albo 50% w zależności od produktu. Ottawa podwoiła do 50% cła na amerykańską stal i aluminium. Pozostałe obłożone towary to nabiał, sprzęt domowy, maszyny rolnicze, papier, tworzywa sztuczne i elektronika. Na liście są także kosmetyki, motocykle i konsole do gier. Amerykańskie cła weszły w życie 22 sierpnia i objęły kanadyjskie towary o podobnej wartości. Rozmowy handlowe załamały się dzień wcześniej, po tym jak Amerykanie w ostatniej chwili zgłosili dodatkowe żądania. Premier Mark Carney zapowiedział wtedy, że jego kraj odpowie dolara za dolara. Mówił też, że robi to z niechęcią, bo część amerykańskich firm oraz Stanów to przypadkowe ofiary sporu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: A teraz Włochy. Tam trwa 24-godzinny strajk na kolei. Odwołane lub opóźnione mogą być pociągi regionalne i Intercity. Największych utrudnień pasażerowie muszą spodziewać się poza godzinami gwarantowanych kursów.
6: Strajk rozpoczął się w poniedziałek o 21.18 i potrwa do dziś do 21.00. Protest obejmuje pracowników m.in. Trenitalii, Trenordu i innych przewoźników kolejowych. Pociągi regionalne mają jednak zagwarantowane kursy w godzinach od 6 do 9 rano oraz od 18 do 21.00. Poza tymi przedziałami mogą występować odwołania i zmiany w rozkładach. Przewoźnicy opublikowali listy połączeń, które mimo strajku powinny zostać zrealizowane. Zalecają jednak sprawdzenie rozkładu jazdy przed podróżą. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
7: Klimat.
2: Około 40% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca oraz energii wiatrowej.
0: W większości zlewni polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach Małopolski, Śląsko-Opolszczyzny występuje średnie zagrożenie pożarowe.
2: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: A teraz sport i Norbert Michalak.
9: W piłkarskiej Ekstraklasie na zakończenie siódmej kolejki dwa remisy. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1. Portowcy mają szczęście, to ich już trzeci z rzędu remis. Z kolei Nafciarze są z piątym kolejnym meczem bez wygranej. W Krakowie taki sam wynik osiągnęła Wieczysta w meczu z Zagłębiem Lubin. W ligowej tabeli prowadzi Lech. Po jednym punkcie do mistrza Polski tracą druga Legia i trzeci Górnik.

0: Górnik. W Katowicach kolejne emocje związane z kobiecą piłką. Mistrzostwa kobiet U20 dla polskiej reprezentacji nie mogły się one lepiej rozpocząć jak od wygranej z Argentyną 3-0. Dziś taki sam, a może jeszcze lepszy wynik będą chciały osiągnąć polskie reprezentantki w meczu z Meksykankami, mówi Maja Zielińska.
1: Nie ma co ukrywać, że ciężej jest nam wiedzieć, jak grają reprezentacje z innych kontynentów. Nie mamy z nimi bezpośrednio meczy, tak jak z Europą. Tutaj każdy mecz jest ciężki, nigdy nie wiadomo jak się skończy, więc tak naprawdę wszystko może tu się okazać i po prostu musimy na treningach analizować i korzystać z tego, że mamy naprawdę świetne analizy rywala.
0: Początek meczu na Mistrzostwach Świata Polski z Meksykiem o 18:00. Na koniec jeszcze o kolekcjonerskiej pasji napastnika Manchesteru City Erlinga Haalanda. Z tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku Haaland przywiózł oryginalną kolekcję amerykańskich pamiątek oraz zdobyczy w formie koszulek rywali. Przypomnijmy, że Norwegowie doszli aż do ćwierćfinału, w którym przegrali z Anglią 1-2. Po tym meczu udało mu się zdobyć koszulki m.in. Harry'ego Kane'a czy Juda Bellingama. Ta ostatnia, jak wyjaśnił Norweg, jest dla niego szczególnie cenna, ponieważ angielski piłkarz napisał na niej dedykację. Dla Erlinga jesteś unikalny, kocham cię bracie. Haaland kupił też w Dallas kowbojskie buty i kapelusz oraz wypchanego Shopa Pracza. Teraz zza oceanu nadszedł jego największy zakup. Amerykańska aluminowa przyczepa kempingowa za około 90 tysięcy dolarów.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
5: To w Teksasie, tak? W Teksasie Haaland kupił te kowbojskie buty?
0: Tak, tak, tak.
5: No, boję się zapytać, co mógłby kupić w Nowym Meksyku. Ale kto oglądał Breaking Bad, ten się domyśla. Trzymamy dziś kciuki za polskie piłkarki, prawda, Norbercie? Trzymamy? Trzymamy.
0: O, oczywiście, ja trzymam. Zobacz.
5: O, już, trzymamy. W mecz z Meksykiem w Katowicach.
0: Ale co? 3-0, 4-0, 5-0, 6-0.
5: Proszę pana, dalej,
0: balonik, tak, reprezentacja. O.
5: Dziś późnym popołudniem w Katowicach wspaniałe warunki do grania i oglądania. Słoneczne 25 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 22 na Suwalszczyźnie do 31 na Dolnym Śląsku i słonecznie będzie generalnie, zachmurzy się dopiero wieczorem na północy kraju.
2: Na program. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 9. Do końca roku będzie wiadomo, czy irlandzka linia lotnicza wybierze Sosnowiec na miejsce centrum serwisowania silników, mówił w Radiu Katowice prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 54-latek z Dąbrowy Górniczej zlecił zabójstwo kilku osób. Centralne Biuro Śledcze Policji udaremniło zamachy, a mężczyzna trafił do aresztu. Śląskie obchody Światowego Dnia Fizjoterapii. W Ostroniu można dziś będzie dowiedzieć się, jak uniknąć udaru.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Do końca roku mamy poznać decyzję Ryanaira w sprawie wyboru miejsca, w którym powstanie Centrum Serwisowania Silników Lotniczych o wartości 500 000 000 euro, poinformował w gościu poranka Radia Katowice prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Żelazny. O tę inwestycję Sosnowiec rywalizuje z lokalizacją w Hiszpanii. Województwo śląskie ma w tej rywalizacji mocne atuty, w tym przygotowane kadry. Mamy nadzieję, że to, co przedstawiamy inwestorowi w cotygodniowych spotkaniach, wpłynie na jego decyzję, mówił gość rozgłośni.
2: A więc zarówno oczywiście zasoby ludzkie, które będą gotowe do pracy w takim centrum, jak i oczywiście nasza lokalizacja, nasze położenie, nasze związki bliskie także z GDL-em i parę innych czynników, które są związane z, no, mówiąc krótko, potencjałem regionu, oczywiście także od strony infrastrukturalnej, spowodują, że ostateczna decyzja będzie na tak właśnie w Sosnowcu.
0: Rafał Żelazny przekonywał, że kadry, które zasilą potencjalną inwestycję, są kształcone m.in. na uczelniach technicznych w Śląskiem.
2: Oczywiście jest także dosyć duże pole dla szkół średnich, które mogą także zasilić przyszłe miejsca pracy w tym zakresie. I coś, co do tej pory może było mniej widoczne na rynku, a mianowicie pewne tak zwane mikroszkolenia.
0: To, jak wyjaśnił Rafał Żelazny, kilkunastomiesięczne kursy przygotowujące do pracy w zakładzie. Cała rozmowa jest do wysłuchania i obejrzenia na stronie radio.katowice.pl. Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał zlecać przestępstwa, został zatrzymany. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu rodzinnego i działania policjantów. Nawiązał kontakt z mężczyzną znanym w przestępczym świecie w regionie i za jego pośrednictwem chciał zlecić serię zabójstw byłej żony, członka jej rodziny, sędziego i dwóch policjantów. 54-latek precyzyjnie określał sposób działania. Jedna z potencjalnych ofiar miała zginąć w wyniku pożaru w jej miejscu zamieszkania. Decyzją sądu mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Bezpłatne pomiary, porady i nauka rozpoznawania objawów udaru mózgu dziś w Ostroniu. W Instytucie Zdrowia organizowane są śląskie obchody Światowego Dnia Fizjoterapii. Od 10 do południa z przygotowanych bezpłatnych stanowisk mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Specjaliści z Krajowej Izby Fizjoterapeutów będą też uczyć rozpoznawania objawów udaru według protokołu FAST i pokażą, jak bezpiecznie kontrolować wysiłek, wyjaśnia Izabela Leśkiewicz z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.
3: Dostępna jest bezpłatna strefa diagnostyczno-pomiarowa, w której można m.in. sprawdzić skład masy swojego ciała oraz zmierzyć ciśnienie i tętno. W specjalnej strefie porad i edukacji można porozmawiać ze specjalistami i uzyskać informacje dotyczące profilaktyki.
0: Obchody mają także aktywny charakter. Fizjoterapeuci razem z pacjentami wyruszą o godzinie 11 na marsz po terenie uzdrowiska. Po południu śląskie obchody Światowego Dnia Fizjoterapii przeniosą się do Katowic. Tam zaplanowano część naukową poświęconą udarom mózgu, chorobom naczyniowym i neurorehabilitacji. Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Jura Pride. To 5. edycja wydarzenia, którego celem jest docenienie osiągnięć gospodarczych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz inicjatyw wpływających na rozwój lokalnych wspólnot i budowanie pozytywnego wizerunku regionu. Nagrody zostaną wręczone w kilku kategoriach. Kandydatów można zgłaszać do połowy października, a szczegóły dostępne

0: są na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy. Do 29 stopni mają dziś wskazać termometry w regionie. Do tego dużo słońca i bez opadów, a jutro będzie podobnie.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Mocno zakorkowana droga 79 między Mysłowicami a Sosnowcem. Wcześniej, jak już informowaliśmy, przed zjazdem na drogę S1 zepsuł się samochód dostawczy. W Katowicach tłoczniej na Mikołowskiej przy dojeździe do dworca, wzmożony ruch też na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym na tej drodze. W Tychach więcej samochodów na drodze 44 przy węźle z Krajową Jedynką. Na tej trasie ciaśniej także w Bieruniu. Od południa ma być otwarta łącznica pomiędzy ulicą Jagiełły w Bieruniu Nowym, a węzłem Bieruń. Bez utrudnień mają poruszać się także samochody po S1 w stronę Bielska Białej. Tym samym udostępniony zostanie cały nowy układ drogowy powstały w ramach budowy odcinka S1 Bieruń-Oświęcim i obwodnicy Bierunia. Teraz zakorkowana droga S1 między Żywcem a Przybędzą, tłoczniej też na trasie S1 między Lalikami a Zwardoniem. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na drodze 52 w Kozach, gdzie trwają prace drogowe. W Żorach wzmożony ruch na Wiślance i na łącznicy autostrady A1. 691-400-400 czekamy na sygnał.
1: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września. Chwila temu minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
5: Jest nowy prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach, trafił do Sejmu. Minister Sprawiedliwości w Trójce odpowiada na zarzuty PiS-u w sprawie ujawnienia przez premiera zeznań szefa Zonda Krypto.
6: Nie złamał prawa, to ja podjąłem tą decyzję.
5: W 5 dzielnicach Warszawy będzie słychać syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko testy systemu. Prezydent Karol Nawrocki złożył nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki. Więcej o tym w kolejnym serwisie. Premier nie złamał prawa, cytując w Sejmie fragment zeznań szefa Zonda Krypto Przemysława Krala, mówi w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki minister sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa rządu. Poseł tej partii Michał Woś mówił wczoraj, że materiały ze śledztwa są tajne, a ich ujawnienie jest przestępstwem. Minister Waldemar Żurek mówił w Trójce, że to on podjął decyzję o ujawnieniu części zeznań Przemysława Krala, opierając się na obowiązujących przepisach.
6: Mam na to podstawę prawną, artykuł 12 ustawy o prokuraturze. Mówi, że w tych ważnie społecznych sprawach jest taka możliwość. Ja sceptycznie odnoszę się do tego przepisu, ale on jest i działaliśmy zgodnie z przepisami prawa.
5: Wystąpienie premiera miało miejsce w piątek, tuż przed trzecią próbą odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Testy syren alarmowych w 5 dzielnicach Warszawy właśnie się rozpoczynają. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe będzie słychać w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Służby chcą skontrolować sprawność systemu. Emitowane sygnały nie będą oznaczały realnego zagrożenia. Testy potrwają od 10 do 16, od dziś do 18 września. Niespokojny poranek na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po godzinie 4 i 6 wydało alerty w związku z rosyjskimi atakami na Ukraina. W Lublinie reakcje mieszkańców na SMS-y były różne.
7: Dostałem 2 razy alert i 2 razy odwoływany i ja uważam, że jak wysyłają, to nic nie przeszkadza na pewno, więc zawsze na plus.
8: A nie wiem, to teraz przeczytałem, ale to nie jest nieważne jako tak.
9: A nie obudziły te alerty dziś?
10: Pewnie, że nie. Tak, 4 były trochę może za dużo.
11: Uważam, że te alerty są przydatne jednak, no bo informują jednak ludzi o tym, co może się stać i żeby być, żeby przygotować na wszystko, tak?
5: Celem rosyjskich ataków po raz kolejny stał się Kijów. W wyniku eksplozji w stolicy Ukrainy zginęły 2 osoby, 7 zostało rannych. Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał stać za tymi planami, został zatrzymany. Na liście znalazła się była żona biznesmena, członek jej rodziny, 2 policjantów i sędzia. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu rodzinnego i działania policjantów, mówi rzecznik Policyjnego Centralnego Biura Krzysztof Wrześniowski.
12: 54-latek miał podjąć próbę znalezienia wykonawcy zlecenia, wykorzystując do tego osobę mającą kontakty w środowisku przestępczym i był gotowy zapłacić za realizację tych działań wysokie wynagrodzenie.
5: 54-latek usłyszał zarzuty, w tym podżegania do pozbawienia życia

0: czterech osób został tymczasowo aresztowany. 3 godziny w kolejce zamiast szybkiej odprawy. Taki scenariusz grozi Brytyjczykom, którzy ruszą do krajów strefy Schengen. Linie lotnicze biją na alarm i radzą pasażerom, by zarezerwowali na podróż znacznie więcej czasu.
1: Wszystko przez unijny system wjazdu i wyjazdu, w skrócie EES, to elektroniczna kontrola dla osób spoza Unii Europejskiej. System zapisuje, kto i kiedy przekracza granice strefy Schengen. Zamiast zwykłego stempla, w paszporcie są skan twarzy, odciski palców i rejestracja danych. Po Brexicie te zasady obejmują także Brytyjczyków. Jedna kontrola trwa około 1,5 minuty. Pomnożmy to przez kilkuset pasażerów jednego samolotu i robi się naprawdę ciasno. Do tej pory, gdy kolejka rosła, służby mogły czasowo ograniczyć kontrole biometryczne. Ta taryfa ulgowa właśnie się skończyła. Ryanair informował już o kolejkach, w których pasażerowie stali nawet 3 godziny, m.in. w Lizbonie, Rzymie, Mediolanie i Krakowie. Problemy mogą pojawić się także na wyspach, w Dover, przy Eurotunelu i na londyńskiej stacji St. Pancras. Urządzenia, które mają przyspieszać kontrolę, nadal tam nie działają zgodnie z planem. Dane pasażerów muszą więc ręcznie rejestrować pogranicznicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: W pogodzie prawdziwie letnia aura. Wszędzie błękitne niebo i dużo słońca. Jedynie wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, w centrum 27, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni.
3: Na program za...
6: Tu Radio Dźwięk.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Mocno zakorkowana droga 79 między Mysłowicami a Sosnowcem. Wcześniej, jak już informowaliśmy, przed zjazdem na drogę S1 zepsuł się samochód dostawczy. W Katowicach tłoczniej na Mikołowskiej przy dojeździe do

0: dworca, wzmożony ruch też na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym na tej drodze. W Tychach więcej samochodów na drodze 44 przy węźle z Krajową Jedynką. Na tej trasie ciaśniej także w Bieruniu. Od południa ma być otwarta łącznica pomiędzy ulicą Jagiełły w Bieruniu Nowym a węzłem Bieruń. Bez utrudnień mają poruszać się także samochody po S1 w stronę Bielska-Białej. Tym samym udostępniony zostanie cały nowy układ drogowy powstały w ramach budowy odcinka S1 Bieruń-Oświęcim i obwodnicy Bierunia. Teraz zakorkowana droga S1 między Żywcem a Przybędzą, tłoczniej też na trasie S1 między Lalikami a Zwardoniem. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na drodze 52 w Kozach, gdzie trwają prace drogowe. W Żorach wzmożony ruch na Wiślance i na łącznicy autostrady A1. 691-400-400 czekamy na sygnał.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 11. Strażacy zabezpieczają pogorzelisko w Chorzowie. Przy ulicy Wiejskiej płonęło wczoraj złomowisko samochodów. Częstochowski samorząd rozszerza program stypendialny dla przyszłych medyków na ratowników medycznych. W hospicjum Cordis w Katowicach jest nowy mieszkaniec. To kangur o imieniu Tadek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Strażacy nadal prowadzą działania dogaszające pogorzelisko w Chorzowie. Gęsty czarny dym z płonącego złomowiska samochodów i hali widać było wczoraj z odległości kilku kilometrów. W kulminacyjnym momencie akcji w działania zaangażowanych było 27 zastępów Straży Pożarnej. Po zakończeniu działań gaśniczych teren zostanie przekazany policji, która będzie badać przyczyny pojawienia się ognia. Jak informuje chorzowski magistrat, wczoraj na miejscu obecni byli Marek Akciński, wiceprezydent Chorzowa oraz Grzegorz Barczyk, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji, nie stwierdzono też toksycznych substancji w powietrzu. Częstochowski samorząd zmienia program stypendialny dla przyszłych medyków. Oprócz pielęgniarek i lekarzy ze wsparcia będą mogli skorzystać ratownicy medyczni. O stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie będą mogli ubiegać się studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, kształcący się na miejscowej uczelni, wyjaśnia Tomasz Jamroziński z Urzędu Miasta w Częstochowie.
2: W zamian za miejskie wsparcie przyszli pracownicy ratownictwa medycznego zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia w zespołach ratownictwa medycznego, pogotowia ratunkowego, działających w Częstochowie i podległych jednostkach terenowych albo w stacjonującym w mieście zespole transportu medycznego. Zatrudnienie ma nastąpić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu i trwać co najmniej 3 lata.
0: Studenci pielęgniarstwa również mogą liczyć na stypendium w wysokości 1500 zł. O 1000 zł więcej ubiegać się mogą przyszli lekarze.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bieg kobiet za nami, ale wspólne treningi w Bielsku-Białej zostają. Polska ultramaratonka i biegaczka długodystansowa Edyta Lewandowska zapowiedziała, że nadal będzie prowadzić bezpłatne zajęcia dla kobiet na bulwarach straceńskich. Cykl rozpoczął się przed tegorocznym biegiem Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a treningi kontynuowane będą w każdy wtorek i czwartek, zachęca biegaczka.
3: 18.30, bulwary Straconki, parking. Startujemy, będzie bieganie, będą ćwiczenia wzmacniające, będzie sprawność, będą rozmowy o żywieniu, o taktyce, o przygotowaniach. Także nie może Was zabraknąć i ja zapraszam każdą z Was na każdym poziomie zaawansowania.
0: Edyta Lewandowska to ultramaratonka, wicemistrzyni świata w biegu 48-godzinnym i drużynowa mistrzyni świata. Kangur o imieniu Tadek trafił do hospicjum Cordis w Katowicach. Będzie dawać radość podopiecznym zmagającym się z nieuleczalną chorobą, ale sam też potrzebował nowego domu. Kangur trafił do gabinetu weterynaryjnego z powodu kontuzji kończyny. Jego dotychczasowi właściciele nie chcieli się nim dalej zajmować. Hospicjum zdecydowało się przygarnąć go pod swoje skrzydła i kontynuować jego leczenie. Jak mówi dr Jolanta Grabowska-Markowska, prezes Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Katowicach, to kolejny zwierzak, który ma wywoływać uśmiech na ustach pacjentów i zapewniać im kontakt z naturą.
4: Myślę sobie, że może tutaj znalazł warunki też do tego, żeby stanowić dla ludzi rzeczywiście bliski kontakt z czymś, co nazywam życiem, czyli z naturą. I on jest bardzo

0: egzotyczny i myślę, że my tu wszyscy jesteśmy trochę egzotyczni przez to, co robimy, a staramy się robić rzeczy wyjątkowe. On się w to świetnie wpisał, dlatego myślę, że jest w miejscu właściwym.
1: Hospicjum Cordis od początku swojej działalności nie tylko zapewnia terapię i opiekę osobom terminalnie chorym, ale organizuje szereg dodatkowych inicjatyw mających umilić podopiecznym czas spędzany w ośrodku, urodziny pacjentów, wyjazdy czy koncerty. Nawet 29 stopni mogą wskazać dziś termometry w regionie. Do końca dnia słonecznie, bez opadów.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września. Chwila temu minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
4: Jest nowy prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach, trafił do Sejmu. Minister Sprawiedliwości w Trójce odpowiada na zarzuty PiS-u w sprawie ujawnienia przez premiera zeznań szefa Zonda Krypto.
5: Im nie złamał prawa, to ja podjąłem tą decyzję.
4: W 5 dzielnicach Warszawy będzie słychać syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko testy systemu. Prezydent Karol Nawrocki złożył nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki. Więcej o tym w kolejnym serwisie. Premier nie złamał prawa, cytując w Sejmie fragment zeznań szefa Zonda Krypto Przemysława Krala, mówi w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki minister sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa rządu. Poseł tej partii Michał Woś mówił wczoraj, że materiały ze śledztwa są tajne, a ich ujawnienie jest przestępstwem. Minister Waldemar Żurek mówił w Trójce, że to on podjął decyzję o ujawnieniu części zeznań Przemysława Krala, opierając się na obowiązujących przepisach.
5: Mam na to podstawę prawną, artykuł 12 ustawy o prokuraturze. Mówi, że w tych ważnie społecznych sprawach jest taka możliwość. Ja sceptycznie odnoszę się do tego przepisu, ale on jest i działaliśmy zgodnie z przepisami prawa.
4: Wystąpienie premiera miało miejsce w piątek, tuż przed trzecią próbą odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Testy syren alarmowych w 5 dzielnicach Warszawy właśnie się rozpoczynają. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe będzie słychać w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Służby chcą skontrolować sprawność systemu. Emitowane sygnały nie będą oznaczały realnego zagrożenia. Testy potrwają od 10 do 16, od dziś do 18 września. Niespokojny poranek na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po godzinie 4 i 6 wydało alerty w związku z rosyjskimi atakami na Ukraina. W Lublinie reakcje mieszkańców na SMS-y były różne.
6: Dostałem dwa razy alert i dwa razy odwoływany i ja uważam, że jak wysyłają, to nic nie przeszkadza na pewno, więc zawsze na plus.
7: A nie wiem, to teraz przeczytałem, ale to nie jest nieważne jako tak.
8: A nie obudziły te alerty dziś?
9: Pewnie, że nie. Tak, 4 były trochę może za dużo.
10: Uważam, że te alerty są przydatne jednak, no bo informują jednak ludzi o tym, co może się stać i żeby być, się przygotować na wszystko, tak?
4: Celem rosyjskich ataków po raz kolejny stał się Kijów. W wyniku eksplozji w stolicy Ukrainy zginęły 2 osoby, 7 zostało rannych. Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał stać za tymi planami, został zatrzymany. Na liście znalazła się była żona biznesmena, członek jej rodziny, 2 policjantów i sędzia. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu rodzinnego i działania policjantów, mówi rzecznik Policyjnego Centralnego Biura Krzysztof Wrześniowski.
11: 54-latek miał podjąć próbę znalezienia wykonawcy zlecenia, wykorzystując do tego osobę mającą kontakty w środowisku przestępczym i był gotowy zapłacić za realizację tych działań wysokie wynagrodzenie.
4: 54-latek usłyszał zarzuty, w tym podżegania do pozbawienia życia 4 osób. Został tymczasowo aresztowany. 3 godziny w kolejce zamiast szybkiej odprawy. Taki scenariusz grozi Brytyjczykom, którzy ruszą do krajów strefy Schengen. Linie lotnicze biją na alarm i radzą pasażerom, by zarezerwowali na podróż znacznie więcej czasu.
12: Wszystko przez unijny system wjazdu i wyjazdu, w skrócie EES, to elektroniczna kontrola dla osób spoza Unii Europejskiej. System zapisuje, kto i kiedy przekracza granice strefy Schengen. Zamiast zwykłego stempla w paszporcie są skan twarzy, odciski palców i rejestracja danych. Po Brexicie te zasady obejmują także Brytyjczyków. Jedna kontrola trwa około 1,5 minuty. Pomnożmy to przez kilkuset pasażerów jednego samolotu i robi się naprawdę ciasno. Do tej pory, gdy kolejka rosła, służby mogły czasowo ograniczyć kontrole biometryczne. Ta taryfa ulgowa dostawa właśnie się skończyła. Ryanair informował już o kolejkach, w których pasażerowie stali nawet 3 godziny, m.in. w Lizbonie, Rzymie, Mediolanie i Krakowie. Problemy mogą pojawić się także na wyspach, w Dover, przy Eurotunelu i na londyńskiej stacji St. Pancras. Urządzenia, które mają przyspieszać kontrolę, nadal tam nie działają zgodnie z planem. Dane pasażerów muszą

0: muszą więc ręcznie rejestrować pogranicznicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: W pogodzie prawdziwie letnia aura. Wszędzie błękitne niebo i dużo słońca. Jedynie wieczorem na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, w centrum 27, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni.
3: Na program za...
6: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki.

0: Jest 12. Dworzec kolejowy w Mysłowicach jest już po remoncie. PKP PLK podsumowało dzisiaj inwestycje. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który mimo sądowych zakazów prowadził pojazd przewożący krew. Władze Wisły i Śląski Urząd Marszałkowski pracują nad rozwiązaniem, które ograniczy korki w beskidzkim kurorcie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dworzec kolejowy w Mysłowicach zmienił się nie do poznania. Zakończyły się niemal wszystkie prace związane z przebudową stacji, a było ich sporo, wylicza Zbigniew Gawracz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Sosnowcu.
2: Dokonaliśmy rewitalizacji i przebudowy całej stacji wraz z remontem nawierzchni torowej, remontem i modernizacją peronów. Zabudowaliśmy system informacji dla podróżnych, zabudowaliśmy wyświetlacze, nowe ławki, nowe wiaty, które chronią przed wiatrem, deszczem. Na dole są końcowe prace, jeśli idzie o wymianę oświetlenia. Pojawią się jeszcze nowe gabloty.
0: Co o przebudowie dworca w Mysłowicach myślą pasażerowie? O to pytał reporter Radia Katowice Marcin Kazak-Wielgus.
3: Dworzec jest tak jakby nie ten sam. Jest zmieniony, nowoczesny, bardzo ładny, może się podobać. Windy działają, ale jeszcze prace trwają. Efekt będzie na pewno bardzo dobry.
4: Jestem tu pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu, więc jestem zachwycona. Będziemy korzystać z tego dworca. Widzę, że są fajne połączenia też nad morze.
5: Zachęci to innych do korzystania z pociągów?
4: Myślę, że tak.
0: Inwestycja kosztowała 23 miliony złotych. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który mimo sądowych zakazów prowadził pojazd przewożący krew. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej policji, 36-latek wpadł podczas kontroli drogowej na ulicy Meteorologów.
6: Podczas sprawdzenia kierującego w policyjnych bazach danych mundurowi ustalili, że 36-latek ma na swoim koncie aż 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeden z nich został orzeczony dożywotnio. Pomimo tego mężczyzna zdecydował się na pracę w firmie transportowej. 36-latek został natychmiast zatrzymany, a następnego dnia policjanci doprowadzili go do prokuratury i usłyszał zarzut niestosowania się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, działając w warunkach recydywy.
0: Policjanci sprawdzają teraz okoliczności zatrudnienia mężczyzny w firmie transportowej oraz to, na jakich zasadach wykonywał tam obowiązki.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Władze Wisły i Śląski Urząd Marszałkowski pracują nad rozwiązaniem, które ograniczy korki, zwłaszcza w weekendy i wakacje w beskidzkim kurorcie. Pierwotnie droga wojewódzka nr 941, która przebiega przez Ustroń i prowadzi do Wisły, miała być dwupasmowa. Tak się jednak nie stało. Teraz myślimy o budowie drugiej jezdni od Ustronia do naszego miasta z ominięciem dwóch przejazdów kolejowych, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
7: Próbujemy reagować z Urzędem Marszałkowskim na te problemy, które mamy komunikacyjne. Z utęsknieniem czekam na konkretne już decyzje pozwolenia na budowę i realizację zadania minięcia tych dwóch przejazdów kolejowych. Mam nadzieję, że uda nam się te ścieżki rowerowe też po pozytywnej ocenie ze środków unijnych finalnie zrealizować, bo to też nam upłynni ten ruch na drodze. Mam nadzieję, że te efekty też będą widoczne.
0: Koncepcja przewiduje budowę drugiej nitki do wiślańskiej dzielnicy Jawornik. Z południa przenosimy się na północ regionu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie ogłosił przetarg na budowę nowego bloku. Przy ulicy Łódzkiej powstanie drugi obiekt w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Będzie to czteropiętrowy budynek z windą i miejscami postojowymi. Lokale będą w tak zwanym standardzie pod klucz, mówi Paweł Konieczny, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie.
8: Lokale są wyposażone, one są do zamieszkania. Mamy wszystko, jest na gotowo, można się wprowadzać, jest łazienka wyposażona w prysznic, w umywalkę, ubikację, jest kuchnia, gdzie jest kuchnia elektryczna i zlew, no tylko swoje meble wnieść i mieszkać.
0: ZGM czeka na ofertę do 28 września. Do końca dnia pogodnie, bez opadów, z temperaturą do 27-29 stopni. Jutro podobna pogoda.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch w tej chwili umiarkowany, kierowcy utrudnień w tym momencie nie zgłaszają, choć doszło do kilku zdarzeń drogowych w ciągu ostatniej godziny.

0: To między innymi wypadek w Łaziskach Górnych na Krajowej Drodze 81, gdzie na jezdni w stronę Żor zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Kolejne zdarzenie w Katowicach Narodzieńskiego, tu na jezdni prowadzącej w stronę Sosnowca na wysokości salonu Hyundai'a. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. Od rana w regionie 56 kolizji odnotowali policjanci ruchu drogowego. Do 15:10 utrudnienia na Krajowej Drodze 78 w Nieborowicach, to pomiędzy 44 a 45 kilometrem, gdzie na 100-metrowym odcinku pracują w tej chwili drogowcy, jest zwężenie i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Między Świerklanami a Żorami na autostradzie A1 na blisko 6-kilometrowym odcinku także utrudnienia spowodowane pracami drogowymi w kierunku Gliwic. Jezdnia w związku z tym jest zawężona i tak będzie do najbliższej soboty, o czym będziemy Państwu oczywiście przypominać. Teraz przypomnę nasz numer 691-400-400.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Politycy komentują najnowszy prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Właśnie trafił do Sejmu. Dariusz Matecki nie przyznaje się do winy. Odpowiada za przywłaszczenie milionów z Funduszu Sprawiedliwości. 10 rosyjskich dyplomatów ma opuścić Węgry. Tak zdecydowały władze w Budapeszcie. Prezydent składa w Sejmie własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki mówi o kompromisowym rozwiązaniu i próbie rozwiązania jałowego sporu. Inaczej sprawę widzą politycy koalicji rządowej. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej mówi, że prezydent próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od afery Zonda Krypto, w którą zamieszane jest jego środowisko polityczne.
5: To wszystko jest próbą unikania odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto środowiska pana prezydenta, a przypomnę, że jednym z wątków jest również jego doradca, który będąc wiceministrem finansów zarządów PiS przyjmował pana Suszka, czy mógł przyjmować pana Suszka właśnie w Ministerstwie Finansów. To wszystko po prostu brzydko pachnie na odległość, więc to jest próba unikania odpowiedzialności.
4: Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk ma nadzieję, że tym razem rząd wykaże się dobrą wolą i dojdzie do porozumienia z prezydentem w sprawie kryptoaktywów.
6: Ten spór nie jest specjalnie Polsce potrzebny, także wszystkim tym, którzy chcą się tą działalnością zajmować, więc po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
4: Parlament trzykrotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptowalut. Wszystkie zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego, a posłom nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. 20 godzin wyjaśnień w sprawie pracy w Lasach Państwowych i co najmniej drugie tyle o konkursach z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS-u Dariusz Matecki kolejny dzień zeznaje przed sądem. W Szczecinie toczy się proces polityka w sprawie m.in. przywłaszczenia 16,5 miliona złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Poseł nie przyznaje się do winy.
7: Sądzę, że to może być wiele dni. Proszę pamiętać, że ja mam zarzuty, że ukradłem 17 milionów złotych. Więc cała kwota na trzy różne dotacje, na projekty, które trwały przez 3 lata, które były realizowane krok po kroku, wszystkie, tam nie ma czegoś, za co poszły pieniądze i nie zostało zrealizowane. Będę omawiać krok po kroku.
4: Dariusz Matecki chce, żeby świadkami w jego sprawie byli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Obaj mają zarzuty w związku z nieprawidłowościami w dzieleniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Węgry nakazały 10 pracownikom rosyjskiej ambasady opuszczenie kraju. Władze w Budapeszcie prowadzili oni działalność niedopuszczalną dla dyplomatów.
8: Informację o swojej decyzji ogłosiła w portalu społecznościowym minister spraw zagranicznych Anita Orban. Szefowa węgierskiej dyplomacji nie ujawniła, o jaką konkretnie działalność chodzi. Napisała jedynie, że osoby te prowadziły na terytorium Węgier działalność, która jest niedopuszczalna dla dyplomatów na podstawie konwencji wiedeńskiej. Poinformowała natomiast, że ambasador Rosji w Budapeszcie został już oficjalnie powiadomiony o decyzji, a wydaleni pracownicy mają wkrótce opuścić Węgry. Anita Orban podkreśliła, że decyzja ma służyć ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Jednocześnie zaznaczyła, że nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Budapeszt chce utrzymać dialog z Moskwą, ale jak podkreśliła minister, na zasadach wzajemnego szacunku i przestrzegania reguł. Do decyzji odniósł się także premier Péter Modior. W parlamencie odczytał komunikat ministra i podkreślił, że rząd Tisy będzie bronił suwerenności Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Prokurator Generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko podał się do

0: misji. Ma to związek z rozbiciem grupy zajmującej się przestępczością internetową. Miał nią kierować jeden z podwładnych Krawczenki. To kolejna już w ostatnim czasie afera korupcyjna na szczytach ukraińskich władz. Niedawno w związku z korupcją zwolniona została zastępczyni szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Powiew lata u progu jesieni. Na południowym zachodzie dziś nawet 30 stopni.
1: Ale też to nie będzie długotrwałe zjawisko, ponieważ to osiągnięcie tej temperatury 30 stopni w ciągu dnia będzie takie krótkotrwałe, 2-3 godziny. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, Mazury, Suwalszczyzna 23. To zdecydowanie cieplej w centrum. Już wieczorem od północnego zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny chłodny.
0: I jak mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii, jutro na zachodzie wyraźnie chłodniej, 18-19 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest głównie dobra i bardzo dobra. Na południu miejscami umiarkowana i dostateczna. Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W niektórych regionach na południowym zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Znaczna większość kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pogodne, jedynie na północy może się chmurzyć i wieczorem na Pomorzu miejscami popada przelotny deszcz. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 30 właśnie na południowym zachodzie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 12. Dworzec kolejowy w Mysłowicach jest już po remoncie. PKP PLK podsumowało dzisiaj inwestycje. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który mimo sądowych zakazów prowadził pojazd przewożący krew. Władze Wisły i Śląski Urząd Marszałkowski pracują nad rozwiązaniem, które ograniczy korki w beskidzkim kurorcie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dworzec kolejowy w Mysłowicach

0: Zmienił się nie do poznania. Zakończyły się niemal wszystkie prace związane z przebudową stacji, a było ich sporo, wylicza Zbigniew Gawracz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Sosnowcu.
1: Dokonaliśmy rewitalizacji i przebudowy całej stacji wraz z remontem nawierzchni torowej, remontem i modernizacją peronów. Zabudowaliśmy system informacji dla podróżnych, zabudowaliśmy wyświetlacze, nowe ławki, nowe wiaty, które chronią przed wiatrem, deszczem. Na dole są końcowe prace, jeśli idzie o wymianę oświetlenia. Pojawią się jeszcze nowe gabloty.
0: Co o przebudowie dworca w Mysłowicach myślą pasażerowie? O to pytał reporter Radia Katowice Marcin Kazak-Wielgus.
2: Dworzec jest tak jakby nie ten sam. Jest zmieniony, nowoczesny, bardzo ładny, może się podobać. Windy działają, ale jeszcze prace trwają. Efekt będzie na pewno bardzo dobry.
3: Jestem tu pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu, więc jestem zachwycona. Będziemy korzystać z tego dworca. Widzę, że są fajne połączenia też nad morze.
4: Zachęci to innych do korzystania z pociągów?
3: Myślę, że tak.
0: Inwestycja kosztowała 23 miliony złotych. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który mimo sądowych zakazów prowadził pojazd przewożący krew. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej policji, 36-latek wpadł podczas kontroli drogowej na ulicy Meteorologów.
5: Podczas sprawdzenia kierującego w policyjnych bazach danych mundurowi ustalili, że 36-latek ma na swoim koncie aż 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeden z nich został orzeczony dożywotnio. Pomimo tego mężczyzna zdecydował się na pracę w firmie transportowej. 36-latek został natychmiast zatrzymany, a następnego dnia policjanci doprowadzili go do prokuratury i usłyszał zarzut niestosowania się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, działając w warunkach recydywy.
0: Policjanci sprawdzają teraz okoliczności zatrudnienia mężczyzny w firmie transportowej oraz to, na jakich zasadach wykonywał tam obowiązki.
6: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Władze Wisły i Śląski Urząd Marszałkowski pracują nad rozwiązaniem, które ograniczy korki, zwłaszcza w weekendy i wakacje w beskidzkim kurorcie. Pierwotnie droga wojewódzka nr 941, która przebiega przez Ustroń i prowadzi do Wisły, miała być dwupasmowa. Tak się jednak nie stało. Teraz myślimy o budowie drugiej jezdni od Ustronia do naszego miasta z ominięciem dwóch przejazdów kolejowych, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
7: Próbujemy reagować z Urzędem Marszałkowskim na te problemy, które mamy komunikacyjne. Z utęsknieniem czekam na konkretne już decyzje pozwolenia na budowę i realizację zadania minięcia tych dwóch przejazdów kolejowych. Mam nadzieję, że uda nam się te ścieżki rowerowe też po pozytywnej ocenie ze środków unijnych finalnie zrealizować, bo to też nam upłynni ten ruch na drodze. Mam nadzieję, że te efekty też będą widoczne.
0: Koncepcja przewiduje budowę drugiej nitki do wiślańskiej dzielnicy Jawornik. Z południa przenosimy się na północ regionu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie ogłosił przetarg na budowę nowego bloku. Przy ulicy Łódzkiej powstanie drugi obiekt w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Będzie to czteropiętrowy budynek z windą i miejscami postojowymi. Lokale będą w tak zwanym standardzie pod klucz, mówi Paweł Konieczny, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie.
8: Lokale są wyposażone, one są do zamieszkania. Mamy wszystko, jest na gotowo, można się wprowadzać, jest łazienka wyposażona w prysznic, w umywalkę, obligacje, jest kuchnia, gdzie jest kuchnia elektryczna i zlew, no tylko swoje meble wnieść i mieszkać.
0: ZGM czeka na ofertę do 28 września. Do końca dnia pogodnie, bez opadów, z temperaturą do 27-29 stopni jutro. Podobna pogoda.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch w tej chwili umiarkowany. Kierowcy utrudnień w tym momencie nie zgłaszają, choć doszło do kilku zdarzeń drogowych w ciągu ostatniej godziny. To między innymi wypadek w Łaziskach Górnych na krajowej drodze 81, gdzie na jezdni w stronę Żor zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Kolejne zdarzenie w Katowicach na Rozdzieńskiego, tu na jezdni prowadzącej w stronę Sosnowca na wysokości salonu Hyundai'a. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. drogowych. Dojeżdżając do tych miejsc, zachowajmy szczególną ostrożność. Od rana w regionie 56 kolizji odnotowali policjanci ruchu drogowego. Do 15.10 utrudnienia na Krajowej Drodze 78 w Nieborowicach, to pomiędzy 44 a 45 kilometrem, gdzie na 100-metrowym odcinku pracują w tej chwili drogowcy, jest zwężenie i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Między Świerklanami a Żorami na autostradzie A1 na

0: blisko 6-kilometrowym odcinku. Także utrudnienia spowodowane pracami drogowymi w kierunku Gliwic. Jezdnia w związku z tym jest zawężona i tak będzie do najbliższej soboty, o czym będziemy Państwu oczywiście przypominać. Teraz przypomnę nasz numer 691-400-400.
1: Sponsorem audycji jest Madmobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Spada poziom wiedzy 15-latków. Dyskryminacja kobiet na wieży Eiffla i skandal we Francji. Andrzej Poczobut jest na terytorium Białorusi. Jak poinformował Związek Polaków w tym kraju, dziennikarz przekroczył granicę w Bobrownikach. Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia tego roku. Po powrocie do kraju wielokrotnie zapowiadał, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ci ludzie potrzebują mojej obecności. Kiedy rozmawiamy, to pytają, kiedy już przyjadę. Powiedział pod koniec sierpnia dziennikarz. Zapowiedział, że będzie nadal wspierał Związek Polaków na Białorusi. Największe na świecie badanie umiejętności uczniów PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Analiza obejmuje m.in. nauki przyrodnicze, matematykę i rozumienie czytanego tekstu. 15-latkowie rozwiązują zadania, z którymi spotykają się w życiu. Wyniki badania z ubiegłego roku pokazują, że większość krajów na świecie odnotowała spadek poziomu edukacji w porównaniu do analizy sprzed 3 lat. Najniższą liczbę punktów uczniowie zdobyli z matematyki i czytania ze zrozumieniem. To jest alarm dla systemów edukacyjnych na świecie, mówi członek Rady Zarządzającej PISA Tomasz Gajderowicz.
5: Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w krajach OECD obserwujemy drastyczny spadek wyników edukacyjnych. Ten spadek od 2018 roku, który się zaczął, to jest między rok a 2 lata edukacji, czyli 15-latkowie w roku 2025 są o 2 lata do tyłu na poziomie 13-latków z roku 2018.
4: Wyniki 15-latków z Polski są powyżej średniej uczniów z 27 krajów Unii Europejskiej. 2-latek pogryziony przez psa w Łomży. Zwierzę zaatakowało chłopca, gdy wychodził z placu zabaw. Do zdarzenia doszło w lipcu. Śledztwo w sprawie pogryzienia dziecka prowadzi miejscowa prokuratura.
6: W sprawie nieumyślnego narażenia małoletniego Tymoteusza K. lat 2 na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że właściciel psa rasy Bull Terrier nie sprawował nad nim należytego nadzoru podczas jego wyprowadzania na spacer i dopuścił do tego, że pies w czasie, kiedy małoletni będący pod opieką 2 pełnoletnich opiekunów opuszczał plac zabaw, zaatakował chłopca, wskoczył i ugryzł go w twarz oraz szarpał za klatkę piersiową.
4: Jak mówi prokurator rejonowa w Łomży Małgorzata Kosiorek-Soboń, na razie postępowanie toczy się w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na opinię biegłych. Pies, który zaatakował chłopca, był prowadzony na smycze i miał kaganiec, ale ten zsunął się w trakcie ataku. Fala oburzenia wywołał we Francji incydent związany z dyskryminacją kobiet na wieży Eiffla. Doszło do niego podczas wizyty grupy duchownych z Indii.
7: Afera wybuchła po tym, jak w minioną sobotę wieżę odwiedziła duża delegacja hinduistycznych duchownych. Wyrazili życzenie, by ze względów religijnych nie mieć kontaktu z kobietami pracującymi przy obsłudze zabytku. W efekcie delegację oprowadzali i obsługiwali wyłącznie mężczyźni, a kobietom polecono przejść do zamkniętych pomieszczeń i poczekać tam do zakończenia wizyty. Oburzeni pracownicy ogłosili wczoraj strajk. Przez cały dzień turyści nie mogli wejść na wieżę. Od rana zabytek jest już otwarty, ale sprawa nabrała politycznego wymiaru. Oburzenie wyrażają członkowie rządu, władze Paryża oraz politycy różnych ugrupowań, w tym kandydaci na prezydenta. Mówią o dyskryminacji kobiet i pogwałceniu zasad republiki. Hinduistyczni duchowni przeprosili za incydent, podobnie jak spółka zarządzająca wieżą Eiffla, która zapowiedziała wszczęcie wewnętrznego śledztwa, by wyjaśnić, jak dokładnie podjęto decyzję o wykluczeniu kobiet. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Popołudnie pogodne, jedynie na północy może się chmurzyć i wieczorem na Pomorzu popada przelotny deszcz. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Kasa smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Jest godzina 14. Premier nazywa prezydencką propozycję ustawy w sprawie kryptowalut pseudoinicjatywą. Kolejna edycja konkursu Lokalna Kultura trwa w Bytomiu. Naukowcy należący do grona 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie spotykają się w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Premier mówi...

0: Nie prezydenckiej propozycji ustawy w sprawie kryptowalut i nazywa ją pseudoinicjatywą. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej sprawie, mówił Donald Tusk, odnosząc się do ustawy, której szczegóły przedstawił dziś Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta. Premier zarzucił środowisku głowy państwa i opozycji hipokryzję w czasie wcześniejszych głosowań w Sejmie dotyczących rządowej ustawy.
1: Argument, że nasza ustawa rządowa była za długa i dlatego warto ją było blokować, wygląda naprawdę w ten sposób. Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Projekt autoryzowany przez prezydenta Nawrockiego 108 stron.
0: W ubiegłym tygodniu Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki zawetował w sumie 3 rządowe wersje tych przepisów. Nowy prezydencki projekt wprowadza m.in. kontrolę sądów nad decyzjami urzędników.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląscy pogranicznicy po raz kolejny interweniowali na pyrzowickim lotnisku wobec pasażera, który w czasie odprawy biletowo-bagażowej zażartował, że ma niedozwolone przedmioty w walizce. Podróżny miał wylecieć do tureckiej Antalii. Mężczyzna mówił o bombie atomowej w walizce, informuje porucznik Szymon Mościcki, rzecznik śląskich pograniczników.
3: Funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych podjęli niezbędne czynności. Weryfikacyjny mężczyzna został skontrolowany. Jego bagaż sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa, a także przy użyciu psa do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. Ostatecznie okazało się, że bagaż jest bezpieczny, a mężczyzna chciał w ten sposób tylko zażartować. Ten żart nie rozśmieszył ani obsługi lotniska, ani funkcjonariuszy Straży Granicznej.
0: Pasażer został ukarany 500-złotowym mandatem. Dodatkowo kapitan samolotu nie zezwolił mu na wejście na pokład. Kolejna edycja konkursu Lokalna Kultura trwa w Bytomiu. 6 lokali czeka na chętnych. Ideą programu jest wyłonienie najemców lub dzierżawców lokali, którzy będą prowadzili tam działalność kulturalną, artystyczną albo twórczą. Do konkursu może zgłosić się każdy, a o tym, do kogo ostatecznie trafi lokal, zadecyduje komisja. Korzystając z nowego rozwiązania, przyszły najemca lub dzierżawca najpierw będzie musiał wyremontować lokale, a w tym czasie będzie płacił symboliczny czynsz, złotówkę za metr kwadratowy. Ofertę można składać do końca miesiąca w siedzibie bytomskich mieszkań przy ulicy Armii Krajowej. Naukowcy należący do grona 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie spotykają się w Katowicach na specjalnej konferencji. Takie wydarzenie odbywa się już po raz trzeci. Po raz pierwszy zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Uczestnicy spotkania rozmawiają m.in. o bioenergetyce, sztucznej inteligencji czy narzędziach wywierania wpływu w biznesie. O pogodzie teraz po południu pogodnie i ciepło, temperatura do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: O podróżach, ale samochodem już teraz. Anna Juśkiewicz.
6: Witam. Ruch w regionie dziś umiarkowany. Poważniejszych problemów kierowcy obecnie nie sygnalizują, choć nie oznacza to, że ich nie mamy. Mamy niewielkie spowolnienia jazdy na autostradzie A1 na wysokości Bobrownik, gdzie trwają prace drogowe. Tu wolniejsza jazda w obu kierunkach, czyli zarówno w stronę Łodzi, jak i w stronę Gliwic czy granicy państwa. Remontowany odcinek znajduje się między węzłami Pyrzowice a Piekarami Śląskimi. W Sławkowie na krajowej drodze 94 na długości 2 km 800 metrów trwa odnowa oznakowania poziomego. Możliwe są w związku z tym czasowe zajęcia lewych pasów ruchu, zarówno na jezdni prowadzącej do Krakowa, jak i do Dąbrowy Górniczej. Między Świerklanami a Żorami na A1 na blisko 6-kilometrowym odcinku także utrudnienia spowodowane pracami drogowymi w kierunku Gliwic jezdnia w związku z tym jest zawężona i tak będzie do najbliższej soboty. Na północy województwa niewielkie spowolnienia w tej chwili w Blachowni na krajowej drodze 46 i wolnej jazda w kierunku Częstochowy. Na południu korek na S1 między Żywcem a Węgierską Górką, a także między Lalikami a Zwardoniem. Ciasno także w Kozach koło Bielska na drodze krajowej 52, teraz w kierunku Czańca czy Kęt. 691 400 400. Przypominamy Państwu telefon do autoradia Radia Katowice.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobile. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Jest 14.

0: Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier mówi nie prezydenckiej propozycji ustawy w sprawie kryptowalut. Andrzej Poczobut na Białorusi. Wizyta ma potrwać tydzień. Ważą się losy prezesa PKO-u. Za godzinę zbierają się działacze związku. Pseudoinicjatywa. Tak premier nazywa nowy projekt ustawy prezydenta w sprawie kryptowalut. Trafił on dziś do Sejmu, o czym poinformował rano szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
1: Pan prezydent, wsłuchując się w te głosy rządzących, w głosy również pana premiera o potrzebie szybkiego uregulowania rynku kryptowalut, rynku kryptoaktywów, wychodzi po raz drugi z tą inicjatywą. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
0: Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej sprawie, odpowiada premier. Donald Tusk zarzuca środowisku głowy państwa i opozycji hipokryzję w czasie wcześniejszych głosowań w Sejmie dotyczących rządowej ustawy.
2: Argument, że nasza ustawa rządowa była za długa i dlatego warto ją było blokować, wygląda naprawdę w ten sposób. Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Projekt autoryzowany przez prezydenta Nawrockiego 108 stron.
0: W ubiegłym tygodniu Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki zawetował w sumie 3 rządowe wersje tych przepisów. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wizyta polskiego działacza ma charakter głównie prywatny, informuje przyjaciel Poczobuta Bartosz Wieliński.
3: Jedzie tam tylko na tydzień odwiedzić ojca, stare miejsca, znajomych, kolegów ze związku. Teraz to jest taka podróż jego osobista, na pewno nie polityczna. Potem ma wizyty w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, więc jedzie z amerykańską wizą w paszporcie.
0: Wiosną Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej, spędził tam 5 lat. Woda z wodociągu w gminie Wodzisław w Świętokrzyskiem nie nadaje się do picia. Mieszkańcy dostali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem. W Warszawie zbierze się za godzinę prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma ustalić termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać prezesa PKOL.
4: Członkowie prezydium chcą wykorzystać spotkanie do sprawdzenia sytuacji finansowej PKOL oraz zbadać zapisy umowy komitetu z Zonda Krypto, mówi Adam Korol, wiceprezes PKOL.
5: Przedano wizerunek 1122 polskich olimpijczyków, bez żadnego pytania.
4: Prezydium ma zająć się przede wszystkim wyznaczeniem daty posiedzenia pełnego ponad 60-osobowego zarządu komitetu, który jako jedyne gremium może zdecydować o przyszłości prezesa. Radosław Piesiewicz i jego współpracownicy przez ostatnie miesiące blokowali zwołanie takiego spotkania.
6: Wykopaliśmy już bardzo głęboki grób, a taka zasada jest, że jak się już wykopało ten grób, to się już nie kopie dalej. Musimy przywrócić taką normalność w PKOL.
4: Mówi Piotr Pustelnik, himalaista i jeden z członków zarządu PKOL. Zgodnie ze statutem komitetu, po odwołaniu Radosława Piesiewicza, pracami PKOL do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu, może kierować wybrany przez zarząd jeden z członków 16-osobowego prezydium. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Początek testowania syren alarmowych w Warszawie przesunięty na czwartek. Ich działanie będzie sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Koniec testów bez zmian 18 września, poinformował stołeczny ratusz. We Francji trwa pościg za włamywaczami, którzy nad ranem ukradli obrazy z Muzeum Renoira niedaleko Nicei. Rabusie zabrali 4 dzieła, 2 z nich zostały już odnalezione.
7: Włamanie trwało około 5 minut. Uruchomienie alarmu i szybka interwencja policji miały zmusić włamywaczy do pośpiesznej ucieczki. Uciekli w biegu przez ogród. Wydaje się, że po drodze zgubili 2 obrazy, które zostały porzucone w ogrodach Muzeum Renoira. Poinformował Brian Masson, maire Cagnes-sur-Mer. Podkreślił, że kradzież została prawdopodobnie przeprowadzona na zlecenie przez dobrze wyposażone i najwyraźniej dobrze poinformowane komando. Jednym z odnalezionych obrazów jest portret kobiety z końca XIX wieku. Natomiast trwa identyfikacja drugiego. Nie wiadomo, w jakim są stanie, choć z nagrań monitoringu wynika, że włamywacze brutalnie obchodzili się z obrazami, przecinając ich mocowania za pomocą elektrycznej piły. Szacuje się, że łączna wartość skradzionych obrazów wynosi około 9 milionów euro. Skutki włamania mogły być znacznie poważniejsze, ponieważ muzeum przechowuje 12 dzieł francuskiego mistrza, a także jego rzeźby i pamiątki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Upalnie na południowym zachodzie. Termometry mogą pokazać tam nawet 30 stopni Celsjusza. W centrum 27, na Suwalszczyźnie 23. Prawie wszędzie słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć i wieczorem przelotnie padać.
9: Autopromocja.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 15. Polska 2050 apeluje o poparcie przygotowanego przez ugrupowanie projektu ustawy o kryptoaktywach. Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać zrewitalizowany i przebudowany. Mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy Ostrowy Górnicze zyskają przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Polska 2050 zaapelowała do koalicjantów o poparcie przygotowanego przez to ugrupowanie projektu ustawy o kryptoaktywach. Posłowie Polski 2050 podkreślają, że został on pozytywnie zaopiniowany przez prezydenta, więc ma szansę wejść w życie. Adam Gomoła mówi, że jego klub nie poprze czwartego projektu rządowego, jeśli będzie identyczny jak trzy poprzednie.
2: Mamy być skuteczni, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że skutecznym będzie projekt Polski 2050, więc ja będę rekomendował mojemu klubowi, aby nie popierać kolejnego identycznego projektu, który jest waleniem głową w mur w formie ustawy rządowej, a przekonywanie koalicjantów, że należy dzisiaj dać szansę projektowi Polski 2050.
0: A prezydent skierował dziś do Sejmu własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Jest w nim mowa o obowiązkowej komunikacji i ostrzeganiu inwestorów, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów. Wprowadza też wymóg zgody sądu na przedłużenie blokady rachunku zamiast decyzji urzędniczej, którą przewidywał projekt rządowy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać zrewitalizowany i przebudowany. Dziś przedstawiono szczegóły planowanej inwestycji, która ma połączyć zachowanie historycznego charakteru obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów. Prace mają objąć m.in. modernizację infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy funkcjonariuszy, a także warunków odbywania kary. Planowana jest także poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. To niezwykle istotne, by rewitalizować zakłady penitencjarne, mówiła Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości.
3: Bardzo lubię jednostki, które są w centrum miasta. One są częścią miasta, częścią historii tego miasta, ale też częścią życia społecznego w mieście. Każdy, jak tu przychodzi, to wie, że to jest to więzienie. Ale dzisiaj chodzi o to, żeby jednostka była bezpieczna, żeby tu się dobrze pracowało, bo to jest duże miejsce pracy dla funkcjonariuszy służby więziennej. Chodzi o to, żeby warunki odbywania kary były takie, w których więźniowie mogą się resocjalizować, mogą pracować i żeby to odbywało się z szacunkiem dla miasta.
0: Areszt przy Wrocławskiej w Bytomiu powstał w XIX wieku. Kompleks jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego planowana przebudowa będzie musiała uwzględniać jego historyczną architekturę. Zakłada się, że rewitalizacja potrwa do końca 2029 roku. Mieszkańcy dzielnicy Sosnowca Ostrowy Górnicze zyskają przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

0: kanalizacyjnej zastąpi ona wykorzystywane dotychczas szamba. To wszystko za sprawą inwestycji o wartości około 19 milionów złotych, która ruszy za kilka dni. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Kęciński zwraca uwagę na szeroki zakres prac, które zostaną wykonane.
1: Zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej, ale oczywiście też będzie budowana tzw. deszczówka. Będą remontowane, modernizowane te części, które już są, ale są w kiepskim stanie. A później, jak skończymy te prace podziemne, będzie przeprowadzona odbudowa dróg, tam gdzie te drogi były. W wielu miejscach nowe chodniki, oświetlenie.
0: A prace mają potrwać około półtora roku. Do sieci kanalizacyjnej przyłączone zostaną także tamtejsze przedszkole i szkoła podstawowa.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Mukowiscydozy. To święto ma zwiększyć świadomość na temat tej choroby. Lekarze przypominają, że mukowiscydoza to choroba genetyczna, uszkadza płuca, przewód pokarmowy oraz inne narządy. Jak mówi dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, obecnie chorzy żyją lepiej i dłużej dzięki postępowi w leczeniu.
3: Otrzymaliśmy możliwość wdrożenia leczenia przyczynowego i jednocześnie zmniejszenia objawów tych pacjentów, a choroba sama stała się chorobą przewlekłą i w miarę tolerowaną przez pacjentów. Taka osoba dobrze prowadzona teraz może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, nawet być aktywną zawodowo.
0: A w Polsce na mukowiscydozę cierpi około 2000 osób. Po południu w regionie będzie pogodnie i ciepło, temperatura do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. W Katowicach wydłuża się korek na Pszczyńskiej w kierunku Murcek-Czytychów. Przyczyną jest zdarzenie drogowe na wysokości Giszowca, a korek zaczyna się już na Roździeńskiego, więc uprzedzamy. W Giszowcu też zwalniamy na Mysłowickiej, jadąc w kierunku drogi krajowej 86, czyli ulicy Pszczyńskiej. Autostrada A4 ściągnącym się sznurem pojazdów od Katowic do wysokości ulicy Francuskiej, od wysokości ulicy Francuskiej aż do Mysłowic, do zjazdu na S1. Na S1 w Mysłowicach także korek ciągnie się od Sosnowca aż do Mysłowickiej dzielnicy Kosztowy. To odcinek około 3 km. Dalej na tej drodze także korek od Imilina do Lędzin w kierunku Tychów. Wracamy do Katowic, gdzie zator także między Giszowcem a Ochojcem na 73. Pułku Piechoty. W południowych dzielnicach zwalniamy na Kościuszki, na Armii Krajowej, na Jankiego, Owsianej, Piotrowickiej, Załęskiej i Ligockiej. W Śródmieściu i centrum na Kopernika, Kościuszki Granicznej i Warszawskiej 1 maja Sokol Polskiej, Grundmana, Stęślickiego, Gliwickiej i Bocheńskiego, a także Brackiej.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Jest 16. Będzie kolejna rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach, zapowiada rzecznik rządu. Naukowcy należący do grona 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie spotykają się dziś w Katowicach. Na terenie 75 placówek przedszkolnych w województwie śląskim powstaną mini ogrody i arboreta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Będzie kolejna rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad złożeniem kolejnej ustawy regulującej rynek kryptowalutowy w Polsce.
2: Ten rynek tak czy siak musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad złożeniem ponownym ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie podobne rozwiązanie do tego, które zostało złożone wcześniej przez rząd.
0: Własną propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut złożył do Marszałka Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Poinformował o tym dziś szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Naukowcy należący do grona 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie spotykają się w Katowicach na specjalnej konferencji. Wydarzenie odbywa się już po raz trzeci i tym razem gromadzi prawie 60 naukowców z 15 jednostek badawczych z naszego regionu, ale i także spoza niego. Jak mówi prezydent Katowic Marcin Krupa,

0: Konferencja po raz pierwszy została zorganizowana w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.
1: Katowice cały czas są miastem nauki. Mamy kolejną edycję konferencji związanej z top 2% najbardziej cytowanych naukowców. Piękne wydarzenie, bo pokazuje o roli nauki w naszym życiu, o tym, że bez nauki nie ma rozwoju. No i chcemy też tych ludzi pokazywać, bo często mijamy ich na chodniku i nie wiemy, że to jest naukowiec, który jest zaliczany do najlepszych naukowców w świecie.
0: Uczestnicy konferencji rozmawiają m.in. o bioenergetyce, sztucznej inteligencji czy narzędziach wywierania wpływu w biznesie. Na terenie 75 placówek przedszkolnych w województwie śląskim powstaną mini ogrody i arboreta. To w ramach programu Eko Przedszkolak. Jego celem jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat, podkreśla koordynatorka projektu Iwona Gejdel-Targosz.
2: Jeżeli mamy uczyć o przyrodzie, to musi się to odbywać wśród przyrody. Mamy nadzieję, że Eko Przedszkolak 2026 będzie takim samym flagowym programem jak program Eko Pracownia, ale również Eko Pracownia pod chmurką. Cieszymy się bardzo, że jest tak duże zainteresowanie taką formą wsparcia, bo to przecież od najmłodszych lat zaczyna się edukacja ekologiczna.
0: Na realizację programu Eko Przedszkolak przeznaczono 3 milion 16 tysięcy złotych dofinansowania. Do 14 września można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców, a kandydatem może być osoba, która jest mieszkańcem Lublińca i jest uczniem klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Wybory młodzieżowych radnych odbędą się 28 września. Wyniki ogłoszone zostaną 22 października. Do końca dnia w regionie będzie pogodnie i ciepło, a nawet bardzo ciepło. Temperatura do 29 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz w Katowicach. Wydłuża się korek na Pszczyńskiej w kierunku Murcek czy Tychów. Przyczyną jest zdarzenie drogowe na wysokości Giszowca, a korek zaczyna się już na Roździeńskiego, więc uprzedzamy. W Giszowcu też zwalniamy na Mysłowickiej, jadąc w kierunku drogi krajowej 86, czyli ulicy Pszczyńskiej. Autostrada A4 ściągnącym się sznurem pojazdów od Katowic do wysokości ulicy Francuskiej, od wysokości ulicy Francuskiej aż do Mysłowic, do zjazdu na S1. Na S1 w Mysłowicach także korek ciągnie się od Sosnowca aż do Mysłowickiej dzielnicy Kosztowy. To odcinek około 3 km. Dalej na tej drodze także korek od Imilina do Lędzin w kierunku Tychów. Wracamy do Katowic, gdzie zator także między Giszowcem a Ochojcem na 73. Pułku Piechoty. W południowych dzielnicach zwalniamy na Kościuszki, na Armii Krajowej, na Jankiego, Owsianej, Piotrowickiej, Załęskiej i Ligockiej. W Śródmieściu i centrum na Kopernika, Kościuszki Granicznej i Warszawskiej 1 maja, Sokol Polskiej, Grundmana, Stęślickiego, Gliwickiej i Bocheńskiego, a także Brackiej.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: To już godzina 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
7: Będzie czwarta rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach. Andrzej Poczobut wyjechał dziś na Białoruś, ma tam być przez tydzień. 12 państw, w tym Polska, za zakazem importu towarów z okupowanych terenów zachodniego brzegu. Będzie kolejna rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad złożeniem kolejnej ustawy regulującej ten rynek w Polsce.
8: Ten rynek tak czy siak musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad złożeniem ponownym ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie podobne rozwiązanie do tego, które zostało złożone wcześniej przez rząd.
7: Własną propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut złożył do marszałka Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Do szkolnych jadłospisów wprowadzono więcej warzyw i owoców, a co najmniej jeden posiłek w tygodniu ma być przyrządzony na bazie roślin strączkowych. Jest za to mniej mięsa, tłuszczu i cukru. Te zmiany pobiera ministra edukacji Barbara Nowacka.
9: Jedzenie jest różnorodne. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało takie rozwiązanie. W domach ta dieta różnorodna też być powinna. Dzieci dobrze, żeby widziały, że można zjeść wspaniałe naleśniki z serem, można zjeść mięso, można zjeść co innego i wszystko może być super smacznie przyrządzone. To tak naprawdę wszystko w rękach kucharek, a one naprawdę w szkołach potrafią być genialne.
7: Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz propozycje dań. Rafał Trzaskowski.

0: Polski mówi o odważnej decyzji Andrzeja Poczobuta. Polski dziennikarz i wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu dziś wrócił na Białoruś. Prezydent Warszawy ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie bezpieczny.
1: Bardzo odważna decyzja. Pan Andrzej Poczobut wielokrotnie o tym mówił, również na kampusie Polska Przyszłości, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Ja mam nadzieję, że jego pozycja w całym świecie jako bojownika o demokrację jest tak silna, że Łukaszenko dwa razy pomyśli, jeżeli będzie chciał znowu wprowadzać jakiekolwiek restrykcje. To jest absolutnie symbol dla nas wszystkich odwagi i nieustępliwości.
0: Wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi ma potrwać tydzień. Później planuje polecieć do Stanów Zjednoczonych. 12 państw, w tym Polska, Wielka Brytania i Francja, ogłosiły we wspólnym oświadczeniu, że wprowadzą krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów na zachodnim brzegu Jordanu i poprze takie restrykcje na poziomie europejskim. W oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania dwupaństwowego. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 16:03. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry i dużo piłki kopanej w tym serwisie. Dziś początek sezonu w Lidze Mistrzów, oczywiście bez udziału naszego zespołu, za to z udziałem naszych piłkarzy. Mamy taką nadzieję. Na przykład w hitowym starciu Realu Madryt z Interem Mediolan liczymy na występ w ekipie gości Piotra Zielińskiego, choć nie jest on przesądzony. Z kolei w trykocie FC Porto zobaczymy raczej w akcji Jakuba Kiwiora. Jan Bednarek pauzuje za zresztą kompletnie bezmyślną czerwoną kartkę z poprzednich rozgrywek, a Oskar Pietuszewski leczy kontuzję. Porto gra dziś z City i nie będzie faworytem tego spotkania. Z kolei w meczu naszych młodych piłkarek z Meksykankami w Mistrzostwach Świata do lat 20 trudno wskazać faworytki. To spotkanie w Katowicach od 18, wspomniane mecze w Champions League o 21. I znów a propos Ligi Mistrzów, to w ubiegłym sezonie małą furorę zrobił w niej nasz bramkarz Mateusz Kochalski, występujący wówczas w barwach azerskiego Karabachu. Po tych udanych meczach nasze sportowe media zapowiadały głośny transfer Kochalskiego za kilka milionów euro do jednego ze znanych klubów. Mówiło się na przykład o Borussii Dortmund. Zamiast BVB i milionów euro będzie wieczysta Kraków. Suma odstępnego miała nie przekroczyć 500 tysięcy. Co tam piłka, powiedzą kibice tenisa. Tej nocy zjawiskowo zapowiadający się ćwierćfinał w US Open. Myślimy o turnieju panów i meczu broniącego tytułu Carlosa Alcaraza z Benem Sheltonem. Hiszpan w Nowym Jorku gra po blisko 5-miesięcznej przerwie i rozkręca się z meczu na mecz. Amerykanin z kolei wskoczył na niesamowity poziom sportowy. Ciekawe tylko, czy dźwignie mentalnie mecz z Carlitosem. To spotkanie na Flushing Meadows od pierwszej nocy. Kolejny sport na naszej antenie za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ostatnie chwile lata, proszę Państwa. Od 23 stopni w okolicach Gdańska, na Mazurach i Suwalszczyźnie przez 27 w centrum do 30 stopni na południu i południowym zachodzie. Tak wygląda wtorek. Do tego słońce i niemal bezchmurna większość Polski. W nocy prawie tropiki, bo od 16 do 18 w środkowej i zachodniej części kraju. A jutro biegun ciepła przesunie się na południowy wschód. Tam będzie 30, ale wszędzie indziej może być pochmurno, miejscami nawet deszczowo.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 16. Będzie kolejna rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach, zapowiada rzecznik rządu. Naukowcy należący do grona 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie spotykają się dziś w Katowicach. Na terenie 75 placówek przedszkolnych w województwie śląskim powstaną mini ogrody i arboreta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Będzie kolejna rządowa propozycja ustawy o kryptowalutach. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad złożeniem kolejnej ustawy regulującej rynek kryptowalutowy w Polsce.
2: Ten rynek tak czy siak musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad złożeniem ponownym ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie podobne rozwiązanie do tego, które zostało złożone wcześniej przez rząd.
0: Własną propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut złożył do marszałka Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Poinformował o tym dziś szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Naukowcy należący do grona 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie spotykają się w Katowicach na specjalnej konferencji. Wydarzenie odbywa się już po raz trzeci i tym razem gromadzi prawie 60 naukowców z 15 jednostek badawczych z naszego regionu, ale i także spoza niego. Jak mówi prezydent Katowic Marcin Krupa, konferencja po raz pierwszy została zorganizowana w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.
3: Katowice cały czas są miastem nauki. Mamy kolejną edycję konferencji związanej z top 2% najbardziej cytowanych naukowców. Piękne wydarzenie, bo pokazuje o roli nauki w naszym życiu, o tym, że bez nauki nie ma rozwoju. No i chcemy też tych ludzi pokazywać, bo często mijamy ich na chodniku i nie wiemy,

0: że to jest naukowiec, który jest zaliczany do najlepszych naukowców w świecie.
1: Uczestnicy konferencji rozmawiają m.in. o bioenergetyce, sztucznej inteligencji czy narzędziach wywierania wpływu w biznesie. Na terenie 75 placówek przedszkolnych w województwie śląskim powstaną mini ogrody i arboreta. To w ramach programu Eko Przedszkolak. Jego celem jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat, podkreśla koordynatorka projektu Iwona Gejdel-Targosz.
2: Jeżeli mamy uczyć o przyrodzie, to musi się to odbywać wśród przyrody. Mamy nadzieję, że Eko Przedszkolak 2026 będzie takim samym flagowym programem jak program Eko Pracownia, ale również Eko Pracownia pod chmurką. Cieszymy się bardzo, że jest tak duże zainteresowanie taką formą wsparcia, bo to przecież od najmłodszych lat zaczyna się edukacja ekologiczna.
1: Na realizację programu Eko Przedszkolak przeznaczono 3 milion 16 tysięcy złotych dofinansowania. Do 14 września można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców, a kandydatem może być osoba, która jest mieszkańcem Lublińca i jest uczniem klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Wybory młodzieżowych radnych odbędą się 28 września. Wyniki ogłoszone zostaną 22 października. Do końca dnia w regionie będzie pogodnie i ciepło, a nawet bardzo ciepło. Temperatura do 29 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: W Radiu Katowice czas na drogowy raport. Zaprasza Anna Jurkiewicz.
5: Wystrzał opony w samochodzie ciężarowym i utrudnienia na D6 pomiędzy Świętochłowicami a Chorzowem w kierunku Katowic ostrzegamy. Na A4 spowolnienia między Katowicami a Mysłowicami i w Mysłowicach w stronę Krakowa. W Dąbrowie Górniczej na skrzyżowaniu Jaworowej i Legionów Polskich mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Długi korek na drodze krajowej 86 w Katowicach to Aleja Murskowska i dalej ulica Pszczyńska, gdzie zwalniamy do 20 paru kilometrów jadąc w stronę Tychów, problemy aż do Giszowca i w zasadzie w Murckach również. Na drodze krajowej numer 1 korek w Kobiurze, potem w miejscowości Piasek, gdzie trwają do jutra włącznie roboty drogowe na 581 kilometrze. Tutaj jazdę utrudnia wyłączony z ruchu raz lewy, raz prawy pas. Ponadto w tym samym regionie tej trasy na odcinku w kierunku Pszczyny to 570 kilometr począwszy. Trwają tutaj zaplanowane do 18 września prace powodujące znaczne ograniczenia prędkości. Nadal korki też w Kozach koło Bielska na drodze 52, a w Bielsku na ulicach Wyzwolenia, Żywieckiej, Andersa i PCK. W Górkach Wielkich koło Cieszyna średni korek na ulicy Zofii Kossak-Szczuckiej. Natomiast na drodze krajowej 44 mamy utrudnienia w Bieruniu na Turyńskiej i w Tychach na Oświęcimskiej, a także Mikołowskiej. Ostrzegamy zatem.
4: Już prawie 17.30. A na informacje w skrócie zaprasza Piotr Pagieła.
1: Na stronach sejmowych opublikowano prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Rano szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że taka ustawa została skierowana do parlamentu. Jak mówi, fundamentem projektu jest trzecia rządowa ustawa o kryptoaktywach. Wyjaśniał, że został on uzupełniony o ostrzeganie obywateli przed zainwestowaniem środków w kryptowaluty. Niezablokowane hamulce aerodynamiczne szybowca i błędna ocena sytuacji przez jego pilota. To przyczyna wypadku lotniczego, do którego doszło w kwietniu w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy. Coraz mniej nieprawidłowości odnotowują pogranicznicy, którzy przeprowadzają kontrolę legalności zatrudnienia obcokrajowców w regionie. W sumie w rejonie Bielska-Białej od początku roku przeprowadzono 26 takich kontroli, które objęły prawie 500 osób. Naruszenia stwierdzono w 66 przypadkach. Dziś Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach odbyły się oficjalne obchody tego święta. Były podziękowania za codzienną służbę i odznaczenia dla ratowników.

0: Ma być szybciej i bezpieczniej. Już za chwilę w Radiu Katowice relacja naszego reportera. Wokół Częstochowy powstają centra przesiadkowe. W powiecie częstochowskim realizowanych jest obecnie 5 takich inwestycji. W gminach Dąbrowa Zielona, Przyrów, Koniecpol i 2 w Poczesnej mają powstać do końca roku. To wspólna inicjatywa gmin i starostwa.
1: Joanna Sokolińska, wójt gminy Dąbrowa Zielona. No właśnie jesteśmy na terenie gminy Dąbrowa Zielona, w Świętej Annie dokładnie, tuż przy drodze wojewódzkiej 786. Powstaje tu centrum przesiadkowe.
2: To jest to miejsce, gdzie autobusy właśnie z Koniecpola, z Dąbrowy Zielonej, czy też z Przyrowa przejeżdżają przez tą miejscowość. I dzięki właśnie wybranemu temu miejscu wszyscy mieszkańcy będą mogli mieć dostęp do całej komunikacji, nie tylko tej przejeżdżającej przez Dąbrowę Zieloną, ale z pozostałych również kierunków. Droga wojewódzka 786 jest drogą bardzo ruchliwą. Nie mamy chodnika prowadzącego do miejscowości Dąbrowa Zielona i pozostałych miejscowości, a dzięki centrum przesiadkowym i ścieżce rowerowej, która powstanie, będziemy mieli bezpieczne dojście, dojazd właśnie do tego centrum przesiadkowego, do Świętej Anny, gdzie mieszkańcy nasi będą mogli wsiąść w komunikację jurajską i dotrzeć do miasta.
1: Anna Kowalska-Ferd, burmistrz Przyrowa. Centrum przy dworcu kolejowym.
3: Tak, nieopodal dworca kolejowego w miejscowości Julianka. Bardzo się cieszę, bo właśnie nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać zarówno z transportu, komunikacji autobusowej, ale także będą mogli przesiadać się na komunikację publiczną kolejową.
1: Jesteście trochę daleko od Częstochowy. W gminie nie ma zbyt dużo zakładów pracy i chodzi o to, żeby ci mieszkańcy bezpiecznie i bez problemu się dostali do Częstochowy.
3: Nasza gmina jest oddalona około 40 kilometrów od Częstochowy. Nie mamy prawie żadnych zakładów pracy.

0: bardziej bardzo się cieszę, że właśnie taka inwestycja powstaje u nas i że nasi mieszkańcy, uczniowie będą bezpiecznie mogli dotrzeć do szkół, do pracy, do lekarzy. Jest to strategiczna inwestycja w gminie Przyrów, warta prawie 5 milionów złotych.
1: Na jakim etapie?
0: Budowa trwa samego centrum przesiadkowego. Ku końcowi zbliża się budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która jest usytuowana wzdłuż rzeki Wiercicy. Bardzo malownicze tereny i trwa wymiana przystanków autobusowych w całej gminie i remont przystanków.
1: Parking przy tym centrum będzie?
0: Tak, oczywiście będą miejsca parkingowe, będą wiaty dla rowerów, będą też toalety dla mieszkańców i około 20 miejsc parkingowych.
1: Sebastian Musiał, sekretarz miasta i gminy Koniecpol.
2: My jesteśmy w takim położeniu, gdzie dojeżdżają również mieszkańcy z innych gmin, przemieszczają się przez naszą gminę i mamy transport kolejowy, który też liczymy, że będzie służył tym mieszkańcom, gdzie będą mogli zostawić swoje pojazdy i przesiąść się na zbiorowy transport kolejowy, gdzie można szybciej dotrzeć na przykład do miasta Częstochowy, gdzie mnóstwo mieszkańców naszych dojeżdża, młodzież szkolna, więc tu liczymy na połączenie transportu samochodowego z transportem kolejowym.
1: Artur Sosna, wójt Poczesnej. Wy jesteście gminą niezbyt oddaloną od Częstochowy, w zasadzie z nią graniczycie, korzystacie z komunikacji miejskiej także. Potrzebne jest centrum przesiadkowe w związku z tym?
3: Centra przesiadkowe dwa, bo mówimy o dwóch, w Poczesnej przy Bocianiej Górce, jak i w Korwinowie przy ulicy Stacyjnej, stricte de facto związaną z komunikacją PKP. Więc myślę, że to jest duży plus, bo mieszkańcy będą parkować w centrum przesiadkowym w Korwinowie i przesiadać się czy to na komunikację jurajską, czy na komunikację PKP, gdzie w przeciągu 6-7 minut są już w Częstochowie. A jeżeli chodzi o centrum przesiadkowe przy Bocianiej Górce, też jest to bardzo dobra lokalizacja z tego względu, że do centrum jak gdyby zawsze przyjeżdża najwięcej mieszkańców, co pozwoli na to, żeby zostawić swój samochód prywatny celem przesiadki się w komunikację jurajską i dojechać do Częstochowy.
1: Adam Morzyk, członek powiatu częstochowskiego, odpowiedzialny za tak zwaną komunikację jurajską, czyli za tę komunikację, za którą odpowiada powiat. Te centra przesiadkowe, które powstają, rozumiem, że będą przez powiat i przez tę komunikację jurajską wykorzystywane.
4: Tak, będą wykorzystywane. Nie tylko, że tylko będziemy tutaj po prostu wjeżdżać i zabierać pasażerów, ale jakby na przyszłość, gdy będziemy coś planować ze zmianą naszej siatki, to będziemy uwzględniać, żeby jednak one były bardziej efektywne, wykorzystane, bo nie są to zwykłe miejsca zabierania, wysiadania jakby pasażerów. To są takie miejsca, gdzie mają się ci pasażerowie po prostu kumulować z danego obszaru. Czyli będziemy mogli jakieś mniejsze linie wyznaczać, które będą dowoziły z tych mniejszych miejscowości, gdzie nie zawsze tą regularną linią docelową jesteśmy w stanie przejechać. Raczej te główne linie, one mają jechać szybko, czyli głównymi drogami, a centra przesiadkowe to są takie miejsca, gdzie będziemy mogli z tych mniejszych miejscowości dowieźć pasażerów i dosadzić do tego głównego autobusu, więc one na pewno, myślę, że bardziej efektywnie wpłyną na realizowaną siatkę połączeń. Im bardziej sprawny transport publiczny, tym mniejsza presja korzystania z własnego środka transportowego.
5: A to nagranie przygody.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września. Michał Gardias, witam ponownie. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
8: Trwa spotkanie prezydium PKOL-u, to może być pierwszy krok do odwołania prezesa Piesiewicza. Niespełna 3 lata więzienia dla myśliwego za zastrzelenie żołnierza na poligonie pod Szczecinem. Za niecałe 2 tygodnie zaczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Prezydium PKOL-u może dziś wykonać pierwszy krok w kierunku odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Właśnie trwa spotkanie. Prezes PKOL-u przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto.
9: Prezydium PKOL-u ustali termin zwołania około 60-osobowego zarządu. Dopiero zarząd może odwołać dowolnego członka. Jednak statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest tak dziurawy, że według niektórych prezesa nie da się odwołać przed zakończeniem kadencji.
10: Statut jest, nie ukrywam, dość archaiczny. Naszym zadaniem jest odbudowanie wizerunku polskiego sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
9: Powiedział wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera. Dyskusja na prezydium zarządu będzie dotyczyć także umów sponsorskich z Zonda Krypto oraz finansów PKOL-u. Gotowość do startu w wyborach na prezesa zadeklarował mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Na 2 lata i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał szczeciński sąd Stanisława H., myśliwego, który zastrzelił żołnierza. Jego pomocnik Tomasz F. ma trafić za kraty na 1 rok i 3 miesiące. Do tragedii doszło w połowie listopada 2023 roku, późnym wieczorem. Myśliwi zostali wezwani na wojskowy pas taktyczny w podszczecińskim Krzakowie, żeby odstrzelić grasujące tam

0: dziki. W tym samym czasie ochrona obiektów puściła żołnierzy na nocne ćwiczenia. Jak uzasadniała sędzia Monika Orzechowska, zawiniła rutyna myśliwych i zignorowanie podstawowej dla polowań zasady.
1: No muszę wiedzieć, do czego strzelam. To chyba jakiś zwierzak, to chyba szop pracz. Więc Rafał Gawryś został wzięty za szopa pracza.
0: Wyrok jest nieprawomocny, zastrzelony przez myśliwego żołnierz miał 21 lat. Rosyjskie drony atakują ukraińskie pociągi pasażerskie. W ostatnich godzinach doszło do 3 takich przypadków. Ukraińscy kolejarze stosują specjalne procedury bezpieczeństwa. Mimo to są doniesienia o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Do ataku dochodzi coraz częściej. Ukraińskie media piszą o rosyjskim polowaniu na pociągi. Zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Największy przegląd polskiego kina rozpocznie się 21 i potrwa do 26 września. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów. Twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursów podejmują bardzo różne tematy i opowiadają o nich w zróżnicowany sposób, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapiński.
2: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość, o to, co za rogiem.
0: Filmem otwarcia tegorocznego festiwalu będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holubka. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 17.03, najwyższa pora na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
5: Uwaga kibice, przypadkiem proszę się nie zdrzemnąć, myślę o kibicach piłki nożnej. Dziś rozgrywki zaczyna Liga Mistrzów i zdecydowanie najciekawiej zapowiada się mecz na Bernabeu w Madrycie. Real zagra tu z Interem Mediolan i śledząc włoskie media, występ od pierwszej minuty Piotra Zielińskiego w ekipie gości należy ocenić na jakieś 50%. Niemal na pewno od początku meczu w trykocie FC Porto będzie biegał po boisku Jakub Kiwior i należy zakładać, że będzie uwijał się jak w ukropie, bo rywalem Porto naszpikowany gwiazdami Manchester City. W ubiegłym sezonie w Champions League świetnie radził sobie w bramce Karabachu Mateusz Kochalski. Przepowiadano mu głośny transfer do topowego europejskiego klubu. Ostatecznie wylądował w wieczystej Kraków. Apologeci rodzimych rozgrywek uznają to jednogłośnie za przejaw rosnącej siły PKO Ekstraklasy, a nie braku zainteresowania silnych klubów polskimi piłkarzami. W tenisie oczywiście liczy się na tę chwilę przede wszystkim decydująca faza wielkoszlemowego US Open. Polecamy przy okazji nocny ćwierćfinał Carlos Alcaraza z Benem Sheltonem, a z naszej perspektywy ważne jest to, że poznaliśmy skład męskiej reprezentacji Polski na wyjazdowe spotkanie w Pucharze Davisa przeciwko Australii w Brisbane. Na antypody wylecą Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. To spotkanie zaplanowano na 19 i 20 września. Kolejny sport na naszej antenie na kilka minut po 18.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Ciepło. Teraz słonecznie i przyjemnie, szczególnie na Dolnym Śląsku, nawet 30-31 stopni w Legnicy na przykład. Promieni słońca nie brakuje. 30 w pasie od Zielonej Góry przez Opole po Kraków. A jutro do wieczora aktualne będą alerty IMGW na południu i wschodzie Polski. To alerty o upale, nawet 31 stopni.
3: Sponsorem audycji był...
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

wąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Przedstawiciele IPN-u odnaleźli w Katowicach szczątki, które mogą należeć do żołnierzy podziemia niepodległościowego. W Katowicach odbyły się oficjalne obchody Dnia Ratownika Medycznego. W informacjach także o działaniach katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, którzy na przełomie sierpnia i września prowadzili pracę na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach, odnaleźli szczątki, które mogą należeć do żołnierzy podziemia niepodległościowego. Teraz zostaną one poddane szczegółowym badaniom. Celem poszukiwań było odnalezienie miejsca spoczynku żołnierzy podziemia Zbigniewa Kozłowskiego, Władysława Derejskiego i Wilhelma Sadłochy. Wszyscy trzej zostali skazani na karę śmierci wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach i w październiku 1946 roku zostali straceni w katowickim więzieniu przy ulicy Mikołowskiej. Dziś obchodzimy Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach odbyły się oficjalne obchody tego święta. Były podziękowania za codzienną służbę i odznaczenia dla ratowników. To okazja, żeby docenić tych, którzy każdego dnia są gotowi nieść pomoc i ratować ludzkie życie, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny.
2: Ratownicy medyczni pracują we wszystkich służbach podległych pod MON, MSW, jak również w podmiotach leczniczych. Największa grupa pracuje w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dzisiaj ich święto ustawowe. Chcemy im podziękować i część ratowników medycznych oznaczyć. Kierunek ratownictwa medycznego jest bardzo popularnym kierunkiem, także coraz więcej adeptów ratownictwa medycznego posiadamy.
0: A obchodom towarzyszył piknik, na którym nie zabrakło atrakcji także dla najmłodszych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dostępność do niezagospodarowanego terenu gotowego pod budowę nowych obiektów przemysłowych, tak zwanego greenfieldu, jest coraz trudniejsza. Tak mówił w Polskim Radiu Katowice o poranku prezes katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rafał Żelazny. Z tego powodu strefa coraz mocniej stawia na rewitalizację i wykorzystywanie terenów pokopalnianych.
3: Pomimo jeszcze tego, że w naszym portfelu posiadamy tereny, które są terenami greenfieldowymi, to jednak kolejnym krokiem będzie konieczność przyglądania się i aktywnych działań na terenach tak zwanych brownfieldowych.
4: I jakie to są tereny, na przykład w Katowicach lub najbliższej okolicy?
3: Mamy chociażby aktywny przetarg na tereny w Jastrzębiu Zdroju i gminie Mszana. Przyglądamy się terenom w Katowicach po kopalni Boże Dary.
0: A katowicka specjalna strefa ekonomiczna zachęca do współpracy nie tylko zagraniczne koncerny, ale również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ze Śląska i z Zagłębia. Do końca dnia będzie pogodnie i ciepło, temperatura do 29 stopni w nocy, również bez opadów.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 8 września. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa.
7: Były opozycjonista Piotr Niemczyk trafił do więzienia za udział w proteście ostatniego pokolenia. Polscy uczniowie znaleźli się w czołówce w badaniu umiejętności PISA 2025. Komary i kleszcze mogą przenosić groźne choroby, przypomina sanepid. Piotr Niemczyk, działacz opozycji w czasach PRL-u, trafił na 15 dni do więzienia. W sprawie jego zatrzymania odbywa się pikieta przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Były szef Partii Zieloni i były opozycjonista Marek Kosakowski potwierdził Polskiemu Radiu, że Niemczyk został zatrzymany za udział w proteście ostatniego pokolenia.
8: Przed 9 rano przyszła do niego policja i postanowiła go zabrać, mimo jego bardzo złego stanu zdrowia, do aresztu. Powiedziano mu, że zostanie przewieziony do aresztu Warszawa-Białołęka i rzeczywiście o godzinie 9:10 dostałem sygnał, że Piotrek został sprowadzony do radiowozu.
7: Byli więźniowie polityczni wystosowali apel do Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich. Domagają się wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie Piotra Niemczyka i innych skazanych osób po proteście ostatniego pokolenia. MSWiA chce przedłużenia do 30 marca 2027 roku kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Projekt rozporządzenia trafił dziś do konsultacji publicznych. Kolejne przedłużenie tymczasowej kontroli granicznej resort uzasadnia stale utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją. Polscy 15-latkowie ponownie znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych międzynarodowego badania PISA 2025. Ważne jest to, że udało się zatrzymać spadki poziomu nauczania spowodowane pandemią koronawirusa, mówił, zapraszamy do Trójki, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych profesor Maciej Jakubowski.
9: To można powiedzieć, nie byłby

0: sukces, gdybyśmy nie widzieli tego, co się dzieje dookoła nas. To znaczy olbrzymich spadków w krajach Unii Europejskiej, w krajach OECD. One już spadły w tym poprzednim badaniu, które było realizowane po pandemii. W Polsce widzimy zatrzymanie tych spadków, natomiast w większości krajów europejskich jeszcze silniejsze spadki, do poziomu, który w Europie nie był wcześniej spotykany.
1: Przebadano ponad 760 tysięcy uczniów. Polskę reprezentowało ponad 7 tysięcy uczniów. Ocieplenie klimatu sprzyja pojawieniu się w Polsce komarów i kleszczy przenoszących groźne choroby, ostrzega główny inspektor sanitarny. Chodzi m.in. o gorączkę zachodniego Nilu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotował w tym roku jedno zachorowanie, podobnie było w ubiegłym. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań będących skutkiem wyjazdów do egzotycznych miejsc, mówi rzeczniczka wielkopolskiego sanepidu Wiesława Kostuj.
2: W 2025 roku potwierdzono jeden przypadek malarii i jeden przypadek chikungunii, a w 2026 odnotowano już trzy przypadki malarii, trzy przypadki chikungunii i dwa przypadki dengi.
1: Do zakażeń doszło najprawdopodobniej w krajach, gdzie te choroby występują naturalnie i są przenoszone przez komary. Dlatego przedstawiciele sanepidu apelują, by przygotować się do egzotycznych wyjazdów i zadbać o profilaktykę.
3: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo umiarkowana. Ponad 41% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport w Trójce i ponownie Krzysztof Łoniewski.
6: I w pierwszej kolejności sprawdzamy sytuację w Katowicach. Nasze młode piłkarki grają tu w Mistrzostwach Świata do lat 20 z Meksykankami. Na tablicy wyników po 3 minutach remis 0-0. To drugi mecz naszych dziewczyn w turnieju. W pierwszym 3-0 pokonało Argentynę, która dziś rozbiła reprezentację Beninu 8-0. Zostajemy przy futbolu. Przed nami pierwsze mecze fazy ligowej w Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Realu Madryt z Interem Mediolan i FC Porto z Manchesterem City. Dla nas także ze względu na potencjalne występy Piotra Zielińskiego w Interze i Jakuba Kiwiora w Porto. Te spotkania od 21:00. Zostajemy w Portugalii. Bernie Eccleston lądował wczoraj prywatnym odrzutowcem pod Lizboną i w trakcie rutynowej kontroli na lotnisku znaleziono u niego w torbie strzelbę. Tłumaczył, że na potrzeby strzelania do rzutków w wolnym czasie. Eccleston jest miliarderem. Przez prawie 50 lat zawiadywał Formułą 1. Dziś ma 95 lat i cudem uniknął aresztowania. Wracamy do piłki. Pomocnik włoskiego Udinese i naszej kadry, Jakub Piotrowski, nie będzie dobrze wspominał wczorajszego meczu w Serie A przeciwko Lazio. Po kwadransie zgłosił zmianę, trzymając się za klatkę piersiową. Po dzisiejszej pogłębionej diagnostyce kardiologicznej stwierdzono u niego łagodną arytmię serca. Rokowania są na szczęście optymistyczne. Po zabiegu tzw. ablacji i rehabilitacji będzie mógł najpewniej wrócić do wyczynowego sportu. Ten informacyjny dla kibiców wróci na naszą antenę po 21:00.
5: Legnica dzisiaj wabank, bierze wszystko, 30 stopni, cały czas, od kilku godzin, najcieplej. 27 jest w centrum, 25 na wschodzie, najchłodniejsza jest Ustka. 21,5 stopnia. Krzysztof, jak to byś to przeżył, te temperatury?
6: Te? W Ustce najlepiej, przecież to jest optymal tak zwany.
5: To była prowokacja, proszę pana.
6: Ewidentna.
5: W nocy będzie dosyć ciepło, nawet 16-18.
6: W porządku.
5: W koszulce można na trampolinie na przykład spać, gdzieś tam na podwórku.
6: No tak, lubi. I przykryć się gazetami, nie?
5: Tak jest. Tak będzie w środkowej i zachodniej Polsce. A jutro nawet 31 na południowym wschodzie, na północnym zachodzie też ciepło, ale tam może być deszczowo.
7: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: W Radiu Katowice czas na drogowy raport. Zaprasza Anna Jukiewicz.
8: Wystrzał opony w samochodzie ciężarowym i utrudnienia na DTS-ce pomiędzy Świętochłowicami a Chorzowem w kierunku Katowic strzegamy. Na A4 spowolnienia między Katowicami a Mysłowicami i w Mysłowicach w stronę Krakowa. W Dąbrowie Górniczej na skrzyżowaniu Jaworowej i Legionów Polskich mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Długi korek na drodze krajowej 86 w Katowicach to Aleja Murskowska i dalej ulica Pszczyńska, gdzie zwalniamy do 20 paru kilometrów jadąc w stronę Wojtychów, problemy aż do Giszowca i w zasadzie w Murckach również. Na drodze krajowej numer 1 korek w Kobiurze, potem w miejscowości Piasek, gdzie trwają do jutra włącznie roboty drogowe na 581 kilometrze. Tutaj jazdę utrudnia wyłączony z ruchu raz lewy, raz prawy pas. Ponadto w tym samym regionie tej trasy

0: na odcinku w kierunku Pszczyny. To 570 km począwszy. Trwają tutaj zaplanowane do 18 września prace powodujące znaczne ograniczenia prędkości. Nadal korki też w Kozach koło Bielska na drodze 52, a w Bielsku na ulicach Wyzwolenia, Żywieckiej, Andersa i PCK. W Górkach Wielkich koło Cieszyna średni korek na ulicy Zofii Kossak-Szczuckiej. Natomiast na drodze krajowej 44 mamy utrudnienia w Bieruniu, na Turyńskiej i w Tychach, na Oświęcimskiej, a także Mikołowskiej. Ostrzegamy zatem.
1: Już prawie 17.30. A na informację w skrócie zaprasza Piotr Pagieła.
2: Na stronach sejmowych opublikowano prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Rano szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że taka ustawa została skierowana do parlamentu. Jak mówi, fundamentem projektu jest trzecia rządowa ustawa o kryptoaktywach. Wyjaśniał, że został on uzupełniony o ostrzeganie obywateli przed zainwestowaniem środków w kryptowaluty. Niezablokowane hamulce aerodynamiczne szybowca i błędna ocena sytuacji przez jego pilota to przyczyny wypadku lotniczego, do którego doszło w kwietniu w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy. Coraz mniej nieprawidłowości odnotowują pogranicznicy, którzy przeprowadzają kontrolę legalności zatrudnienia obcokrajowców w regionie. W sumie w rejonie Bielska-Białej od początku roku przeprowadzono 26 takich kontroli, które objęły prawie 500 osób. Naruszenia stwierdzono w 66 przypadkach. Dziś Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach odbyły się oficjalne obchody tego święta. Były podziękowania za codzienną służbę i odznaczenia dla ratowników.

0: Ma być szybciej i bezpieczniej. Już za chwilę w Radiu Katowice relacja naszego reportera. Wokół Częstochowy powstają centra przesiadkowe. W powiecie częstochowskim realizowanych jest obecnie 5 takich inwestycji. W gminach Dąbrowa Zielona, Przyrów, Koniecpol i 2 w Poczesnej mają powstać do końca roku. To wspólna inicjatywa gmin i starostwa.
1: Joanna Sokolińska, wójt gminy Dąbrowa Zielona. No właśnie jesteśmy na terenie gminy Dąbrowa Zielona, w Świętej Annie dokładnie, tuż przy drodze wojewódzkiej 786. Powstaje tu centrum przesiadkowe.
2: To jest to miejsce, gdzie autobusy właśnie z Koniecpola, z Dąbrowy Zielonej, czy też z Przyrowa przejeżdżają przez tą miejscowość. I dzięki właśnie wybranemu temu miejscu wszyscy mieszkańcy będą mogli mieć dostęp do całej komunikacji, nie tylko tej przejeżdżającej przez Dąbrowę Zieloną, ale z pozostałych również kierunków. Droga wojewódzka 786 jest drogą bardzo ruchliwą. Nie mamy chodnika prowadzącego do miejscowości Dąbrowa Zielona i pozostałych miejscowości, a dzięki centrum przesiadkowym i ścieżce rowerowej, która powstanie, będziemy mieli bezpieczne dojście, dojazd właśnie do tego centrum przesiadkowego, do Świętej Anny, gdzie mieszkańcy nasi będą mogli wsiąść w komunikację jurajską i dotrzeć do miasta.
1: Anna Kowalska-Ferd, burmistrz Przyrowa. Centrum przy dworcu kolejowym.
3: Tak, nieopodal dworca kolejowego w miejscowości Julianka. Bardzo się cieszę, bo właśnie nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać zarówno z transportu, komunikacji autobusowej, ale także będą mogli przesiadać się na komunikację publiczną kolejową.
1: Jesteście trochę daleko od Częstochowy. W gminie nie ma zbyt dużo zakładów pracy i chodzi o to, żeby ci mieszkańcy bezpiecznie i bez problemu się dostali do Częstochowy.
3: Nasza gmina jest oddalona około 40 km od Częstochowy. Nie mamy prawie żadnych zakładów pracy. Tym bardziej bardzo się cieszę, że właśnie taka inwestycja powstaje u nas i że nasi mieszkańcy, uczniowie będą bezpiecznie mogli dotrzeć do szkół, do pracy, do lekarzy. Jest to strategiczna inwestycja w gminie Przyrów, warta prawie 5 milionów złotych.
1: Na jakim etapie?
3: Budowa trwa samego centrum przesiadkowego. Ku końcowi zbliża się budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która jest usytuowana wzdłuż rzeki Wiercicy, bardzo malownicze tereny i trwa wymiana przystanków autobusowych w całej gminie i remont przystanków.
1: Parking przy tym centrum będzie?
3: Tak, oczywiście będą miejsca parkingowe, będą wiaty dla rowerów, będą też toalety dla mieszkańców i około 20 miejsc parkingowych.
1: Sebastian Musiał, sekretarz miasta i gminy Koniecpol.
4: My jesteśmy w takim położeniu, gdzie dojeżdżają również mieszkańcy z innych gmin, przemieszczają się przez naszą gminę i mamy transport kolejowy, który też liczymy, że będzie służył tym mieszkańcom, gdzie będą mogli zostawić swoje pojazdy i przesiąść się na zbiorowy transport kolejowy, gdzie można szybciej dotrzeć na przykład do miasta Częstochowy, gdzie mnóstwo mieszkańców naszych dojeżdża, młodzież szkolna, więc tu liczymy na połączenie transportu samochodowego z transportem kolejowym.
1: Artur Sosna, wójt Poczesnej. Wy jesteście gminą niezbyt oddaloną od Częstochowy, w zasadzie z nią graniczycie, korzystacie z komunikacji miejskiej także. Potrzebne jest centrum przesiadkowe w związku z tym?
5: Centra przesiadkowe dwa, bo mówimy o dwóch, w Poczesnej przy Bocianiej Górce, jak i w Korwinowie przy ulicy Stacyjnej, stricte de facto związaną z komunikacją PKP, więc myślę, że to jest duży plus, bo mieszkańcy będą parkować w centrum przesiadkowym w Korwinowie i przesiadać się czy to na komunikację jurajską, czy na komunikację PKP, gdzie w przeciągu 6-7 minut są już w Częstochowie. A jeżeli chodzi o centrum przesiadkowe przy Bocianiej Górce, też jest to bardzo dobra lokalizacja z tego względu, że do centrum jak gdyby zawsze przyjeżdża najwięcej mieszkańców, co pozwoli na to, żeby zostawić swój samochód prywatny, celem przesiadki się w komunikację jurajską i dojechać do Częstochowy.
1: Adam Morzyk, członek powiatu częstochowskiego, odpowiedzialny za tak zwaną komunikację jurajską, czyli za tę komunikację, za którą odpowiada powiat. Te centra przesiadkowe, które powstają, rozumiem, że będą przez powiat i przez tę komunikację jurajską wykorzystywane.
6: Tak, tak, będą wykorzystywane. Nie tylko, że tylko będziemy tutaj po prostu wjeżdżać i zabierać pasażerów, ale jakby na przyszłość, gdy będziemy coś planować ze zmianą naszej siatki, to będziemy uwzględniać, żeby jednak one były bardziej efektywne wykorzystane, bo nie są to zwykłe miejsca zabierania, wysiadania jakby pasażerów, to są takie miejsca, gdzie

0: mają się ci pasażerowie po prostu kumulować z danego obszaru. Czyli będziemy mogli jakieś mniejsze linie wyznaczać, które będą dowoziły z tych mniejszych miejscowości, gdzie nie zawsze tą regularną linią docelową jesteśmy w stanie przejechać. Raczej te główne linie, one mają jechać szybko, czyli głównymi drogami, a centra przesiadkowe to są takie miejsca, gdzie będziemy mogli z tych mniejszych miejscowości dowieźć pasażerów i dosadzić do tego głównego autobusu, więc one na pewno, myślę, że bardziej efektywnie wpłyną na realizowaną siatkę połączeń. Im bardziej sprawny transport publiczny, tym mniejsza presja korzystania z własnego środka transportowego.
1: A to nagranie przygotowane.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. It's been a week. You've already found someone new. It's interesting how fast you found her. I don't understand how you could be moving on so fast. But it's fine.

0: Jest 19. Czy aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostanie zastąpiony? Zarząd instytucji zbierze się w tej sprawie za tydzień. Odkrycie IPN przy ulicy Panewnickiej w Katowicach mogą to być szczątki straconych w 1946 roku bohaterów. Przy lotnisku w Gliwicach powstanie zakład produkujący ultralekkie samoloty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 14 września zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taką decyzję podjęli działacze podczas dzisiejszego posiedzenia prezydium PKOL. W związku z aresztowaniem prezesa Radosława Piesiewicza członkowie prezydium rekomendują zastosowanie artykułu 21 statutu komitetu. Zapis pozwala tymczasowo powierzyć funkcję prezesa, jeżeli ten nie może wykonywać swoich obowiązków, jednemu z wiceprezesów. Prezes Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące. Wiceprezes PKOL i wiceszef Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera podkreśla, że najważniejsze jest zapewnienie dalszego funkcjonowania komitetu.
2: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji, nie powodując ryzyka, że ona nie będzie płynna.
0: Obecnie obowiązki prezesa pełni wyznaczony przez Radosława Piesiewicza jeszcze przed zatrzymaniem wiceprezes Mieczysław Nowicki. Nowo wyznaczony zastępca miałby pełnić funkcję do końca kadencji organów władzy PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef komitetu jest podejrzany o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Grozi mu 8 lat więzienia, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Odnalezieniem szczątków, które według wstępnych ocen mogą należeć do 3 żołnierzy podziemia niepodległościowego, zakończyły się prace poszukiwawcze prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. Działania realizowane przez Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy z Śląskim Pionem Śledczym miały na celu zlokalizowanie miejsc pochówku Zbigniewa Kozłowskiego, Władysława Derejskiego oraz Wilhelma Sadłochy. Wszyscy trzej zostali skazani na karę śmierci wyrokami Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach i straceni w październiku 1946 roku w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej. Wyciągnięte z ziemi szczątki zostaną teraz poddane szczegółowej analizie antropologicznej oraz badaniom genetycznym w ramach prokuratorskiego śledztwa. Poszukiwani bohaterowie podczas i po II wojnie światowej byli związani z Armią Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi, Ruchem Oporu AK oraz Organizacją Wolność i Niezawisłość. Prowadzone procedury mają na celu pełną identyfikację odnalezionych osób i godne upamiętnienie miejsc ich spoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przy lotnisku w Gliwicach powstanie zakład firmy produkującej ultralekkie samoloty. Dziś wmurowano kamień węgielny, poinformował o tym Urząd Miejski w Gliwicach. Obiekt ma mieć 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Wewnątrz przewidziano halę montażowo-produkcyjną, magazyn, części oraz showroom. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała w komunikacie, że przemysł lotniczy to jeden z innowacyjnych obszarów, w który lokalny samorząd zamierza inwestować. Podkreśliła, że to szansa na stanowiska pracy dla absolwentów Politechniki Śląskiej. Inwestycja ma kosztować prawie 38 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego to nieco ponad 18 milionów złotych. Nowy zakład produkcyjny powinien zostać uruchomiony już w przyszłym roku. Tutejszość, topografia to hasło 12. Triennale Sztuki Sacrum. Tegoroczne wydarzenie wpisuje się w jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Dlatego zaprezentujemy około 200 prac, ponad 40 artystów związanych z Częstochową, mówi Joanna Matyja z Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
3: Znaleźli się tu zarówno naprawdę uznane postaci już o charakterze, o sławie światowej, jak i debiutanci. Cała wystawa składa się w osobny tekst, osobną narrację, osobny przekaz i o to chodzi, żeby wszystkie te dzieła ze sobą współdziałały, współgrały i same wchodziły w dialog, a przede wszystkim w dialog z odbiorcą.
0: Wernisaż odbędzie się 17 września, czyli w przyszły czwartek. Wystawę będzie można oglądać w Częstochowskiej Galerii Sztuki do połowy listopada. Tej nocy będziemy mogli podziwiać gwiazdy. Niebo będzie raczej bezchmurne, będzie też ciepło. Minimalnie termometry pokażą od 15 do 18 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd PKOL-u zbierze się 14 września. Wtedy będzie możliwe odwołanie prezesa Piesiewicza. Jest śledztwo w sprawie udzielenia pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. W Warszawie pożegnano Joannę Rawik. Artystka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. 14 września zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taką decyzję podjęli działacze podczas dzisiejszego posiedzenia prezydium PKOL-u. W związku z aresztowaniem prezesa Radosława Piesiewicza członkowie prezydium rekomendują zastosowanie artykułu, który pozwala tymczasowo powierzyć funkcję prezesa, jeżeli ten nie może wykonywać swoich obowiązków, jednemu z wiceprezesów. Wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera podkreśla, że najważniejsze jest zapewnienie dalszego funkcjonowania komitetu.
2: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji, nie powodując ryzyka, że ona nie będzie płynna.
5: Dotychczasowy prezes usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonta Krypto. Grozi mu do 8 lat więzienia. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Domagają się kasacji wyroku Piotra Niemczyka. Antykomunistyczny opozycjonista trafił dziś rano na 15 dni do aresztu za udział w zeszłym roku w proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie. Znajomi i aktywiści praw obywatela pikietują przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślają, że Piotr Niemczyk jest w złym stanie zdrowia i został niesłusznie skazany.
6: Uwolnić Piotra Niemczyka! Uwolnić Piotra Niemczyka!
7: Dostał dwa zarzuty, za które siedzi aktualnie. Pierwszy dotyczy blokowania ruchu ulicznego. Nieprawda, fałsz, ewidentny do potwierdzenia w dowolny sposób. A drugi taki, że nie usłuchał wezwania policji do zejścia z tej jezdni. Tego wezwania w ogóle nie było.
8: Piotrek został skazany w trybie nakazowym, co jest jakimś w ogóle kuriozum w demokratycznym państwie prawa, żeby ludzi skazywać zaocznie, nie dając im konstytucyjnego prawa do obrony.
9: Jako jeden z wielu opozycjonistów z czasów PRL-u wsparł nas w tej walce, w tym byciu nieposłusznym. I to dlatego siedzi, ponieważ jest nieposłuszny.
6: Uwolnić Piotra Niemczyka! Uwolnić Piotra Niemczyka!
5: Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL-u, który później pracował w służbach specjalnych. Był także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie jest przedsiębiorcą i niedawno angażował się w sprawy dotyczące klimatu. Rosyjskie drony atakują ukraińskie pociągi pasażerskie. W ciągu ostatnich godzin doszło do 3 takich przypadków. Choć ukraińscy kolejarze stosują specjalne procedury bezpieczeństwa, co najmniej jedna osoba zginęła.
10: W obwodzie sumskim obiektem ataku rosyjskich dronów były 2 pociągi pasażerskie. Udało się uniknąć ofiar w ludziach, bo podczas alarmu bombowego składy zatrzymano, a pasażerowie ewakuowali się. Rosyjski dron uderzył też w pociąg relacji Dniepr-Zaporoże. Tam zginęła konduktorka. Ukraińskie media piszą o rosyjskim polowaniu na pociągi. Tymczasem do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na Kijów. 19 osób jest rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Z honorami i muzyką żegnano w Warszawie Joannę Rawik. Piosenkarka, aktorka, pisarka i dziennikarka zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. W ostatniej drodze towarzyszyli jej rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz Warszawy, także ludzie kultury, radiowcy i wielbiciele jej talentu. Za dokonania dla polskiej kultury podziękowała w liście ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Odczytał go jej zastępca Sławomir Rogowski.
11: Jej aktywność wykraczała daleko poza estrady, prowadziła audycje radiowe, pisała książki i dzieliła się swoją wiedzą o kulturze oraz historii piosenki. Do ostatnich miesięcy pozostawała twórczo aktywną, pracując nad książką Przypadek nie istnieje. Dorobek artystki trwale wpisał się w historię polskiej piosenki, a pamięć o niej pozostanie żywa wśród wszystkich, których poruszała swoją sztuką.
5: Urna z prochami artystki spoczęła w Alei Zasłużonych na Wojskowych

0: Wąskach w Warszawie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy, a później także na zachodzie przelotne opady deszczu i lokalne burze. W ciągu dnia od 18 stopni nad morzem do 30 w centrum i 31 w Małopolsce.
2: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage.

0: Łukasz z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie
2: tu radio dźwięk
1: pracy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Jest 20. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś, ma tam spędzić tydzień. Po śmiertelnym wypadku na autostradzie A4 katowicka policja poszukuje świadków. W informacjach także o wyróżnionym reportażu naszej redakcyjnej koleżanki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Andrzej Poczobut pojechał na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości uwolniony w kwietniu z kolonii karnej planuje spędzić w Grodnie tydzień.
2: Andrzej Poczobut przekroczył granicę w Bobrownikach, a następnie zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Grodna. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnia, że resort znał jego plany.
3: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczywiście wie o decyzji pana Poczobuta. Liczymy na jego szybki, bezpieczny powrót do Polski.
2: Andrzej Poczobut pojechał z córką. Chce spotkać się z rodziną i osobiście poznać sytuację Związku Polaków na Białorusi. Jego przyjaciel Bartosz Wieliński podkreśla, że to krótka wizyta.
4: To absolutnie nie jest powrót do Białorusi, to jest po prostu taka sentymentalna jego podróż do rodzinnego miasta, by spotkać się z rodziną, z ojcem w poważnym wieku, który nie mógł do niego do Polski przyjechać ze względu na swój stan zdrowia.
2: Pod koniec września Andrzej Poczobut ma udać się do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
0: A informację to zebrał Jan Olęcki. Katowiccy policjanci poszukują świadków śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło 13 sierpnia około godziny 4:40 na autostradzie A4 w Katowicach. Na pasach w kierunku Krakowa pojazd ciężarowy marki Iveco zderzył się wówczas z zespołem pojazdów marki DAF. Osoby będące świadkami tego zdarzenia bądź posiadające wiedzę o jego okolicznościach proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, osobiście lub mailowo.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Europejskie Dni Dziedzictwa z udziałem mieszkańców, spektakle teatralne w zamkowych komnatach, unikalne wystawy malarstwa, koncert symfoniczny wśród maszyn tkackich oraz panele dyskusyjne i zwiedzanie. Bielskie Muzeum Historyczne zaprezentowało dziś swój program na jesień. Jak przekazała dyrektorka muzeum Iwona Pużycka, pierwszą okazją do spotkania będą 18 września Europejskie Dni Dziedzictwa, na które placówka zaprasza wszystkich między innymi na zwiedzanie. Panel dyskusyjny o zabytkach, w którym każdy może zabrać głos.
5: Myślę, że to będzie niezwykle ciekawe, bo potem oczywiście tak jak co roku będą jeszcze nasze wykłady, które są w programie i na które Państwa zapraszamy. A to wydarzenie jest jednorazowe, dlatego że jesteśmy Polską Stolicą Kultury i w związku z tym to otwarcie Dni Dziedzictwa organizuje muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa z Warszawy.
0: Bielsko-Biała będzie miejscem inauguracji tegorocznej 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Początek w samo południe. A na koniec pochwalimy się. Reportaż dziennikarki Radia Katowice Małgorzaty Lachendro został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie imienia Ireny Linkiewicz Po prostu człowiek. Audycja Pieśni Emilii opowiada historię matki, która mierzy się z żałobą i traumą po utracie nienarodzonego dziecka. Wsparcie odnajduje we wspólnocie bytomskiego kolektywu śpiewaczego. Pieśni Emilii otrzymały już m.in. główną nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press 2026.
6: Każdy konkurs, każda taka nominacja, każde wyróżnienie to jest nowe życie dla tego reportażu, nowe życie dla historii. Ja naprawdę mam nadzieję, że ta konkretna historia trafia do osób, które naprawdę jej potrzebują, czyli do kobiet, dziewczyn, które być może straciły już nadzieję o macierzyństwie.
0: Reportaż powstał w studiu reportażu Polskiego Radia w ramach stypendium imienia Jacka Stwory. Realizację dźwięku wykonał Jacek Kurkowski. W tym roku na konkurs zgłoszono 40 reportaży. Do finału jury nominowało 11 audycji. Noc będzie ciepła z temperaturą minimalną od 15 do 18 stopni. Przez cały czas utrzymywać się będzie bezchmurne niebo. Powieje jedynie słaby południowy wiatr.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 8 września, minęła 20.

0: Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Kraków i 8 kandydatów na prezydenta tego miasta, wybory 27 września. Dziennikarz i były więzień polityczny Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś. W serwisie też kolejna odsłona wojny celnej między USA a Kanadą i groźby Donalda Trumpa. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia. Odrzuciła kandydaturę Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, któremu nie udało się zebrać odpowiedniej liczby ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
1: Pozytywnych było 2878, czyli 122 zabrakło. To nieprawidłowy numer PESEL, błędna ilość cyfr albo nieprawidłowe cyfry. Nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
0: Oprócz Bartosza Bochańczaka weryfikacji list nie przeszedł m.in. były prezes NIK Marian Banaś, który odwołał się od decyzji. Wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Zgodnie z tym, co zapowiadał Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który przez 5 lat przebywał w tamtejszym więzieniu, powrócił na Białoruś. W mediach społecznościowych opublikował już zdjęcie z Grodna. Jeszcze we wrześniu ma zaplanowaną podróż do USA, przekazał Robert Tyszkiewicz z Kancelarii Senatu.
2: Andrzej Poczobut będzie 24 września w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, na inauguracji wystawy Kład Polonii w 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. Strona amerykańska oczekuje go. Myślę, że strona białoruska uwzględni ten fakt.
0: Na razie Andrzej Poczobut planuje zostać w Grodnie przez tydzień. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji w czasach PRL-u i kapelan Solidarności. Odszedł w wieku 82 lat. Był bliskim współpracownikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Informacje o śmierci kapelana przekazała archidiecezja warszawska. Wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Kanadą wkracza w nową fazę. Weszło już w życie kanadyjskie cła odwetowe. W odpowiedzi Donald Trump zagroził zakazem sprzedaży w USA kanadyjskich samolotów Bombardier.
3: Swoją groźbę prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych. Napisał wielkimi literami, że koniec ze sprzedażą Bombardiera w Stanach Zjednoczonych, bo jego produkty są niewystarczająco dobre. Dodał, że jeśli Kanadyjczycy chcą amerykańskiego rynku, muszą tu produkować i przestać traktować Amerykę jak skarbonkę. Bombardier odpowiedział, że wspiera dziesiątki tysięcy amerykańskich miejsc pracy i posiada zakłady w 10 stanach. Podkreślił, że skrzydła jego najszybszego odrzutowca powstaną w Teksasie, a elementy sterowania pod Los Angeles. Za firmą wstawił się republikański senator z Kansas Jerry Moran, gdzie mieści się jej amerykańska centrala. Wojnę celną z Kanadą rozpoczął Donald Trump, podnosząc stawki na produkty warte blisko 20 miliardów dolarów. Kanadyjskie cła odwetowe objęły ponad 700 amerykańskich produktów na podobną kwotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północy, a później także na zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Minimalnie na termometrach w nocy od 13 do 19 stopni, a jutro wciąż bardzo ciepło.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Nie.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem

0: Jest 21. Prezydium PKOL-u zwołuje posiedzenie zarządu w sprawie odwołania prezesa Piesiewicza. Koniec utrudnień na S1 w regionie, zakończono ważny remont. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Mukowiscydozy. O postępach w leczeniu tej choroby mówi nam ekspertka ze szpitala w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Krok bliżej do odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało posiedzenie zarządu na poniedziałek 14 września. Podczas posiedzenia 40-osobowy zarząd może odwołać dowolnego członka zarządu, jeśli zagłosuje zatem co najmniej 2/3 członków. Prezes przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, aby obowiązki prezesa Piesiewicza do końca obecnej kadencji, która wygasa w kwietniu, przejął jeden z wiceprezesów komitetu.
3: To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
2: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Prezydium obejrzało dzisiaj dokumenty dotyczące umowy sponsorskiej między PKOL-em a Zonda Krypto. Finanse instytucji są w złym stanie, ale do końca roku wystarczy środków na bieżącą działalność, dodaje wiceprezes PKOL-u Adam Korol.
4: Dobra informacja z tych

0: Wszystkich takich nieciekawych, które dostaliśmy, że wyjazd naszej reprezentacji na te igrzyska młodzieży do Dakaru nie jest zagrożony.
1: Do głosowania w sprawie przejęcia obowiązków prezesa stanie 8 wiceprezesów PKOL-u.
2: A o tych szczegółach mówił Michał Makowski. Kierowcy mogą już korzystać z w pełni otwartego odcinka drogi ekspresowej S1 od Bierunia do węzła Oświęcim, gdzie zniesiono dotychczasowe ograniczenia wprowadzone w marcu. Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom 3 km nowej trasy od węzła Oświęcim do węzła Bieruń oraz ponad kilometr wschodniej części obwodnicy Bierunia na Krajowej 44. Jak podkreślają drogowcy, inwestycja ta znacznie odciąża lokalny układ transportowy i zapewnia komfortowe oraz bezpieczne połączenie dla mieszkańców Bierunia, Bojszów, Oświęcimia i całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Z kolei ostatni fragment trasy S1 od Mysłowic do Bierunia ma zostać oddany do użytku pod koniec przyszłego roku.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Mukowiscydozy. To święto ma zwiększyć świadomość na temat tej choroby. Lekarze przypominają, że mukowiscydoza to choroba genetyczna, która uszkadza płuca czy przewód pokarmowy. Jak mówi dr Marta Frajowska-Raniecka, lekarka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, obecnie chorzy żyją lepiej i dłużej dzięki postępowi w leczeniu.
4: Otrzymaliśmy możliwość wdrożenia leczenia przyczynowego i jednocześnie zmniejszenia objawów u tych pacjentów, a choroba sama stała się chorobą przewlekłą i w miarę tolerowaną przez pacjentów. Taka osoba dobrze prowadzona teraz może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, nawet być aktywną zawodowo.
2: W Polsce na mukowiscydozę cierpi około 2,5 tysiąca osób. Reportaż dziennikarki Radia Katowice Małgorzaty Lachendro został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie imienia Ireny Linkiewicz, Po prostu człowiek. Audycja Pieśni Emilii opowiada historię matki, która mierzy się z żałobą i traumą po utracie nienarodzonego dziecka. Wsparcie odnajduje we wspólnocie bytomskiego kolektywu śpiewaczego. Reportaż powstał w studiu reportażu Polskiego Radia w ramach stypendium imienia Jacka Stwory. Pieśni Emilii otrzymały już m.in. główną nagrodę w konkursie dziennikarskim Silesia Press 2026. Jutrzejszy dzień przyniesie bardzo ciepłą aurę z temperaturą maksymalną od 29 do 31 stopni. Jak widać, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Początkowo niebo pozostanie bezchmurne, natomiast po południu pojawi się już trochę chmur.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 8 września, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Trudna droga do odwołania przebywającego w areszcie prezesa PKOL-u. Zarząd komitetu zbiera się w przyszły poniedziałek. Chaos na lotniskach w Wielkiej Brytanii powodem awaria systemu kontroli ruchu. To też dyskryminacja. Pod takim hasłem rozpoczęła się kampania społeczna, która staje w obronie wszelkich mniejszości. Krok bliżej do odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapowiedziało posiedzenie zarządu 14 września. Prezes przebywa w areszcie po zarzutach związanych m.in. z aferą Zonda Krypto. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, aby obowiązki prezesa Piesiewicza do końca obecnej kadencji, która wygasa w kwietniu, przejął jeden z wiceprezesów komitetu.
7: To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
1: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Prezydium obejrzało dzisiaj dokumenty dotyczące umowy sponsorskiej między PKOL-em a Zonda Krypto. Finanse instytucji są w złym stanie, ale do końca roku wystarczy środków na bieżącą działalność, dodaje wiceprezes PKOL-u Adam Korol.
0: Dobra informacja z tych wszystkich takich nieciekawych, które dostaliśmy, że wyjazd naszej reprezentacji na te igrzyska młodzieży do Dakaru nie jest zagrożony.
1: Do głosowania w sprawie przejęcia obowiązków prezesa stanie 8 wiceprezesów PKOL-u. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stale pracuje nad skutecznością alertów. Tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dwukrotnie tej nocy nad ranem otrzymali wiadomości o zagrożeniu. Ostatni alert miał miejsce po 6 rano, a kilkadziesiąt minut później został odwołany. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że SMS-y wysyłane są do mieszkańców po poderwaniu polskich myśliwców.
8: Przed godziną trzecią zostały poderwane polskie myśliwce, wtedy wyszły pierwsze SMS-y, później zostały odwołane. Była ponowna sytuacja i stąd może być, że ta sytuacja miała miejsce w tej nocy dwukrotnie, bo pierwszy atak to były rakiety manewrujące, szczególnie zmierzały, pomimo tego, że paliły

0: się na czerwono inne regiony na Ukrainie, jednak stronę Kijowa, a później było zagrożenie ze strony dronów i obejmowały również część regionu łódzkiego.
1: Kijów był tej nocy celem zmasowanych ataków rosyjskich rakiet i dronów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uziemione samoloty, pasażerowie czekający na lotniskach i opóźnienia. Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego sparaliżowała największe porty w Zjednoczonym Królestwie.
2: Rejsy z lotnisk w Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji są opóźnione o ponad 2 godziny. Niektóre loty zostały odwołane. Skutki awarii odczuwają też pasażerowie poza Wielką Brytanią. Część samolotów lecących na wyspy jest zatrzymywana przed startem na europejskich lotniskach. W ten sposób kontrolerzy ograniczają ruch nad Londynem i resztą kraju. Operator kontroli lotów potwierdził usterkę systemu przetwarzającego dane o rejsach. Inżynierowie pracują nad jej usunięciem, ale przyczyna problemu pozostaje nieznana. Firma ostrzega, że przywracanie normalnego ruchu potrwa co najmniej kilka godzin. Pasażerowie powinni przed wyjazdem na lotniska sprawdzić status swojego połączenia bezpośrednio u przewoźnika. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Kampania społeczna to też dyskryminacja. Ma zachęcić do przeciwstawiania się uprzedzeniom i stereotypom. Jej bohaterami są osoba transpłciowa w spektrum autyzmu, obywatelka Ukrainy, osoba 60+, osoba z niepełnosprawnościami i osoba dyskryminowana ze względu na wygląd. Oksana Hałatyn-Burda z Fundacji W Człowieku Widzieć Brata, inicjatora kampanii, mówi, że akcja ma zachęcać do reagowania na przypadki dyskryminacji.
3: Czasami to są naprawdę takie reakcje, które czasem są gestem, czasem są jednym słowem wsparcia, czasem są byciem obok. To naprawdę nie chodzi o transparenty i manifestacje. To jest po prostu takie zauważenie drugiego człowieka i bycie w otwartości.
1: Osoby transpłciowe reprezentuje w kampanii Hanna Talczewska.
4: Dlaczego różnorodność to siła? To identyczność jest słabością. Jeżeli wytniemy ze społeczeństwa, z organizmu wszystkie kawałki, które nie są identyczne, to co pozostanie będzie dużo słabsze. Będzie brakowało innych punktów widzenia, będzie brakowało innych umiejętności, odporności na zagrożenia, które mogą się nie wydawać oczywiste.
1: Więcej informacji można znaleźć na stronie robimyrówność.org.
5: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana, a pod Kielcami w Małogoszczy zła. Prawie 1/5 energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
7: Od kilku minut, dokładnie od 3, kopią w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem jest to w Madrycie. Real gra z Interem Mediolan. Piotr Zieliński na ławce rezerwowych gości. W pierwszym składzie FC Porto zgodnie z przypuszczeniami wybiegł na mecz z Manchesterem City Jakub Kiwior. W obydwu spotkaniach na razie bezbramkowe remis. Za nami już 2 mecze. AEK ten 1-0 pokonał LASK Lińcy, a Brugia 2-3 uległa Aston Villa. Tymczasem nasze młode piłkarki zapewniły sobie awans do fazy pucharowej w rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostwach Świata do lat 20. Stało się tak po wygranej 2-1 w Katowicach z Meksykiem. W pierwszym meczu grupowym Polki 3-0 pokonały Argentynę. Teraz tenis i świetny mecz w kobiecym US Open. Naprzeciw siebie stanęły liderka rankingu WTA i broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka i wschodząca gwiazda czeszka Linda Noskowa, triumfatorka ostatniego Wimbledonu. Po 3-setowym boju zakończonym super tiebreakiem triumfowała Sabalenka i została pierwszą półfinalistką imprezy na Flushing Meadows. Trwa w turnieju panów mecz ćwierćfinałowy. To pojedynek dwóch Amerykanów, Francesa Tiafoe i Alexa Mikkelsena. W pierwszym secie 5-4 prowadzi w gemach Mikkelsen. Kończymy siatkówką. Czwartkowym spotkaniem z Portugalią nasza męska kadra rozpoczyna Mistrzostwa Europy. W fazie grupowej będziemy grać w Sofii. Pierwsze chwile pobytu na miejscu opisuje rozgrywający Marcin Komenda.
8: Przylecieliśmy cali i zdrowi, mieliśmy stretching, mieliśmy zdjęcia, sesję zdjęciową, mieliśmy kolację, w dniu dzisiejszym siłownia, potem trening na hali, więc myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem, wszystko idzie tak, jak powinno iść.
7: Przypominamy pierwszy mecz naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy w czwartek, rywalem Portugalia. Sport dziś wróci na naszą antenę jeszcze po 23:00.
1: W nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Minimalnie na termometrach w nocy od 13 do 19 stopni, a jutro wciąż bardzo ciepło.
9: Ogłoszenie. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

się oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku, o skinienie.

tradycję i oschedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinhead

0: Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów paderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu...
1: Tu radio dźwięk. Puszczą.

0: Jest 22. Kryzys w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd zdecyduje o nowym szefie. Plany krwawej zemsty zostały udaremnione. 54-latek z Dąbrowy Górniczej został zatrzymany przez funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Mieszkańcy jednej z dzielnic Sosnowca nie będą już musieli korzystać z przydomowych szamp. Rusza bowiem budowa kanalizacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polski Komitet Olimpijski zwołał pełny zarząd na 14 września, a władze organizacji zapewniają, że środki na bieżącą działalność są zabezpieczone do końca września. Podczas posiedzenia prezydium, któremu przewodniczył wiceprezes Mieczysław Nowicki, przekazano rekomendację, aby do końca kadencji w kwietniu stery przejął jeden z 8 wiceprezesów. Działacze przyznali, że stan finansów komitetu budzi obawy, choć wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe igrzyska olimpijskie do Dakaru, zaplanowane od 31 października do 13 listopada, pozostaje niezagrożone. Podkreślono również, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie będzie pobierał wynagrodzenia, ponieważ nie świadczy pracy. Tymczasem w środowisku sportowym rosną napięcia, a chęć kandydowania na szefa PKOL zgłosił już utytułowany sportowiec Robert Korzeniowski. Sytuacja w komitecie to pokłosie zatrzymania i aresztowania prezesa Piesiewicza w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Sonda Krypto. Plan zabójstwa kilku osób udaremniło Centralne Biuro Śledcze Policji. 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który miał stać za tymi planami, został zatrzymany. Na liście znalazła się była żona biznesmena, a także członek jej rodziny, dwóch policjantów i sędzia. Jak ustalili śledczy, mężczyzna chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu rodzinnego i działania policjantów, mówi Krzysztof Wrześniawski, rzecznik prasowy CBŚP.
2: Mężczyzna miał uznać, że za jego sytuację odpowiadają konkretne osoby i postanowił się na nich zemścić. 54-latek miał podjąć próbę znalezienia wykonawcy zlecenia, wykorzystując do tego osobę mającą kontakty w środowisku przestępczym i był gotowy zapłacić za realizację tych działań wysokie wynagrodzenie. Nie był to jedynie plan czy luźna deklaracja. Mężczyzna bowiem miał

0: konkretnie określać osoby, sposób działania oraz terminy realizacji poszczególnych zleceń.
1: Na przykład jedna z osób miała według jego wytycznych zginąć w wyniku pożaru w jej mieszkaniu. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu 4 zarzuty, w tym podżegania do pozbawienia życia kilku osób, a także do ciężkiego uszkodzenia ciała, naruszenia nietykalności i zniszczenia mienia. Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy sprawdzają, czy w planowanie przestępstw były zaangażowane inne osoby.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Mieszkańcy dzielnicy Sosnowca, Ostrowy Górnicze zyskają przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja o wartości około 19 milionów złotych ruszy za kilka dni. Prezes Sosnowieckich Wodociągów Paweł Kopczyński tłumaczy, co zmieni się dla mieszkańców po wykonaniu inwestycji.
3: Dla mieszkańców przede wszystkim będą mogli się podłączyć do kanalizacji, czyli nie będą musieli wywozić nieczystości ze swoich szamb. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kanalizacja deszczowa, czyli deszcz, który gdzieś ich zaraz zostanie odprowadzony, żeby ich nie zalewało, a poza tym będą mieli nowe drogi, nowe chodniki.
1: Prace mają potrwać 1,5 roku. Do sieci kanalizacyjnej przyłączone zostaną także tamtejsze przedszkole i szkoła podstawowa. Do 14 września można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców. Kandydatem może być osoba, która jest mieszkańcem Lublińca i jest uczniem co najmniej 7 klasy szkoły podstawowej albo uczniem szkoły średniej. Wybory młodzieżowych radnych odbędą się 28 września, a wyniki zostaną ogłoszone 22 października. W nocy niebo pozostanie bezchmurne, a temperatura minimalna wyniesie od 15 do 18 stopni. W dzień zrobi się bardzo ciepło, z temperaturą maksymalną od 29 do 31 stopni. Parasol można zostawić w domu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 8 września, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Nowe śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry dotyczy pomocy w ucieczce byłemu ministrowi sprawiedliwości. Próba odwołania przebywającego w areszcie prezesa PKOL-u w przyszły poniedziałek. Andrzej Poczobut już w Grodnie, tak jak zapowiadał, wyjechał na Białoruś. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.
6: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: 14 września zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taką decyzję podjęli działacze podczas dzisiejszego posiedzenia prezydium PKOL-u. Ma to być krok w stronę odwołania prezesa komitetu. Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące. Wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera podkreśla, że najważniejsze jest zapewnienie dalszego funkcjonowania komitetu.
7: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji, nie powodując ryzyka, że ona nie będzie płynna.
5: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef komitetu jest podejrzany o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o kryptowalutach autorstwa prezydenta i według zapewnień ma to być rozwiązanie kompromisowe. Premier już zapowiedział, że jest temu przeciwny. Podobnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że prezydent 3-krotnie wetował rządowy projekt ustawy w tej sprawie.
8: Była szansa, ogromna, łatwa, odrzucić weto pana prezydenta. Przyszedł pan minister Bogucki i nakłaniał do zupełnie czego innego posłów PiSu i Konfederacji, Rozwoju Plus od pana Morawieckiego. Oni biorą 100% odpowiedzialności. My zrobiliśmy wszystko, żeby uszczelnić ten rynek, żeby zabezpieczyć interes finansów polskich rodzin, które inwestowały w tego typu operacje. Pan prezydent robił wszystko, żeby chronić te firmy i dać im wolną amerykankę.
5: Rząd zapowiada, że będzie...

0: Będzie czwarta próba wprowadzenia ustawy regulującej rynek kryptowalut. Polityka powróci jutro w Trójce o 8.13. Gościnią bez uników będzie Urszula Pasławska z PSL-u. W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa 27 września wystartuje 8 kandydatów. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia.
1: Komisja odrzuciła m.in. kandydaturę Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, któremu do rejestracji zabrakło 122 ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
2: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach w podpisach poparcia. To nieprawidłowy numer PESEL, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
1: Komisja zarejestrowała Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum w Krakowie, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej. Oprócz Bartosza Bochańczaka weryfikacji list nie przeszedł m.in. Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział złożenie odwołania do komisarza wyborczego i PKW. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Andrzej Poczobut pojechał na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości uwolniony w kwietniu z kolonii karnej planuje spędzić w Grodnie tydzień.
3: Andrzej Poczobut przekroczył granicę w Bobrownikach, a następnie zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Grodna. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnia, że resort znał jego plany.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczywiście wie o decyzji pana Poczobuta. Liczymy na jego szybki i bezpieczny powrót do Polski.
3: Andrzej Poczobut pojechał z córką. Chce spotkać się z rodziną i osobiście poznać sytuację Związku Polaków na Białorusi. Jego przyjaciel Bartosz Wieliński podkreśla, że to krótka wizyta.
5: To absolutnie nie jest powrót do Białorusi, to jest po prostu taka sentymentalna jego podróż do rodzinnego miasta, by spotkać się z rodziną, z ojcem w poważnym wieku, który nie mógł do niego do Polski przyjechać ze względu na swój stan zdrowia.
3: Pod koniec września Andrzej Poczobut ma udać się do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Projekt Gniezno, miasto historii, 1000 lat historii zwyciężył w kategorii wydarzenie w 19. plebiscycie wydarzenie historyczne roku. W siedzibie Muzeum Historii Polski wręczono nagrody dla twórców najciekawszych projektów promujących historię. Jak mówi Dariusz Pilak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, zwycięski pomysł łączy historię z

0: Muzeum Historii Polski wręczono nagrody dla twórców najciekawszych projektów promujących historię. Jak mówi Dariusz Pilak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, zwycięski pomysł łączy historię z nowoczesnością.
1: Od rękodzieła, które jest pokazane jako stara sztuka użytkowa, po nowoczesne formy i taniec.
0: Koncert z okazji stulecia Polskiego Radia. We Florencji zaczyna działalność pierwszy we Włoszech ośrodek zajmujący się profilaktyką uzależnienia od technologii cyfrowych. Projekt skierowany jest do młodych w wieku od 10 do 25 lat.
2: Discover Fuori dal Guscio, czyli Poza Skorupą, to wyjątkowy projekt w skali Włoch. Powstał w odpowiedzi na coraz większy problem nadmiernego korzystania przez młodych z telefonów, gier i mediów społecznościowych. Działa na zasadzie profilaktyki i wyrabiania dobrych nawyków, a nie zakazu korzystania z nowych technologii. Wszystko przebiega dwuetapowo. Projekt z jednej strony zachęca do wspólnego spędzania czasu, na przykład przy grach planszowych czy zajęciach na łonie natury, z drugiej uczy świadomego korzystania z nowych technologii, w tym mediów społecznościowych, mówi portalowi TIF Media Esther Makri. Ośrodek rozpoczyna działalność z nowym rokiem szkolnym. Ze wsparcia będą mogli skorzystać także rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Projekt jest wspólną inicjatywą Toskańskiej Służby Zdrowia, władz Florencji i Spółdzielni Społecznej Retes Viluppo. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz sport, Krzysztof Łoniewski.
4: Dopiero co zakończyło się kilka spotkań pierwszej kolejki nowego sezonu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W zapowiadającym się najciekawiej Real w Madrycie 2-1 wygrał z Interem Mediolan. Piotr Zieliński zameldował się na boisku po godzinie gry. FC Porto z Jakubem Kiwiorem na środku obrony przegrało z Manchesterem City 0-2, a Borussia Dortmund wygrała 3-2 z Villarrealem. Nasze piłkarki po dwóch meczach Mistrzostw Świata do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju są już pewne awansu do fazy pucharowej. Po tym jak w pierwszym meczu 3-0 ograły Argentynę, dziś 2-1 poradziły sobie z Meksykiem. Gola na 2-1 z rzutu karnego strzeliła Zuzanna Witek i tak lapidarnie podsumowała spotkanie w Katowicach.
5: Straciłyśmy pierwsza bramka, ale my wierzymy w siebie, w cały zespół i wiemy o tym, że możemy odwrócić ten mecz.
4: Ostatnim grupowym rywalem naszych dziewczyn będzie reprezentacja Beninu. Dziś uległa Argentynie aż 0-8. W najbliższy poniedziałek Radosław P. może stracić funkcję prezesa PKOL. Wtedy zbierze się zarząd naszej federacji i najpewniej zdecyduje, że obowiązki odbywającego odsiadkę za korupcyjne machlojki P. do końca jego kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Za oceanem w decydującą fazę wchodzi wielkoszlemowy US Open. Poznaliśmy pierwszą półfinalistkę, to Aryna Sabalenka. Po bardzo ciekawym trzysetowym spotkaniu zakończonym super tiebreakiem Białorusinka pokonała Czeszkę Lindę Noskową. U panów właśnie teraz w pierwszym ćwierćfinale walczą dwaj Amerykanie. 2-0 w setach z Francesem Tiafo prowadzi Alex Mikkelsen. W trzeciej partii zerkamy, jak wygląda sytuacja. Tak, wygrał tę partię Francis Tiafo. Zatem Mikkelsen prowadzi już tylko 2-1 i rozpoczyna się czwarty set. Polecamy przy okazji Państwu nocne spotkanie o tę samą stawkę Hiszpana Carlosa Alcaraza z Amerykaninem Benem Sheltonem. Zapowiada się arcyciekawe widowisko. A kibice siatkówki czekają na początek Mistrzostw Europy Panów. W czwartek na pierwszy ogień gramy z Portugalią. W pełni sił wydaje się być już środkowy bloku Bartłomiej Lemański, który nabawił się niedawno urazu w meczu przeciwko Słowenii.
6: Czuję się dobrze. Skręcenie jak skręcenie, nic poważnego. Więc jestem 100% gotowy.
4: Ta wypowiedź kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 7.
0: Noc dość ciepła, minimalnie od 13 do 19 stopni. Na północy i zachodzie możliwy deszcz. Jutro miejscami upalnie, będzie od 19 stopni nad morzem do 31 w Małopolsce.
7: Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport dotyczący kwietniowego wypadku na terenie bielskiego aeroklubu. Rusza nowe śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Pod lupą śledczych są Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Niezablokowane hamulce, aerodynamiczne szybowce oraz błędna ocena sytuacji przez pilota były głównymi przyczynami wypadku lotniczego, do którego doszło 22 kwietnia w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy, z którego wynika, że maszyna tuż po starcie nie nabrała prędkości, ponieważ pilot nie zablokował hamulców, choć wymagała tego lista kontrolna. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń przez radio ze strony pilota samolotu holującego, szybowiec nie zmienił konfiguracji, przez co holownik skierował zespół w stronę nieużytków, aby uniknąć lotu nad gęstą zabudową. Na wysokości około 50 metrów pilot szybowca wyczepił linę, doprowadzając do uderzenia w drzewa i ogrodzenie posesji. Poszkodowany pilot przeżył, ale doznał poważnego urazu kręgosłupa. Komisja wykluczyła awarię techniczną obu maszyn, wskazując na stres, utratę świadomości sytuacyjnej oraz brak bieżącego treningu. Był to bowiem dopiero drugi lot pilota tym szybowcem w sezonie. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazdy z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
0: O czym informował Piotr Durys.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu ma zostać przebudowany. Dziś przedstawia

0: No szczegóły planowanej inwestycji, która ma połączyć zachowanie historycznego charakteru obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów. Rewitalizacja zakładu śledczego znajdującego się w centrum miasta na pewno wpłynie pozytywnie zarówno na pracowników osadzonych, jak i mieszkańców, przekonuje Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
1: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
0: Areszt przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu powstał w XIX wieku. Kompleks jest wpisany do rejestru zabytków. Przy lotnisku w Gliwicach powstanie zakład firmy produkujący ultralekkie samoloty. Dziś wmurowano kamień węgielny, poinformował Urząd Miejski w Gliwicach. Obiekt ma mieć 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Wewnątrz przewidziano halę montażowo-produkcyjną, magazyn części oraz showroom. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała w komunikacie, że przemysł lotniczy to jeden z innowacyjnych obszarów, w który lokalny samorząd zamierza inwestować. Podkreśliła, że to szansa na stanowiska pracy dla absolwentów Politechniki Śląskiej. Inwestycja ma kosztować prawie 38 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego to nieco ponad 18 milionów. Nowy zakład produkcyjny powinien zostać uruchomiony już w przyszłym roku. Noc przyniesie bezchmurne niebo z temperaturą minimalną od 15 do 18 stopni. W dzień po początkowym braku chmur pojawi się lekkie zachmurzenie, a temperatura maksymalna sięgnie 31 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Polska scena polityczna podzielona w sprawie kolejnej prezydenckiej propozycji projektu ustawy o kryptoaktywach. Zdaniem Małgorzaty Golińskiej z Prawa i Sprawiedliwości, aby przyjąć ustawę regulującą rynek kryptowalut w Polsce, potrzeba konsensusu między rządem a prezydentem. Posłanka PiS mówiła w Polskim Radiu 24, że Karol Nawrocki wykazuje się w tej kwestii większą gotowością do rozmów.
4: Pan premier składa projekt, w którym nie zmienia ani przecinka. Pan prezydent mówi, bazuje na waszym projekcie, ale proponuje zmiany. Dotychczas miałem swój projekt, teraz coś koryguję, rozmawiajmy.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że propozycja prezydenta to wyjście naprzeciw interesom zonda krypto. Minister obrony przypomniał podczas targów zbrojeniowych w Kielcach, że prezydent już 3 razy wetował rządowy projekt ustawy w tej sprawie.
5: My zrobiliśmy wszystko, żeby uszczelnić ten rynek, żeby zabezpieczyć interes finansów polskich rodzin, które inwestowały w tego typu operacje. Pan prezydent robił wszystko, żeby chronić te firmy i dać im wolną amerykankę.
3: Projekt prezydenta zakłada wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów i wymogu uzyskiwania zgody sądu na przedłużenie blokady rachunków. Sąd miałby 14 dni na podjęcie decyzji przy maksymalnym 3-miesięcznym okresie trwania blokady. Oprócz tego propozycja zakłada wyższe kary dla podmiotów naruszających prawo. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Rada Ministrów pracuje nad projektem kolejnej ustawy regulującej rynek kryptowalutowy w Polsce. Ukaranie więzieniem Piotra Niemczyka za udział w proteście jest skandaliczne, uważa Ryszard Kalisz. Mecenas odniósł się w ten sposób w TVP Info do aresztowania na 15 dni byłego opozycjonisty za udział w ubiegłorocznym proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie.
6: Akurat pan Piotr Niemczyk został skazany w tak zwanym trybie nakazowym. To jest bez rozprawy, bez wysłuchania i tak dalej. Tutaj zarówno Piotr Niemczyk, jak i obywatele RP, inne osoby nie chciały tego skarżyć, bo zbyt dumne się czują, żeby skarżyć tego rodzaju wyrok.
3: Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL-u, który później pracował w służbach specjalnych. Był także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie jest przedsiębiorcą. W aktualnościach przenosimy się za ocean i przyglądamy nowej fazie wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Po wejściu w życie kanadyjskich ceł odwetowych prezydent Donald Trump zagroził zakazem sprzedaży w USA kanadyjskich samolotów Bombardier.
7: Swoją groźbę prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych. Napisał wielkimi literami, że koniec ze sprzedażą Bombardiera w Stanach Zjednoczonych, bo jego produkty są niewystarczająco dobre. Dodał, że jeśli Kanadyjczycy chcą amerykańskiego rynku, muszą tu produkować i przestać traktować Amerykę jak skarbonkę. Bombardier odpowiedział, że wspiera dziesiątki tysięcy amerykańskich miejsc pracy i posiada zakłady w 10 stanach. Podkreślił, że skrzydła jego najszybszego odrzutowca powstaną w Teksasie, ale

0: Elementy sterowania pod Los Angeles. Wojnę celną z Kanadą rozpoczął Donald Trump, podnosząc stawki na produkty warte blisko 20 miliardów dolarów. Kanadyjskie cła odwetowe objęły ponad 700 amerykańskich produktów na podobną kwotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Po zwycięstwie skrajnej prawicy w Saksonii rosną obawy przed władzą alternatywy dla Niemiec, wyrażają je przedstawiciele kościołów, nauki czy biznesu. Na rządy AfD przygotowują się też niemieckie służby.
3: We wspólnym oświadczeniu kościoły ewangelicki i katolicki wyraziły zaniepokojenie konsekwencjami wyniku wyborów dla kultury i edukacji, działalności społecznej i wolontariatu, usług społecznych, organizacji charytatywnych i kościołów, a także dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Rektor Uniwersytetu w Magdeburgu zapowiedział, że uczelnia nie zrezygnuje z kształcenia studentów z zagranicy i nie dopuści do izolacji landu od świata nauki. Eksperci od edukacji wskazują, że AfD ma w programie plany odejścia od obowiązku szkolnego. Skrajna prawica woli nauczanie domowe, co argumentuje ideologizacją szkół. Ekonomiści wskazują na wstrzymanie zewnętrznych inwestycji w Saksonii-Anhalt już przed wyborami, a Związek Pracodawców obawia się problemów ze znalezieniem pracowników, bo AfD zapowiada masowe odsyłanie z landu obcokrajowców i osób o korzeniach imigranckich. Wszystkie organizacje apelują o szybkie powołanie nowego rządu, żeby zakończyć czas niepewności i móc reagować na konkretne efekty władzy alternatywy dla Niemiec. Z Magdeburga Adam Górczewski i Polskie Radio.
2: Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej w matematyce, czytaniu ze zrozumieniem i naukach przyrodniczych. 15-latkowie z naszego kraju znajdują się powyżej europejskiej średniej. Tak wynika z wyników PISA, czyli programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Najlepszy wynik polscy uczniowie uzyskali z matematyki. Wyżej w rankingu znalazły się tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Podobnie było w czytaniu ze zrozumieniem.
4: Co oznacza tylko, że podjęte działania dotyczące czy uszczuplenia podstawy programowej, czy reformy Kompas Jutra mają sens.
2: Twierdzi minister edukacji Barbara Nowacka. W badaniu wzięło udział 91 krajów. Na wynik Polski zapracowało ponad 7 tysięcy uczniów z 217 szkół. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy kilkanaście stopni w większości regionów, na północy i zachodzie może popadać, znacznie cieplej będzie w ciągu dnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 stopni na Pomorzu, ale już 28 w centrum i aż 31 stopni na południowym wschodzie Polski. Popada i zagrzmi w pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 minut po północy, dziś środa.
5: Tu Radio Dźwięk.

wreszcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

że w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20